0: Halo, halo.
1: Halo, halo, słyszymy się, tak?
0: Halo, tak, ja pana słyszę.
1: Tak, ja też i słyszymy się, już jest okej.
0: Okay. Jako wątek nazywa się, jak gdyby ten przedmiot został objęty obowiązkiem. Nie jest to dobre rozwiązanie. Z rodzicami nie należy się sprzeczać i kłócić. Z rodzicami należy po prostu spokojnie współpracować.
1: Ale ja mówię właśnie, że rodzice, z którymi ja przynajmniej rozmawiałam, oceniają ten przedmiot pozytywnie.
0: Wie pan, na pewno jest część rodziców, którym się coś tam podoba, część rodziców, których się nie podoba. Ale okazało się, że większości rodziców się to nie podobała, ta ingerencja i narzucanie ideologii w tymże przedmiocie. Dlatego ten komponent pod tytułem edukacja seksualna został wycofany. No i może to jest dobre rozwiązanie. Ale wie pan co, takie eksperymentowanie na uczniach, które no w jakiś sposób ta reforma obejmuje wiele elementów, jednocześnie podstawa programowa, metody projektowe, ocenianie, kompetencje cyfrowe. No, czy to jest tak w tym chaosie, w tych wielu zmianach? Czy komukolwiek się pracuje dobrze, jeśli jest naraz narzucane wiele zmian?
1: A to pani zdaniem te zmiany są zbyt gwałtowne, że powinno się je wprowadzać stopniowo?
0: Proszę pana, Polska potrzebuje właśnie rewolucji. Potrzebujemy przede wszystkim takiej stabilności, dobrze przygotowanych poprzez
1: strasznie dobrą coś przerywa.
0: Publikację książek. Mniejszych klas na przykład, odpowiedniego finansowania i tak zwanego czasu i spokoju, żeby spokojnie, to co jest istotne i ważne, przesłać temu młodemu pokoleniu.
1: A to pani zdaniem szkoła nie wymaga dzisiaj reform? Zmian?
0: Zmian, ale zmian, które oscylują wokół przemyślanych zmian, zmian, które są odpowiednią na potrzeby współczesności, zmian, które generuje życie, takich zmian potrzebuje. Niepotrzebna, zbyt mocno tu właśnie jest ingerencja właśnie taka ideologiczna i to niepokoi bardzo dużą rzeszę rodziców.
1: Ale tak naprawdę, no...
0: A zmiany związane z cyfryzacją, zmiany związane z nowymi technologiami, jak najbardziej tak. Tylko w tym wszystkim jeszcze też potrzebne, wie pan, jest słowo bezpieczeństwo. To nie tylko to bezpieczeństwo fizyczne, bo dziś dziecko no, potrzebuje takiej stabilności elektronicznej w tej przestrzeni takiej cyfrowej. Tu mamy wielki niepokój, rozwój, tak szybki, dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji. Też tu należałoby bardziej się pochylić i zwrócić uwagę na to, co właśnie młodzieży, dla młodzieży jest dobre, rozwojowe, a co należy bardzo ograniczać i bardzo, bardzo no, krótko traktować.
1: No to czytam, że takie moduły tematyczne mają się pojawić w szkołach. Właśnie dotyczących bezpieczeństwa, obrony.
0: Mówiłam, że te moduły, czyli te zajęcia projektowe wymagają finansjery. A o finansjerze pan słyszał od pani minister? Bo ja nie słyszałam. Mamy 300 miliardów deficytu jako budżet państwa i ciągle mamy kłopoty z dofinansowaniem też właśnie nauczycieli tej grupy zawodowej. Wymagania
1: tylko
0: są coraz większe.
1: Ten problem w zasadzie jest od lat. Jeżeli chodzi o finansowanie szkoły,
0: no
1: czy to
0: właśnie,
1: był rząd PiSu, czy to teraz obecny rząd?
0: Zrobione. Nie. Rząd PiSu to wprowadzał po kolei to, co obiecywał, wprowadzał właśnie dofinansowanie nauczycieli.
1: No, a szkoły też były niedofinansowane i na pensje też nauczyciele narzekali.
0: Wie pan co? Ja miałam zaszczyt prowadzić szkołę i zastałam ją w głębokim PRL-u z całym szacunkiem do poprzedników, bo pewnie się też starali, co mogli, ale te starania były po prostu, no działo się, co się działo. Tu się udało. Właśnie za czasów Prawa i Sprawiedliwości drgnęła technologia w szkołach. Ja zastałam dwa projektory, a później to rozwinęłam, że w każdej klasopracowni, jak odeszłam ze szkoły, była możliwość tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych i tak dalej, i tak dalej. Ale ten wątek zostawmy, bo nie chcę tu mocno tego akcentować. Ale właśnie chcę mocno zaakcentować, że za czasów właśnie Prawa i Sprawiedliwości w szkołach drgnęła rozwój właśnie ten metodologiczny, rozwój technologiczny. To właśnie za tych czasów to się zadziało, bo w szkołach nie było za różowo jeszcze przed właśnie 2015 rokiem.
1: A za czasów PiS-u już było różowo.
0: za czasów PiSu się zmieniło na pozytywnie. A dosłownie mówię to z autopsji, bo byłam uczestnikiem tych wszystkich przemian i zmian.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbrycht była gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, pani poseł.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie radę słuchaczy. Dziękuję. 7:09.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest Jerzy Kułakowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak to się mówi, ostatni będą pierwsi.
1: Dokładnie. Pamiętam, jak rozmawialiśmy po tym, jak ta padła informacja o odejściu z Jagiellonii Łukasza Masłowskiego. Wtedy pytałem, czy wobec tego odejścia, ale i odejścia w Miku Pululu, nie zaczną się cięższe czasy dla Jagi. Pan wtedy był bardzo spokojny i okazało się, że po tych kilku miesiącach ten spokój był jak najbardziej wskazany. Jaga gra i jest blisko kolejnego historycznego dokonania.
2: No bo to wynika pewnie z doświadczenia życiowego, z PESEL-u też. Człowiek nie przejmuje się czymś, co z gruntu nie wiadomo, czy jest dobrą, czy złą zmianą. No wtedy, kiedy o tym rozmawialiśmy, faktycznie jeszcze przed nami było zatrudnienie nowego dyrektora i też szukanie następcy Afimiko Pululu. No i przynajmniej na razie, to może jeszcze za krótki czas, żeby jakieś wielkie wnioski daleko idące wyciągać, ale na dziś, no to okazało się, że i nowy dyrektor sportowy Radosław Kucharski, a zwłaszcza Nick Prelec, robią swoją robotę dobrze albo bardzo dobrze. No właśnie Prelec przyszedł już jak dyrektorem był pan Kucharski, a strzelił dwie bramki w Ekstraklasie, no i tę arcyważną, być może jedną z najważniejszych bramek w historii Jagiellonii Białystok na Ibrox Park w Glasgow, dzięki czemu Jagiellonia przystępuje dzisiaj do walki z Iberią o awans do Ligi Europy, a ten awans do Ligi Europy to już byłoby naprawdę coś wielkiego dla futbolu w Białymstoku, w ogóle w naszym regionie, bo jeszcze nigdy Jagiellonia na takim poziomie nie grała. To by też pokazywało stały rozwój tej drużyny, tego klubu, no ale to oczywiście trzeba poczekać jeszcze do dzisiejszego meczu z Iberią w Białymstoku i do rewanżu za tydzień w Tbilisi. Ale jak mówię, nie warto brać do głowy z góry czegoś, na co po pierwsze nie mamy wpływu, a po drugie nie wiemy, czy zmiana jest pozytywna, czy okaże się negatywna.
1: To ten spokój właśnie on wynikał głównie z tego, że pan, tak jak sam pan mówi, nauczony doświadczeniem, nie przejmuje się tym, na co nie ma wpływu, czy gdzieś tam jednak był ten spokój podyktowany tym, że wierzy pan w to, że Adrian Siemieniec i w ogóle Jagiellonia jest w takim miejscu, która, co by się nie działo, będzie szła cały czas w kierunku rozwoju?
2: No na to wychodzi, tak to wygląda w ostatnich latach, że to, że Jagiellonia, niezależnie już od wyniku rywalizacji z Iberią Tbilisi i tak się nią zagra ponownie w fazie ligowej, czy to Ligi Konferencji, czy daj Boże Ligi Europy, to pokazuje, że to nie jest jednorazowy wyskok Jagiellonia mistrzem Polski, a potem nic. No nie powtórzyliśmy tytułu, owszem, ale potem były dwa brązowe medale, a głównie najważniejsze jest to, że Jagiellonia po raz trzeci z rzędu będzie jesienią grać w rozgrywkach europejskich, więc oczywiście osoba trenera tutaj jest decydująca, w końcu to on układa te wszystkie puzzle, te wszystkie klocki, to on też ma zapewne duży wpływ na to, jacy zawodnicy tu trafiają, bo ja sobie nie wyobrażam, że wcześniej dyrektor Masłowski czy teraz Kucharski sprowadzali zawodników od tak po prostu, by im się podobało, bez konsultacji, to na pewno nie. No to wynikałoby z tego, że rzeczywiście Jagiellonia wskoczyła na pewien poziom, który utrzymuje. Mówi się o tym, że łatwiej jest wejść na jakąś górę, czy jakiś sukces osiągnąć, niż go powtórzyć później. A Jagiellonia pokazuje, że konsekwentną pracą tych ludzi, którzy są w klubie też od dłuższego czasu, bo to też rada nadzorcza, to też, no, zarządy się zmieniają oczywiście w klubie, ale rada nadzorcza i właściciele są ci sami, że oni już wiedzą, jak to robić, żeby Jagiellonia ten poziom wysoki w Europie utrzymywała. Wysoki oczywiście jak na nasze standardy, bo Liga Mistrzów to jeszcze na razie nie dla Jagiellonii, ale kto wie, czy właśnie to zaplecze Ligi Mistrzów, Liga Europy nie będzie też udziałem białostockiej drużyny. Także praca wielu osób, konsekwentna praca wielu osób, nie poddawanie się jakiejś tam presji, kiedy kibice krzyczą, dawajcie transfery, czemu nie ma transferów? Widać, że te transfery są, one dochodzą stopniowo. I są to transfery przemyślane i ci ludzie, którzy przyszli, w większości zdecydowanie teraz, oni pomagają drużynie, oni sprawiają, że Jagiellonia znowu może skoczyć poziom wyżej, czyli do Ligi Europy.
1: To czy ten dwumecz z Iberią Tbilisi to już jest tylko formalność tak naprawdę? No ciężko sobie wyobrazić, żeby teraz z rywalem, z całym szacunkiem, no z niższej półki po wyeliminowaniu Glasgow Rangers odpaść.
2: No to jest właśnie pułapka myślenia takiego, dlatego że wczoraj bardzo fajną rzecz na konferencji prasowej powiedział trener Iberii, Andrii Demchenko, zapytany właśnie o to, że Jagiellonia tutaj jest faworytem, czy drużyna Iberii ma jeszcze stres, bo oni też są pewni już gry w lidze konferencji. Czy oni są zadowoleni z tego, co mają, czy też odczuwają presję tego, że mogą jeszcze więcej? I on powiedział takie bardzo fajne zdanie, że oczywiście, że Jagiellonia jest faworytem, ale my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której Jagiellonia była przed tygodniem. No konia z rzędem temu, kto dwa tygodnie temu, czy miesiąc temu dawałby wielkie szanse Jagiellonii na wyeliminowanie Rangers FC. A jednak nie ma czegoś takiego w piłce nożnej jak formalność. No trzeba wyjść 11 na 11, trzeba grać mecz, a nawet dwa, a czasami może i więcej czasu. Dogrywka na przykład w rewanżu, albo karne, kto wie. No więc absolutnie nie. W Białymstoku trener Siemieniec nie pozwala na takie myślenie. Zresztą piłkarze też wiedzą, jak wiele już osiągnęli dzięki temu zwycięstwu z Rangers, jak wielka jest teraz szansa na to, żeby zrobić krok do przodu w Europie, jak wielkie firmy mogą przyjechać do Białegostoku, albo jak wielkie firmy Jagiellonia może odwiedzać. Dlatego absolutnie nie ma tutaj myślenia o formalności, o tym, że z Iberią będzie łatwo, bo Iberia oczywiście to nie jest marka Rangers FC, ale to jest podwójny mistrz Gruzji, to jest drużyna, która też po raz pierwszy od 22 lat będzie reprezentować gruziński futbol na arenie europejskiej. No i należy się szacunek każdej drużynie, a jeżeli obie dzisiaj grają na takim samym poziomie, to jest ostatnia runda eliminacji, runda play-off eliminacji do Ligi Europy, no to ani Jagiellonia, ani też Iberia nie znalazły się tam przypadkowo. To nie ma co kombinować, że to będzie łatwo, że to formalność. No nie, trener Jagiellonii Siemieniec powiedział wczoraj, że on jest przekonany, że ta rywalizacja rozstrzygnie się mimo wszystko w Tbilisi za tydzień. Choć ja nie mam nic przeciwko, żeby Jagiellonia pojechała do Tbilisi z wielką, z dużą zaliczką, z solidną zaliczką, ale jeszcze z drugiej strony mieliśmy taką zaliczkę dwa sezony temu w rywalizacji Cercle Bruges w 1/8 finału Ligi Konferencji 3-0 u siebie, porażka 0-2 w Belgii, a wyglądało na to, że ci Belgowie mogą wygrać i 4-0, także nauczeni tym doświadczeniem z pokorą, pewni siebie, ale z pokorą i z szacunkiem dla rywala.
1: Ten ewentualny awans do Ligi Europy to może być taki kolejny krok w rozwoju tego klubu, bo no wszyscy wiemy, że w Lidze Europy dzisiaj to te marki naprawdę są potężne na tutaj arenie europejskiej piłki, więc domyślam się, że mecze z dobrymi zespołami będą powodować, że no nie wyobrażam sobie innego scenariusza jak wypełniony stadion w każdym meczu z takimi mocnymi rywalami na jesień.
2: No to tak już było tak naprawdę w Lidze Konferencji też. Większość tych meczów to były mecze przy pełnych trybunach. Natomiast tu jest ważna inna rzecz. No właśnie, starcia z Juventusem, Milanem, Bayerem Leverkusen, czy Marsylią, czy też może Bayerem, kluby angielskie, Crystal Palace, Sunderland, kluby tureckie. To jest też no, oczywiście okno wystawowe. To Jagiellonia nie kryje tego, że jej model działania opiera się na tym, żeby promować zawodników, pozyskiwać, wychowywać w akademii albo pozyskiwać takich, żeby brzydko nie zabrzmiało, którzy będą nadawali się później do sprzedaży, w cudzysłowie to, co powiedziałem teraz. I oczywiście, kiedy Jagiellonia już gra na poziomie wyżej, czy będzie grać, oczywiście cały czas teoretycznie mówimy, bo tego awansu jeszcze nie ma, na razie walczymy o niego, no to ewentualny udział w Lidze Europy to zwracałby jeszcze większą uwagę na to, że klub się rozwija, że klub już jest na poziomie Ligi Europy ewentualnie, że są tam piłkarze, którzy do tego poziomu dorastają, a w związku z tym raz, że się na nich większą uwagę zwraca, a dwa, że też podejrzewam, ewentualne transfery byłyby już znowu nieco wyższe o te paręset tysięcy euro, no bo jednak z wyższego poziomu wziąć zawodnika, no trzeba za niego zapłacić więcej, no to tak jak w sklepie z używaną odzieżą albo w markowym sklepie, no niby spodnie i spodnie, ale trzeba za jedny zapłacić więcej, a za drugie mniej.
1: No i kto by się spodziewał, jeszcze kilka lat temu przecież Jagiellonia walczyła o utrzymanie, dzisiaj jest w miejscu, w jakim jest i tak naprawdę to są też dobre czasy dla Akademii, bo jednak ten zespół seniorski, sukcesy zespołu seniorskiego będą przyciągać tą młodzież, biorąc też pod uwagę, że Jagiellonia to jest no, bardzo fajny klub dla młodego zawodnika, bo ci młodzi zawodnicy faktycznie dostają tutaj realne szanse gry.
2: No tak, na przykład Oskara Pietruszewskiego, Bartka Mazurka, który błysnął we Florencji i szybciutko wyfrunął do Salzburga, Red Bull chyba, tak? Mhm. Teraz bardzo dobre wejście w Glasgow, naprawdę znakomite wejście w Glasgow zaliczył kolejny wychowanek Akademii, Erik Kozłowski. Jego tutaj pozycja na boisku sprawia, że on może mieć pewne problemy z tym, żeby być na stałe w pierwszym składzie, ale widzę, że trener Adrian Siemieniec, wszyscy to widzimy, nie boi się stawiać na tego zawodnika, bo on po prostu dorasta umiejętnościami do tego poziomu, więc tak sobie myślę, że Erik Kozłowski będzie tym piłkarzem, który jako kolejny zasili dobrą kwotą budżet i będzie robił gdzieś kolejny krok w rozwoju na zachodzie. No są kolejni, mówi się o Zacharym Zaleskim, chociaż ten chłopak akurat wczoraj został skreślony z listy na ligę, na tę eliminację Ligi Europy i wczoraj grał w rezerwach w trzeciej lidze, strzelił bramkę w meczu z Pelikanem Łowicz. No ale faktycznie to przyciąga, jeżeli widzisz, że przed tobą możliwość, patrzysz na troszkę starszych kolegów z Akademii, którzy już dostają szansę w pierwszym zespole, no to mobilizuje to tych ludzi, którzy mają ambicje do tego, żeby grać na wysokim poziomie i wyjechać za granicę, bo to w końcu każdy chce poprawiać warunki swojego życia, a jeszcze polskie kluby nie są takimi, które są w stanie przebić finansowo kluby z zachodu, te czołowe, no to rzeczywiście napędza do tego, żeby pokazać się, trenować. Jeszcze Jagiellonia jest w tak dobrej sytuacji, że na tej ścianie wschodniej, no właściwie no mamy też Motor Lublin jeszcze, no ale tutaj w województwie podlaskim, no to nie ma konkurencji. Jagiellonia jest takim magnesem, który ściąga całą tę młodzież z regionu, ale nie tylko z regionu. Łatwiej pozyskać piłkarzy, jeżeli w klubie nie ma jakiegoś silnego, w regionie nie ma silnego konkurenta. Najbliższy taki super mocny to jest Akademia Legii Warszawa. No i z tego względu rzeczywiście to też jest plus dla Jagi, że może tych zawodników selekcjonować. Z większej grupy wiadomo, że łatwiej selekcjonować tych najlepszych, najbardziej utalentowanych. No i pozwalać im się rozwijać najpierw w Jagiellonii, a później już za pieniądze gdzieś w Europie.
1: No, teraz naszych wychowanych młodzieżowego UKS-u w zeszłym sezonie też nasz wychowanek do Jagiellonii przeszli, więc sam doskonale wiem, jak to wygląda.
2: To tylko potwierdza moje słowa, że właśnie chłopcy czy z Łomży, czy z Suwał, czy z mniejszych ośrodków, no oni trafiają do Jagiellonii po prostu i tyle. Ale no też gdzieś z Rzeszowa, z innych regionów tak naprawdę też.
1: Dokładnie tak to wygląda. No i też Jaga kupiła teren pod nową bazę treningową. To jest to perspektywa kilku lat, ale to jak to sam klub określa, także jest to chyba największy transfer w historii.
2: No to jest przełomowe w ogóle wydarzenie. Rzeczywiście tutaj kibice powątpiewali przez jakiś czas, że to jest tam powiedzmy mydlenie oczu, że dlaczego nie wydajemy pieniędzy na jakieś super transfery zarobione w Europie. Właściciele klubu, Rada Nadzorcza, Wojciech Strzałkowski cały czas podkreślali, że te pieniądze są na określony jasny cel, czyli na budowę Akademii. No i wracając z Glasgow, rozmawiałem chwilę z prezesem Strzałkowskim, pytam, jakie kolejne kroki po zakupie ziemi. No on mówi przede wszystkim boiska. Wiadomo, że tam te zaplecze w stylu budynki socjalne, bursa i tak dalej, szkolna, to tak też w przyszłości, ale przede wszystkim boiska, bo Jagiellonia przy rozwoju Akademii no nie dysponuje dzisiaj tak naprawdę solidną bazą do treningów. To jest jedno boisko w dzielnicy Starosielce, jedno boisko trawiaste dla pierwszego zespołu, jedno sztuczne, na którym tam tych drużyn trenuje nie wiadomo ile. Oczywiście nie tylko tam trenują, ale trzy boiska to jest absolutna podstawa, tam nie trzeba wielkich zachodów, formalności i tak dalej. To jest absolutnie priorytet, a później ta akademia ma już nabierać takich kształtów, takich zbliżonych do tego efektu, który gdzieś tam za parę lat mamy zobaczyć, ale boiska i jeszcze raz boiska po raz pierwszy, to najważniejsza rzecz.
1: No to wracając do tego dzisiejszego spotkania, początek o godzinie 18:00, mecz na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Jaki wynik, jakie predykcje na to spotkanie?
2: O, tutaj bardzo ciekawe. Wczoraj aż musiałem zajrzeć do inteligencji sztucznej, żeby dowiedzieć się, co znaczy słowo predykcja. Ja do wczoraj, ja słyszałem to słowo, tak tam myślę ostatnio ze 4 razy i myślę, kurczę, co to jest ta predykcja? I właściwie to ja nie wiem, co to jest predykcja. Takie przewidywanie, tak?
1: Tak, no tak, dokładnie.
2: No to czy nie można mówić, jak ja przewiduję wynik, a nie jaka jest moja predykcja?
1: Ja chciałem po prostu wyjść na mądrzejszego, więc...
2: Bo to jak ja słyszę słowo, jaka jest moja predykcja, to mi się kojarzy z jakimiś schorzeniami, albo niedoborami, albo nie wiem, jakimiś lekami, albo z wysokim cholesterolem.
1: Okazuje się, człowiek uczy się całe życie jednak.
2: Tak. No w każdym razie ja predykcji zasadniczo nie mam, bo to nie mam predykcji. Natomiast mam życzenie, takie mam życzenie. Nie wiem, czy jest jakieś ładne słowo, które to też tak bardzo mądrze określi. Ale tak, niech będzie życzenie. No ja mam takie życzenie, żeby Jagiellonia pojechała na rewanż do Tbilisi z zaliczką. No na moje życzenie takie będzie skromne, taką dwóch bramek. Z całym szacunkiem, z całym naprawdę szacunkiem autentycznym dla rywala z Gruzji, to jednak uważam i też wiem z rozmów z analitykami Jagiellonii, że to drużyna, no mówiąc wprost, która jest słabsza od Jagiellonii Białystok, ale to tylko teoria. Na boisku wychodzi 11 facetów, grają, różne są koleje losu, różnie się tam składa, nie raz, nie dwa. Zdarza się, że skazywani na porażkę piłkarze czy drużyna wygrywają z tą lepszą. No zresztą przypowieść o Dawidzie i Goliacie to już najlepiej o tym świadczy. Także predykcji nie mam, życzenie mam. Tak myślę, no chciałbym tak 2-0 dla Jagiellonii.
1: No i pewnie cała społeczność polskiej piłki gdzieś tutaj będzie za taki wynik trzymać kciuki. Jerzy Chłakowski, dziennikarz Polskiego Radia Białystok, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję, jak zwykle pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

0: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta światła, ustanowienie Eucharystii.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
2: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? Jezus podejmuje dyskusję na temat tak zwanego największego przykazania. To pytanie postawione Jezusowi w kontekście wielu przykazań i przepisów Starego Testamentu miało swoje znaczenie. Dobra odpowiedź pozwoliła bowiem by na uporządkowanie różnych zobowiązań według jakiejś hierarchii ważności. Jezusowa odpowiedź, zauważmy, jest ważna też i dla nas. Najważniejsze przykazanie to przykazanie miłości. Miłości Boga i bliźniego. Będziesz miłował Pana Boga swego. Tak, Bóg darzy nas swoją miłością. Tego doświadczamy ciągle na nowo w naszym życiu. Jeśli więc On darzy nas swoją miłością, w odpowiedzi powinniśmy Boga też miłować. A jeśli w naszym sercu ta miłość Boga będzie obecna, to znajdziemy czas na modlitwę, postaramy się być na niedzielnej mszy świętej, weźmiemy do ręki Pismo Święte. Jeżeli w naszym sercu będzie miłość dla Boga, to będziemy starać się o realizację tego, co zawierają Jego przykazania. Będziesz miłował bliźniego swego. Tak, bo kto nosi w swoim sercu miłość dla bliźnich, będzie też starał się wypełniać wszystkie przykazania, które mówią nam o właściwym odniesieniu się do drugiego człowieka. Człowiek, który miłuje bliźniego, będzie czcił rodziców. Nie będzie zabijał, cudzołożył, nie będzie kradł, nie będzie mówił fałszywego świadectwa czy pożądał. Człowiek miłujący Boga i bliźniego zachowa całą naukę daną mu przez Pana. Dlatego postawmy sobie pytanie, czy my miłujemy?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest piątek, 21 sierpnia. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy też słuchaczy Radia Bobola i Radia Palot FM. Imieniny obchodzą Pius, Joanna, Kazimiera. Kościół katolicki wspomina świętego Piusa X, papieża. A jaka będzie dziś pogoda w Polsce? W piątek w dalszym ciągu przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane, które okresami wzrastać będzie do dużego i miejscami padał będzie przelotny deszcz, a lokalnie wystąpią też burze, głównie na zachodzie, południu i w centrum kraju. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 21-22 stopni na północy, około 26 stopni w centrum, do 30-31 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół południowy i południowo-zachodni, tylko nad morzem północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do około 60 km na godzinę. W pierwszej godzinie poranka 7-9 gościem poranka będzie o 7.30 arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Porozmawiam z księdzem arcybiskupem o aktualności jasnogórskich ślubów narodu z okazji zbliżającej się 26 sierpnia 70-lecia ślubów. Po przerwie muzycznej zajrzymy do prasy. Zaczynamy.
0: 7-9. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Piątkowy przegląd prasy rozpoczynamy tradycyjnie od Rzeczpospolitej. A w Rzeczpospolitej tytuł: gdzie ukrywa się Marcin Romanowski? Służby sprawdzają tropy. I już przechodzę do artykułu. Służby badają list z Tyraspola ze śladami DNA Marcina Romanowskiego. Czy adres nadania to mistyfikacja? Policja, ABW oraz Agencja Wywiadu próbują rozwikłać jedną z najbardziej tajemniczych ucieczek ostatnich lat. Mimo że wniosek o list żelazny podpisany przez byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego nosi jego ślady biologiczne, śledczy coraz mocniej skłaniają się ku wersji, że podany adres w stolicy Naddniestrza to klasyczny red herring, fałszywy trop mający wciągnąć państwo w grę i ośmieszyć wymiar sprawiedliwości. Adres wskazany w piśmie okazuje się pustym placem, a znajdujące się w pobliżu zgromadzenie sercanów stanowczo odcina się od jakiejkolwiek pomocy poszukiwanemu politykowi. Prokuratura Krajowa zaznacza z kolei, że brak jest dowodów na przekroczenie przez Romanowskiego granic Mołdawii czy krajów sąsiednich. W kulisach mówi się o precyzyjnie zaplanowanej akcji z udziałem profesjonalistów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i ruchu granicznego. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że polityk, czując się opuszczony przez własne środowisko, gra ze służbami w niebezpieczną grę. Jednocześnie Marcin Romanowski, z racji zajmowanego stanowiska wiceministra sprawiedliwości, ma potężną wiedzę na temat ścigania przestępców, stąd jest łakomym kąskiem dla obcych służb. Francję gniecie dług. Zadłużenie kraju i koszty jego obsługi rosną lawinowo, a politycy nawet nie myślą, by to zmienić. Na 8 miesięcy przed wyborami prezydenckimi nikt nie mówi nad sekwaną o zaciskaniu pasa. Tymczasem zobowiązania Francji przekroczyły 3,5 biliona euro, czyli 118% PKB. Tylko Grecja i Włochy mają w Unii większy dług w stosunku do PKB. Emmanuel Macron starał się pobudzić gospodarkę, obcinając podatki i zwiększając subwencje, szczególnie po COVID-zie i kryzysie energetycznym, po inwazji Ukrainy. O reformach strukturalnych i ograniczaniu wydatków nie myślał. I jeszcze sondaż Rzeczpospolitej. Bolt czy Uber powinny zatrudniać na etat. Łącznie 69% uczestników badania przeprowadzonego przez Ibris dla Rzeczpospolitej uważa, że kierowcy, kurierzy czy dostawcy jedzenia przyjmujący zlecenia za pośrednictwem platform internetowych powinni być zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Przeciwnego zdania jest jedynie 17,4% respondentów, natomiast 13,6% nie ma zdania na ten temat. Poparcie dla zatrudnienia na etat jest wysokie, niezależnie od preferencji politycznych. Najwyższe deklarują wyborcy Nowej Lewicy 79%, następnie Koalicji Obywatelskiej 71%. Wśród sympatyków PiS i Trzeciej Drogi jest to po 63%, a Konfederacji 59%. Formy zatrudnienia dostawców jedzenia, kierowców i kurierów nie dzielą więc społeczeństwa tak mocno według klucza politycznego, jak można byłoby się spodziewać. Zgodnie z rządowym projektem zmian w prawie obowiązywać ma domniemanie, że osoby pracujące za pośrednictwem platform spełniają warunki zatrudnienia na etat. I przechodzimy do Dziennika Gazety Prawnej, a tutaj lokalny brak pomyślunku. Czy patologie w inwestycjach samorządów da się ukrócić, pisze Sebastian Stodolak. Samorządy zmarnowały miliardy złotych na zbędne albo nieprzemyślane inwestycje. Częściowo dlatego, że rząd im na

0: to pozwalał. Niektórzy wierzą, że fuszerki i absurdy można ograniczyć, wzmacniając instytucje kontrolne, reformując prawo zamówień publicznych czy zwiększając transparentność wydatków. To godne pochwały propozycje, ale kosmetyczne. Ronald Reagan mawiał, że rząd nie jest rozwiązaniem naszych problemów, lecz sam jest problemem. Patrząc na Polskę, pewnie by przytaknął. Rząd przekazuje miliardy złotych mediom narodowym, a jednocześnie skąpi pieniędzy na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Wspiera niewydolne państwowe molochy kasą z podatków pobranych od dużo efektywniejszych prywaciarzy. Wprowadza kosztowne świadczenia socjalne, by potem się zastanawiać, jak sfinansować wydatki na armię. Przykładów można mnożyć. Netflix dla stalkerów. Kamery do odstraszania przestępców przy okazji umożliwiły policjantom w USA szpiegowanie partnerów. W USA narasta fala protestów przeciwko kamerom do identyfikowania pojazdów. Urządzenia te nie tylko odczytują tablice rejestracyjne, lecz także kolor, markę czy model samochodu. W ostatnim czasie wyszło na jaw, że wielu funkcjonariuszy policji wykorzystywało je do śledzenia swoich bliskich i byłych partnerów. Można je spotkać przy drogach w każdym stanie poza Alaską. Policjanci twierdzą, że ułatwiają im tropienie przestępców, ale mieszkańcy widzą w nich narzędzie ślepej inwigilacji. To napędzane sztuczną inteligencją urządzenia, które fotografują samochody przejeżdżające w odległości 23 metrów, rozpoznając ich kolor, markę, model i typ nadwozia. Potrafią wychwytywać nawet takie szczegóły jak wgniecenie w karoserii, bagażniki rowerowe, naklejki na zderzaku czy logo Ubera. Dane z kamer są przesyłane do bazy w chmurze, którą można przeczesywać, sortując wyniki po cechach auta. Funkcjonariusz nie musi więc znać numeru rejestracyjnego, żeby zidentyfikować czarnego SUV-a, którego kierowca włamał się do sklepu albo uciekł z miejsca wypadku. Wystarczy, że wpisze do wyszukiwarki opis samochodu, lokalizację i przedział czasowy, a system wyświetli mu listę podejrzanych pojazdów. W miastach pod najściślejszą obserwacją policja jest w stanie precyzyjnie odtworzyć trasy milionów samochodów. I na koniec jeszcze przechodzimy do Gazety Polskiej Codziennie. Placówka na Pomorzu wstrzymała wypłaty, ale problemy dotyczą całego systemu. Szpital w Szczecinie przestał normalnie płacić pracownikom. Dyrektor ostrzega przed wielką luką NFZ. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Placówka, chcąc uniknąć ograniczenia świadczeń dla pacjentów, częściowo wstrzymała wypłaty dla pracowników. Problemy mogą potrwać nawet 12 miesięcy. Z wewnętrznego pisma, do którego dotarła niezależna.pl, wynika, że dyrektor szpitala Konrad Jarosz źródła kryzysu patruje znacznie szerzej. Ostrzega przed luką finansową NFZ i podkreśla, że problem nie dotyczy jednej placówki, lecz całego systemu ochrony zdrowia. Minister Krajewski straszy starostom służbami. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali o dymisję ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Wszystko po tym, jak ten miał grozić staroście zambrowskiej Edycie Marchelskiej-Groszfeld. Liczymy, że pan Kosiniak-Kamysz stwierdzi, że atak na kobietę, atak na starostę zambrowską i groźby telefoniczne, których świadkami jest cały zarząd powiatu, to jednak przekroczenie granic, powiedział wczoraj profesor Przemysław Czarnek. Rząd otwiera furtkę dla homomałżeństw. W niedzielę 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji wprowadzające nowe wzory dokumentów stanu cywilnego, które formalnie umożliwią transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. W lipcu bieżącego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że takie regulacje są niezgodne z ustawą zasadniczą. Pojawiają się też liczne opinie, że urzędnicy dokonując transkrypcji narażają się na odpowiedzialność z artykułu 231 Kodeksu Karnego. Kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego przede wszystkim mają obowiązek stosować treść ustawy, a nie rozporządzenia sprzecznego z ustawą, podkreśla dr Michał Skwarzyński. I tu stawiamy kropkę, teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
1: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Szczęść Boże, księże arcybiskupie.
2: Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Księże arcybiskupie, czym były 70 lat temu jasnogórskie śluby narodu w realiach PRL-u?
2: No pytanie jest trudne, bo akurat śluby mają charakter przede wszystkim religijnego przymierza z Bogiem, kiedy wobec tajemnicy obecności Boga w Kościele i w roli szczególnej Matki Bożej jest to rodzaj pewnego umownego charakteru tych stron, to znaczy Bóg, który słucha, Bóg, który obiecuje wysłuchać i dotrzymać przymierza zawsze, i człowiek, który jest no, zawsze z wiarą podchodzący, ale jest słaby. I te śluby można tak czy inaczej później rozliczać poprzez rachunki sumienia. A czym innym była sprawa właśnie w kontekście konkretnie rzeczy tutaj narodu jako polskiej, Polski Ludowej wówczas, która niestety zafundowała kardynałowi Wyszyńskiemu, autorowi tych ślubów, internowanie i oddzielenie zarówno od Kościoła, jak i od narodu. Dlatego jego nieobecność na jasnogórskim szczycie 26 sierpnia 1956 roku była tego konsekwencją. Dlatego trzeba na to spojrzeć rzeczywiście z tych obydwu stron i dopiero wtedy rozpatrywać sprawę naszego wtedy stawania wobec Boga i wobec siebie w tych zobowiązaniach.
1: Ale wiem, że to też, jeśli chodzi o treść ślubów, to nie było takie pewne, że te śluby napisze kardynał Stefan Wyszyński. Wiem, że był przekonywany, żeby mimo internowania napisał tekst tych ślubów.
2: Tak, to już przyznała właśnie jego jedna z najbliższych współpracownic, Maria Okońska, że kiedy była osobiście na spotkaniu z ojcem, jak to nazywano, księdza prymasa, wówczas powiedziała argumentem, który prymas uznał za właściwy, mianowicie, że przecież święty Paweł pisał swoje listy pasterskie wtedy, gdy był w więzieniu, i te listy oczywiście były rozprowadzane po wówczasnych wspólnotach kościelnych, nie tylko właśnie konkretnie w środowiskach, bym powiedział, Palestyny czy Ziemi Świętej, która była pierwszą taką ziemią ewangelizacji. I wtedy ksiądz prymas rzeczywiście już 16 maja 1956 roku napisał te śluby, które później zostały rozpowszechnione poprzez najpierw oczywiście w pewnym ukryciu do episkopatu, a później poprzez parafie, które otrzymały ten tekst.
1: To przejdźmy do samej treści tych ślubów. W ślubach wiele miejsca kardynał Stefan Wyszyński poświęcił trosce o nierozerwalność małżeństwa. Jak Kościół powinien aktualnie mówić o wartości trwałej więzi, jaką jest małżeństwo, być zrozumianym?
2: No niewątpliwie sprawa sakramentów wiary Kościoła jest budowana na sakramencie Chrztu Świętego. To już wówczas rodzice, którzy proszą o chrzest dla swojego dziecka, zobowiązują się wychować go w duchu wiary katolickiej i przypilnować tych zobowiązań nie tylko od swojej strony, ale od strony samego później życia dziecka. I dlatego sprawa kolejnych sakramentów, tak jak jest sakrament właśnie pierwszej spowiedzi świętej czy pierwszej komunii świętej, to są te podprowadzenia rodziców dzieci do bliższej więzi z Bogiem, ale później już od sakramentu bierzmowania trzeba to podkreślić, że młodzież, która przyjmuje ten sakrament, ona już bierze odpowiedzialność osobistą za tę drogę i rozwój swojego życia. I tutaj dochodzimy do sprawy powołania, bo trzeba rzeczywiście uwierzyć, że sakrament małżeństwa to jest pewną formą powołania, a nie tylko umowy, która jest dzisiaj, czy jeszcze i wcześniej pokazywana w samym, bym powiedział, związku małżeńskim. I dlatego jeśli w powołaniu znowu odnosimy się do Boga jako do źródła naszego życia i fundamentu, którym jest Chrystus, to wtedy rozumiemy, że w ślubowaniach tych sakramentalnych małżeństwa po obietnicy wierności, miłości, wierności do końca. Słyszymy słowa, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i Wszyscy Święci. Czyli na gwaranta naszego związku ci ludzie młodzi biorą samego Boga. I to jest właśnie dzisiaj, bym powiedział, zapominane, kiedy znowu proces sekularyzacji czy laicyzacji, który się rozszerza, każe nam tylko patrzeć na sakrament małżeństwa jako umowę międzyludzką, która obowiązuje do jakiegoś pewnego czasu, ale później można zmienić i po prostu rozpocząć życie, tak jakbyśmy powiedzieli, na nowo z innym człowiekiem, którego znowu wybiorę jako swojego małżonka.
1: Wczoraj właśnie przeczytałem w najnowszym Gościu Niedzielnym, że tylko 12% Polaków w wieku 18 do 29 roku życia zawiera związki małżeńskie i
2: sakramentalne, w sensie tak, sakramentalne.
1: Tak, sakramentalne, no? Tak.
2: No niewątpliwie to jest jeszcze jeden dowód, że człowiek w swojej wolności może posunąć się tak daleko, że po prostu odrzuca wszelkie dotychczasowe normy, które nas, bym powiedział, w środowisku naszym katolickim i w naszej ojczyźnie, w naszym kraju zobowiązywały. Pewnie, że nieraz można na to spojrzeć, że była pewna presja rodzinna, czy to zarówno samych rodziców, jak i środowiska, które nas wychowywało i wtedy te związki, nawet mniej czy bardziej udane, one były wierne do końca, a dzisiaj wolność, dzisiaj jest rodzajem pewnego, bym powiedział, bożka, który pokazuje, że ja sobie jakoś poradzę od strony chociażby moralnych rozstrzygnięć i dlatego, no niestety, akurat potraktowanie drugiego małżonka jako kogoś, kto jest tylko czasowym czy sezonowym partnerem, to jest coś, co jest niezgodne z wiarą.
1: W ślubach też napisane jest zobowiązanie wychowania młodego pokolenia wierności Chrystusowi. Co się stało, księże arcybiskupie, że obecnie obserwujemy taki największy od lat proces odchodzenia młodych ludzi od Kościoła?
2: Ale proszę zauważyć, że to następuje powoli, że na przykład to, co dzisiaj dostrzegamy już od tych kilku lat, że lekcje religii jako lekcje, które mają nas wychować, również odpowiedzialności osobistej przed Bogiem i wobec drugiego człowieka, zostają spychane na albo na pierwszy rodzaj, powiedzmy, zajęć już gdzieś w okolicach godziny 7, jak i później o godzinie 14 czy 15. I tutaj już wtedy znowu ta wolność poszczególnych, bym pytał, rodzin decyduje o tym, czy rzeczywiście sobie pozwolimy na to, żeby to dziecko było zmobilizowane do udziału w katechezie, czy przepraszam, w lekcji religii, czy właśnie znajdujemy dla niego jakieś inne zajęcia, które go dopełniają, a z kolei w samej rodzinie, no niestety przyznajmy się, że dzieci znowu są pozostawione, tak jak ktoś bardzo dosłusznie określił, że jesteśmy pokoleniem pochylonych głów. A co to oznacza? Że pierwszym źródłem i wiedzy, i jakiegokolwiek wychowania, no to są telefony komórkowe, smartfony i inne sieci internetowe. A tutaj rodzice zostali zepchnięci dosłownie na margines właśnie. I druga jeszcze bardzo ważna rzecz, że położenie obowiązku wychowania dzieci na kościele, czyli na, powiedzmy w tym wypadku, pasterzach, księżach, diakonach czy katechetach, niestety jest pewną, bym powiedział, złą praktyką, dlatego że te trzy podmioty, jakim jest rodzina, szkoła i kościół, muszą być razem. Jeśli tutaj następuje jakieś, powiedzmy, są jakieś rozdźwięki, no to wtedy nie ma spójności i w sposobie wychowania, i w sposobie później życia.
1: To, o czym też mówi ksiądz arcybiskup, też wybrzmiewa w kolejnym zobowiązaniu, które dotyczyło tego, że Polska ma być królestwem Chrystusa i Maryi w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Jak zrealizować ten punkt, nie będąc jednocześnie oskarżonym o to, że Kościół miesza się do spraw prywatnych i polityki?
2: No tutaj, panie redaktorze, trzeba znowu wrócić. Ja posłużę się przykładem Ojca Świętego Jana Pawła II, który przyjechał na kolejną pielgrzymkę, a konkretnie mam na myśli 1991 roku, kiedy przyjechał do nas z programem 10 Bożych Przykazań. I już prawie że od samego początku były takie głosy właśnie chociażby dziennikarzy, ale i w ogóle środowisk różnych, które oburzyły się na papieża, że przyjechał do kraju ochrzczonego przeszło 1000 lat temu, a jednocześnie przypomina nam zobowiązania płynące z sakramentu, z 10 Bożych Przykazań. Ale proszę zauważyć, każda z tych stacji, poczynając od Koszalina, a kończąc na południu Polski z centralnym tutaj potraktowaniem również Warszawy, przypominając przykazania, pokazała ich głębię. To nie jest to, że na przykład będzie przykazanie czci ojca swego i matkę swoją i tylko tyle. Można to przykazanie bardzo szeroko potraktować od strony nie tylko zobowiązań dzieci wobec rodziców, ale w ogóle całego systemu znowu społecznego, który ma obowiązek strzeżenia, powiedzmy, ludzi, a nie prowadzenia, tak jak to dzisiaj widzimy, chociażby poprzez parlament francuski, do eutanazji. A cóż dopiero powiedzieć, kiedy będzie przykazanie nie zabijaj, kiedy papież zarówno w Kielcach, jak i w Radomiu powiedział bardzo mocno, żaden parlament nie może uchwalać prawa, które pozwala zabijać człowieka. I dlatego w tym wypadku to nie jest wtrącanie się do polityki, tylko to jest poszerzenie tego, co jest w przykazaniu Bożym, na życie społeczne i polityczne. Bo przecież to my wybieramy polityków, którzy później uchwalają takie czy inne prawa, które są albo zgodne z Bożymi przykazaniami, albo przeciwko. I tutaj z kolei, jeśli się dzisiaj człowiek znowu postawi w miejsce Boga, to proszę zauważyć, czym jest sprawa wojny na Ukrainie i czym jest sprawa w ogóle każdej wojny, która jest, bym powiedział, jakimś uzurpacją prawa do zabijania przeciwnika. Tutaj akurat i te wszystkie przykazania, które powiedzmy 10 przykazań Bożych, można tak rzeczywiście jedno po drugim popatrzeć nie tylko w kategoriach związku religijnego i odpowiedzialności przed Bogiem, ale również wpływu na życie społeczne, bo można postawić takie mocne pytanie. Które z przykazań Bożych jest przeciwko jakiemukolwiek systemowi, który chce dobra i wspólnoty, i każdego bez wyjątku człowieka?
1: To ja też, księże arcybiskupie, postaram się postawić też mocne pytanie, bo co jakiś czas w mediach głównego nurtu cytowane i pokazywane są wypowiedzi duchownych podczas uroczystości na Jasnej Górze, właśnie komentujące bieżące kwestie społeczno-polityczne. I czy zdaniem księdza arcybiskupa duchowni mają prawo komentować takie bieżące kwestie społeczno-polityczne na Jasnej Górze, czy powinni raczej ograniczyć się do przekazu Ewangelii?
2: Pierwszym źródłem powinna być Ewangelia. Odniesienia do życia społecznego mogą być, bym powiedział, podpowiadane, ale nigdy w kategoriach sporu politycznego, tak jak to widzimy w parlamentach, czy to polskim, czy jakimkolwiek innym. Dlatego, że pierwsze nasze zadanie jest rozjaśnianie tych czy innych braków dzisiaj występujących w życiu, ale w świetle Ewangelii, a nie w świetle danego programu, danej partii czy jakiegokolwiek stronnictwa po to, żeby zyskać sobie wyborców. To jest to co kiedyś powiedział błogosławiony kardynał prymas, że w czym się różnią właśnie mężowie stanu od polityków? Że mężowie stanu myślą o przyszłych pokoleniach, a politycy myślą o przyszłych wyborach. I to jest najczęściej, bym powiedział, to zdarzenie obecne. I ja powiem, że nie poszerzałbym jakiegokolwiek tutaj prawa do wystąpień Kościoła w kategoriach wzajemnego jakiegoś zderzenia i walki. Tutaj trzeba tylko uwrażliwiać ludzkie sumienia, znowu zgodnie z prawem 10 Bożych przykazań. Ale i nauka społeczna Kościoła jest też zobowiązująca, która szuka wspólnego dobra, chociażby poprzez poszczególne właśnie spotkania parlamentarzystów, po to, żeby to dobro było rzeczywiście konkretne, a nie tylko w teorii i w oświadczeniach.
1: Tekst ślubu brzmi tak, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Czy według księdza arcybiskupa potrzebujemy na nowo takiej wielkiej kampanii w społeczeństwie, która przypominałaby bioetyczne i medyczne argumenty na rzecz ochrony życia?
2: Oczywiście tak, dlatego że dzisiaj akurat sprawa życia. Akurat wczoraj na Jasnej Górze w ramach nowenny ojciec profesor Rafał Wilk poruszył te kwestie związane nie tylko właśnie z jakimś zamieszaniem pojęć wokół rodziny, na przykład, bo to się zaczyna chociażby od, mówi, zmiany pojęć ojca, matki na rodzic pierwszy, rodzic drugi. I mówi, czy nie zauważamy, że akurat w tej zamianie, która już występuje, jest potraktowany człowiek numerycznie, że jest pierwszy i drugi, a nie mówi się o wspólnocie i odpowiedzialności każdego właśnie człowieka, czyli i ojca, i matki wobec tajemnicy życia, którą jest akurat obdarowanie, a z kolei też poruszana jest kwestia, bo tak jak pan redaktor powiedział, biomedyczna, poruszana jest kwestia in vitro. Że bardzo mocno i pięknie to podkreślił, że Pan Bóg kocha każdego człowieka, który powstał również w tej metodzie. Ale trzeba też mówić, że właśnie, żeby nastąpiło skuteczne zapłodnienie in vitro, to niestety tych zarodków jest po drodze kilka. Już nie będę mówił ile, bo to już jest sprawa też medyczna i pewnej tajemnicy, którą się ukrywa, ale gdzieś po drodze zatraca się już konkretne życie dziecka, które miałoby prawo się narodzić i też być przyjęte, a nie w kategoriach, tylko bym powiedział, znowu pewnego sporu, że tak jakby Kościół był przeciwko in vitro w całości, bo prawda jest to sprawa, tak jak to znowu słyszymy w pojęciach leczenia bezpłodności. No i tutaj jest bardzo wiele tych odcinków, które są powiązane pomiędzy sobą i pokazują, że troska Kościoła o życie jest nadal, bym powiedział, jednym z pierwszych zadań, które trzeba i przekazać, i obronić. Dlatego, że chociażby trzeba to przypominać, że jeśli w Polsce w ubiegłym roku urodziło się najmniej dzieci od 200 lat, około 250 tylko tysięcy, to ile tych dzieci nawet jeszcze przeżyje, czy przeżyło już od samego początku? Przecież są szpitale, które już ratują dzieci nie tylko przed urodzeniem, ale i po urodzeniu, dokonując takich czy innych no, przepięknych i trudnych operacji, chociażby serca dziecka.
1: A gdyby kardynał Stefan Wyszyński miał dziś dopisać jedno zdanie do jasnogórskich ślubów narodu, to zdaniem księdza arcybiskupa, czego one mogłyby dotyczyć?
2: Ja myślę tutaj może nie tyle kardynał Wyszyński, co mnie osobiście bardzo to wtedy poruszyło, kiedy Jan Paweł II powiedział, że do tej pory mieliśmy tak zwane akty poświęcenia się narodu, czy w ogóle osobistego poświęcenia. I to słuszne słowo poświęcenie, ale on zaproponował zawierzenie. A mówi, zawierzenie to jest osobista odpowiedź każdego z nas, dlatego że wierzę w miłość Boga wobec mnie. I dlatego odpowiadam Bogu na Jego miłość poprzez swoje właściwe z Bogiem i z wolą Bożą zgodne życie. I dlatego wydaje mi się, że to jest podstawowa rzecz, żebyśmy, tak jak to kardynał nas, bym powiedział, pokazał nam drogę. Przez Maryję zawierzamy siebie Bogu we wszystkich tych sprawach życia, które zostały wypowiedziane w ślubach jasnogórskich. To jest właśnie dzisiaj trzeba znowu podejść bardzo osobiście do tego aktu, który dzisiaj będziemy też powtarzać, jak zawsze przyrzekamy, Królowo Polski przyrzekamy, bo to jest akt narodu. To jest naród, który stoi świadomy swojej tożsamości, ale i swojego, bym powiedział, dziedzictwa, które przejmuje. My nie urodziliśmy się w jakiejś próżni, czy to, bym powiedział, nawet wartościowej, czy kościoła, który gdzieś jest jakimś na marginesie jedną z organizacji. Nie, myśmy stworzyli naród, wspólnotę poprzez wiarę od momentu naszego chrztu. Tak jak podkreślamy, że dopiero chrzest Mieszka stworzył z nas wspólnotę, która nazywa się czy to Polanie, czy później Polską. A do tej pory no, byliśmy tylko plemiennie gdzieś rozproszeni po naszym terytorium, które dzisiaj również jest naszą ojczyzną.
1: A czy w ogóle do dziś ksiądz arcybiskup dostrzega też jakieś owoce jasnogórskich ślubów narodu, które pozostały mimo lat?
2: Tutaj ja bym powiedział, że śluby narodu zostały też tak charyzmatycznie przedłużone poprzez dzieło peregrynacji obrazu Matki Bożej. To jest ta rzeczywistość, która tutaj się stała, że kiedy biskupi polscy właśnie jeszcze po tym czasie zaaresztowania prymasa wynieśli obraz jasnogórski, ten oryginalny obraz na procesję wokół Jasnej Góry, na wałach jasnogórskich, to wtedy, nie wiem, czy pojedyncza osoba, czy się umówiono, że był taki okrzyk, Matko, przyjdź do nas. I wtedy właśnie to wołanie na Jasnej Górze zaowocowało ideą peregrynacji Matki Bożej obrazu do każdej polskiej parafii, do każdej polskiej wspólnoty, chociażby również i zakonnych wspólnot. I ta peregrynacja trwa już w trzecim etapie. Konkretnie teraz jest przygotowywana diecezja świdnicka, która jest nową diecezją i przygotowuje się do właśnie peregrynacji. I te śluby i z kolei program misyjny czy rekolekcyjny, on powraca konkretnie do tej czy innej wspólnoty ludzi.
1: To jeszcze księże arcybiskupie, już na koniec tak bardzo króciutko, jak będą przebiegać tegoroczne jubiluszowe uroczystości 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu 26 sierpnia w Częstochowie?
2: Ja myślę, że będzie pewna mobilizacja większa samej obecności, bo rzeczywiście nieraz te pielgrzymki, które miały miejsce teraz w lipcu i w sierpniu, zwłaszcza w szczycie swoim pielgrzymkowym, one pokazały nowość, mianowicie, tak jak jeden z księży biskupów powiedział, że Kościół odmłodniał w Polsce, co oznacza, że przede wszystkim widziało się młodzież, która wyszła na drogi, pomimo że na co dzień tej młodzieży nam w Kościele brakuje i to trzeba sobie powiedzieć bardzo szczerze i zapytać się dlaczego, a tutaj oni wychodzą w drogę, tą codziennie na mszy świętej, podejmują trud drogi i dlatego ta uroczystość, która będzie miała 26 sierpnia swoje miejsce, pod przewodnictwem księdza prymasa Wojciecha Polaka i wierzę też przy wszystkich biskupach, przynajmniej diecezji 40 kilku, to będzie z kolei jakimś takim nowym impulsem do nie tylko odnowienia ślubów, ale do konkretnego zrealizowania w poszczególnych wspólnotach czy podmiotach tego czy innego dzisiaj przypomnienia tych zobowiązań.
1: Dziękuję księże arcybiskupie za rozmowę. Moim państwa gościem był arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
2: Pozdrawiam i zapraszam.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8:15 przeprowadzę rozmowę z Marzeną Okłą-Drewnowicz, sekretarzem stanu w KPRM oraz pełnomocnikiem rządu do spraw polityki senioralnej o wyzwaniach związanych z polityką senioralną w Polsce. A o 8:40 porozmawiam z doktorem Konradem Ciesiołkiewiczem, kierownikiem Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, o nowej książce, której jest współautorem, Dojrzewanie w sieci, młode pokolenie na cyfrowym froncie. Słyszymy się ponownie o godzinie 8:09.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:05. Twój początek dnia.
1: Jest już 8:09, piątek, 21 sierpnia. Patryk Lubryczyński, zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z Marzeną Okłą-Drewnowicz, sekretarzem stanu w KPRM oraz pełnomocnikiem rządu do spraw polityki senioralnej, m.in. o raporcie NIK dotyczącym opieki nad osobami starszymi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. A o 8:40 moim gościem będzie dr Konrad Ciesiołkiewicz, kierownik Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, współautor nowej książki Dojrzewanie w sieci – Młode pokolenie na cyfrowym froncie. Zapytam pana doktora, jakie zasady higieny cyfrowej warto wprowadzić w domu oraz jak ustrzec dzieci przed niebezpieczeństwami w sieci. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: górę. Jakie to było dla Pani doświadczenie?
1: Ja od lat uczestniczę z grupą swoich właśnie przyjaciół w takim trochę wyciszeniu, powiedziałabym, w tym okresie właśnie pielgrzymek, że tak. Zawsze jest to takie bardzo subiektywne i indywidualne przeżycie, które pozwala nam gdzieś tam się trochę wyciszyć i trochę odnaleźć.
0: To już przechodzimy do polityki. Czy zmiana Pani stanowiska po rekonstrukcji rządu z ministra konstytucyjnego na sekretarza stanu oznacza, że polityka senioralna ma dziś mniejszą rangę w rządzie?
1: To nie ma żadnego znaczenia w sensie rangi polityki senioralnej. To tylko jest znaczenie takie dotyczące sprawowanej funkcji. Natomiast kiedy chce się coś robić i zajmuje się danym obszarem i merytorycznie, ale również i z przekonania, to nie ma znaczenia, czym jesteśmy ministrem, czym jesteśmy wiceministrem. Ważne jest to, żeby mieć tę przestrzeń do pracy. W 2023 roku po raz pierwszy tak naprawdę w historii rządu polskiego pojawiło się w ogóle takie odrębne stanowisko, czy też taka funkcja, która uprawniała do zajmowania się tylko i wyłącznie polityką senioralną. I w moim przekonaniu na początku to, że to była ranga ministra konstytucyjnego, pozwoliło położyć taki kamień węgielny pod budowę tej polityki senioralnej, a później już w randze sekretarza stanu, czy teraz pełnomocnika rządu, jest łatwiej na tym fundamencie po prostu budować. Więc myślę, że wszystko ma swój rytm. Najważniejsze jest teraz to, że te najważniejsze obszary dla osób starszych, czyli kwestia, kiedy są jeszcze właśnie w sile, że tak powiem, wieku, zdrowia, ten obszar aktywności, żeby budować, żeby wspierać budowanie tej budowanie, czy też żeby wspierać aktywność osób starszych, to jest ważne, ale również ważny jest ten drugi obszar w polityce senioralnej, czyli opieka długoterminowa. Wiemy, że dłużej żyjemy, wiemy, że jak mamy więcej lat, mamy większego wsparcia osób trzecich, opieki potrzebujemy i tutaj ten obszar jest istotny do budowania.
0: A pani minister, ale czy jednak jakby pani była ministrem konstytucyjnym, to czy nie byłoby pani też łatwiej też na przykład w mediach zainteresować różnymi kwestiami dotyczącymi polityki senioralnej? Jednak sekretarze stanu rzadziej śledzą dziennikarzy, czym się zajmują.
1: Nie, wystarczy. Bardzo często właśnie jest tak, że jeśli chodzi o politykę senioralną, to oczywiście w ferworze takich bieżących wydarzeń, często właśnie haseł, medialności, która często opiera się na właśnie tych bieżących wydarzeniach, a czasami właśnie na jakichś skandalicznych wydarzeniach, wiadomo, że tego typu tematy często giną, ale zawsze tak jest. Kiedy coś się złego dzieje, wszyscy słyszymy, ale kiedy coś się dobrego dzieje, to jest to jak gdyby naturalne. Więc ja wtedy, kiedy coś potrzebuję komunikować albo kiedy coś się dzieje, proszę zobaczyć, nawet pan do mnie zadzwonił z Radia Nadzieja z Podlasia. Więc to jest dla mnie tego typu też media właśnie, które docierają, powiedziałabym, pod strzechy, które są regionalne bardziej, są dla mnie bezcenne, bo największą potrzebę wsparcia mają osoby starsze, które zamieszkują w gminach wiejskich.
0: Właśnie, jeśli chodzi o gminy wiejskie, z raportu NIK dotyczącego opieki nad osobami starszymi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich wydanego 23 lipca bieżącego roku wynika, że w blisko 300 samorządach seniorzy nie mieli zapewnionych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, mimo że wynikają one z ustawy o pomocy społecznej. W województwie zachodniopomorskim i podlaskim z takim wyzwaniem zmaga się nawet co czwarta gmina. Jakie są źródła tego problemu?
1: Niestety to są takie, powiedziałabym, konsekwencje, czy też ma to pewne uwarunkowania też i historyczne. W przypadku na przykład województwa podlaskiego, no to jest też tak, że ta tradycja związana też, ta wielopokoleniowość związana z tym, że to przede wszystkim rodzina ponosi to, sprawuje opiekę nad osobą bliską, to myślę, że w dużej mierze to jest to źródło i to, jeśli rodzina sprawuje opiekę, to dobrze. Natomiast no, problem polega na tym, że tych rodzin jest coraz mniej, również i w województwie podlaskim. Bo jak się Państwo rozejrzycie dookoła siebie, to już widzicie, że jak jeszcze, o ile jeszcze dzieci osób starszych mieszkają blisko, czy też w ich otoczeniu,

0: o tyle już wnukowie często właśnie są w dużych miastach, często są w Warszawie i coraz częstsze również na Podlasiu. Zachodniopomorskie ma z kolei to do siebie, że tam często właśnie ma miejsce, żeby powiedziałabym, ta zagraniczna emigracja, więc tam też ten deficyt jest bardzo duży. Natomiast w całej Polsce mamy do czynienia z, i to w każdym regionie, z gminami, które w ogóle nie świadczą usług opiekuńczych albo świadczą je na niewielką skalę, a więc na nie więcej niż 10 osób. I mimo, że świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym, obligatoryjnym, obowiązkowym, one nie są wszędzie świadczone. I skoro od tylu lat nie są świadczone, to możemy niestety domniemywać, że nie będą świadczone. Bo też w tej sytuacji, kiedy nie było wykształconego tego rynku usług opiekuńczych, trudno będzie dzisiaj znaleźć ręce do pracy. Dlatego państwo musi przyjść z interwencją w takiej sytuacji. Stąd właśnie jesteśmy, wiadomo, że ustawa, która została przyjęta przez rząd, przez Sejm, Senat, przez Parlament, podpisana przez pana prezydenta, ustawa o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. Ta ustawa dała nam delegację do tego, żeby przygotować rozporządzenie dotyczące programu rządowego, jakim jest wąs senioralny. Teraz zakończyły się konsultacje i będziemy jeszcze w tym roku wdrażać program rządowy wąs senioralny, który pozwoli gminom sięgnąć po środki finansowe w 100% na zorganizowanie opieki nad swoimi mieszkańcami starszymi, jeśli tej opieki do tej pory gminy nie świadczą.
1: A jak szczegółowo ten bon senioralny będzie funkcjonował, jak on będzie działał?
0: Najważniejsze jest to, że to będzie usługa, bo też ktoś powie, dajcie nam pieniądze, my sobie poradzimy. No pieniądze są przekazywane, są różne transfery finansowe, natomiast pieniądz za jeden pieniądz, że tak powiem, ludzie nie są w stanie sobie kupić usługi, bo tej usługi po prostu nie ma na rynku, nie ma tych rąk do pracy. Trzeba te ręce do pracy, tę usługę zorganizować. Zresztą jak my zainwestujemy w, na przykład zatrudnimy za te pieniądze opiekuna, to ten opiekun nie tylko wtedy pomaga tej jednej osobie, ale może pomagać dwóm i trzem osobom, w zależności ile ta osoba starsza godzin opieki potrzebuje w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia. I ten bon będzie polegał na tym, że w sytuacji, kiedy dana gmina w ogóle nie świadczy tej opieki albo na niewielką skalę, a więc senior mieszkający w tej gminie nawet nie miał do tej pory możliwości upiekania się po taką pomoc, bo po prostu jej nie było, to w tej sytuacji taka gmina będzie mogła ubiegać się o środki finansowe do wojewody, ponieważ przez wojewodów będziemy przekazywać te pieniądze na zorganizowanie opieki, na przykład na zatrudnienie opiekuna, na przygotowanie go tak, żeby on mógł pomóc tej osobie starszej, na przykład w zrobieniu zakupów, w przygotowaniu posiłków, w utrzymaniu porządku. Nie mówię o jakichś generalnych porządkach, ale w takich codziennych, który wokół nas powinien mieć miejsce. Ale również pomoże w sytuacji, na przykład, nie wiem, pogorszeniu stanu zdrowia, bo będzie monitorował też na przykład, czy leki są przyjmowane i jakie jest pogorszenie stanu zdrowia. To powinien pomóc umówić wizytę u lekarza, ale również umówić kontakt z otoczeniem. Takie bieżące funkcjonowanie. Na przykład chodzi o to, że jeżeli ktoś wychodzi po hospitalizacji, po pobycie w szpitalu, no potrzebuje tego wsparcia. Jeżeli go nie ma, to wtedy rodzina, gmina, no szuka jakiegoś miejsca w placówce, a to nie o to chodzi.
1: Pani minister, też raport NIK pokazuje, że ten system wsparcia często reaguje dopiero wtedy, gdy senior sam poprosi o pomoc.
0: Tak,
1: i jak
0: tak,
1: sprawić, by państwo potrafiło wcześniej docierać do osób najbardziej potrzebujących pomocy?
0: Absolutnie słuszna uwaga. Dopiero kiedy się coś dzieje, to wtedy dopiero reagujemy. A tu właśnie chodzi o tę profilaktykę. I dobrze był. Polityka senioralna to w ogóle zadanie własne gminy i ona wygląda bardzo różnie w poszczególnych gminach. Dobrze byłoby naprawdę, gdyby każda gmina miała takie przygotowane plany, strategie, żeby pod kątem właśnie starzejących się mieszkańców na swoim terenie, bo jedne gminy starzeją się szybciej, drugie wolniej. Wiemy, ile osób mamy bardziej w wieku takim aktywnym, czyli tuż po 60, 65 lat, 70. Wiemy, ile osób po 85 roku życia. Wtedy placówki całodobowe albo placówki wsparcia dziennego. Więc bardzo ważne jest też te działania podejmowane przez samą gminę. I oczywiście to jest tak, że trzeba też te działania w pewnym sensie wspierać, moderować, zachęcać. Dlatego też przy pełnomocniku, czyli na dzisiaj przy mnie, powołane są takie dwa zespoły. Jeden zespół do spraw takich samorządowych działań senioralnych i tam mam przedstawicieli czy to samorządów, czy też rad seniorów. Zachęcam do tworzenia w ogóle rad seniorów i one też będą teraz przygotowywały takie...
1: A co dają rady seniorów?
0: Rady seniorów mają za zadanie reprezentować interesy osób starszych, bo one składają się w ogóle z seniorów, mają za zadanie reprezentować interesy osób starszych z danego samorządu i mają zadanie podejmować na ich rzecz inicjatywy i reprezentują ich w swoim samorządzie terytorialnym. Można powiedzieć, są takim silnym głosem z seniorów i one są bardzo ważne. Powstają na coraz większą skalę i śmiem twierdzić, że będzie ich coraz więcej, ponieważ też od tego roku, po raz pierwszy w historii, mamy rządowy program wieloletni Aktywni Seniorzy ASY, czyli Mistrzowie Najlepsi, i w ramach tego programu Rady Seniora, mimo że nie są organizacjami pozarządowymi, mają możliwość poprzez swoje samorządy ubiegania się o pieniądze na realizację swoich inicjatyw, na przykład z zakresu tworzenia projektów, przygotowywania wniosków, reprezentowania właśnie w samorządzie, bo taka jest ich rola i ważne jest to właśnie, żeby był ten dialog poprzez nawet tą Radę Seniorów ze swoim samorządem, bo to Rada Seniorów mówi, czego ci starsi mieszkańcy potrzebują. Ja mogę podać też taki przykład, bo bardzo dużo jeżdżę po Polsce i podglądam też te dobre właśnie przykłady i później o nich mówię po to, żeby zachęcić do powielania.
1: Ale na też przykład, przepraszam, że pani przerwę, bo też żeby jakoś nie wybrzmiało tak, że tylko gminy są odpowiedzialne za tę sytuację, też NIK zwraca uwagę, że opóźnienia w uruchamianiu środków z programów rządowych utrudniają gminom organizację opieki nad seniorami. Jakie zmiany są potrzebne, aby ten system działał sprawniej?
0: Na pewno te umowy powinny, na pewno te środki powinny być przekazywane w sposób płynny, na pewno te konkursy powinny być też, które umożliwiają przekazywanie, czy też dają możliwość przekazywania środków, powinny być ogłaszane oczywiście wcześniej, natomiast pamiętajmy, że te środki mają wspierać, bo tak jak powiedziałam, usługi opiekuńcze, zadanie własne gminy, jest resortowy program, na przykład Opieka 75+, który daje dofinansowanie do organizacji tych usług opiekuńczych, ale jest to dofinansowanie, więc fundamentem no jednak jest tutaj zaangażowanie gmin, one są najbliżej, ale to wsparcie powinno mieć miejsce. Natomiast co my robimy, żeby też otwierać się na to zapotrzebowanie takiego płynnego, lepszego, bardziej bezpośredniego wsparcia? Choćby właśnie ten program rządowy, który już funkcjonuje, ASE, Aktywni Seniorzy, ono, tak jak powiedziałam, funkcjonuje od tego roku. Ten pierwszy rok jest trochę pilotażowy, żeby zobaczyć, jak poszczególne regiony wykorzystują pieniądze, ale też jakie mają w ogóle zapotrzebowanie, bo ten program jest po raz pierwszy skierowany do regionów, w sensie takim, że to nie minister dzieli wszystkie pieniądze, tylko dzielone są w regionie, na przykład na Uniwersytety Trzeciego Wieku, właśnie te Rady Seniora, i to też te organizacje senioralne muszą wystąpić o te pieniądze. Więc ten rok przyglądamy się i uczymy się, jak to ma być na przyszłe lata tak, żeby zadziałało w ramach umów wieloletnich. I właśnie chcemy od przyszłego roku, nawet na ten program aktywizacyjny ASY, a Podlasie tutaj bardzo ładnie działa i muszę bardzo pochwalić Rady Seniorów na Podlasiu, które w ostatnim czasie tak licznie powstały i są bardzo aktywne. I tak naprawdę to mierząca, nawet nie wiem, czy prawie nie wszystkie Rady Seniorów, na pewno wszystkie Rady Seniorów, które złożyły wnioski, przeszły weryfikację formalną i merytoryczną, wszystkie dostały dofinansowanie. I na przykład od przyszłego roku chcemy w tym roku uruchomić, ogłosić konkurs, tak żeby Rady Seniorów, które sięgną po te pieniądze, miały je już od początku przyszłego roku, więc chcemy to zrobić szybko, ale na przykład Uniwersytety Trzeciego Wieku, które będą sięgały po pieniądze od przyszłego roku, to chcemy, żeby umowy były wieloletnie, czyli na 2 lata, a nie na rok. To też nam, że tak powiem, upłynni i umożliwi lepsze pozyskiwanie pieniędzy i takie spokojniejsze funkcjonowanie i wydatkowanie ich, a nie tak, że składamy wniosek, rozliczamy i tak gonimy ciągle z takimi terminami.
1: A jeśli chodzi właśnie o gonienie terminów, jak wskazuje raport NIK, polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. Udział osób starszych w populacji wzrósł tak z około 17% w 2005 do ponad 26% w 2024, a według prognoz do 2060 roku seniorzy będą stanowić już ponad 38% mieszkańców kraju. I czy rząd zdąży przygotować system opieki do zmian demograficznych, które czekają nas w ciągu najbliższych kilkunastu lat?
0: Ja bym do tych danych dodała jeszcze jedną daną, która właśnie wskazuje na to, że ta opieka długoterminowa powinna być takim oczkiem w głowie, jeśli chodzi o projektowanie polityki senioralnej. Otóż najwięcej przybędzie nam osób, tych najstarszych wśród seniorów, czyli tych po 85 roku życia. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj jest ich ponad 800 tysięcy, natomiast nie w ciągu do 2060 roku, tylko już w ciągu najbliższych tak naprawdę kilkunastu lat, bo do 2040 roku tych osób będzie o 100% więcej, o 100%, ponad 1 700 000. Dlatego jak pan pyta, czy rząd zdąży, no to właśnie ten program rządowy i rozporządzenie, które teraz przygotowujemy, rozporządzenie dotyczące programu rządowego bon senioralny, ono ma wejść w życie teraz właśnie jesienią, tak żeby jeszcze w czwartym kwartale tego roku uruchomić ten program rządowy. Po raz pierwszy w historii to są naprawdę, to jest miliard złotych na pierwsze 3 lata i jest zabezpieczenie też na kolejne, no w sumie 10 lat, tak żeby zainwestować w ten rynek usług opiekuńczych, żeby zachęcić do bycia opiekunem. Pieniądz to jedno, które ma zachęcić właśnie osoby do podjęcia się tego typu, powiedziałabym nawet misji, ale też musimy równocześnie rozwijać nowoczesne technologie, żeby wspierać, odciążać opiekunów w takich czynnościach fizycznych, które związane są właśnie bardzo często z opieką nad tą starszą. No jest to olbrzymie wyzwanie, ale wierzę też w to, że tak bardzo tutaj zainwestowaliśmy, że mamy po raz pierwszy taką ustawę, że mamy po raz pierwszy takie duże pieniądze i że zwróciliśmy szczególną uwagę najpierw na te gminy, gdzie w ogóle nic nie ma. Ja myślę, że to daje nam szansę na to, że te przede wszystkim gminy wiejskie, bo tam jest problem największy, że właśnie one będą takimi terenami, gdzie również mieszkańcy starsi będą mogli tam w ogóle ubiegać się o tego typu pomoc jak opieka. Bo w dużych miastach ona jest. I naprawdę jest dobrze rozwinięta. W ogóle polityka senioralna w dużych miastach jest na zupełnie innym poziomie niż w miejscowościach mniejszych, a najtrudniej jest na wsiach. O ile na przykład w dużych miastach mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, wiadomo, że na wsiach ich nie ma, ale za to na wsiach mamy inny potencjał. Mamy na przykład koło gospodarstw wiejskich, mamy wielu mieszkańców, którzy są aktywni bardzo często. Być może warto też im pokazać, że tym polem aktywności może być wsparcie osób starszych za pieniądze na przykład, wtedy kiedy świadczą o...
1: A wiele też dorosłych dzieci samodzielnie opiekuje się starszymi rodzicami. W jaki sposób państwo może wspierać osoby, które łączą pracę zawodową z codzienną opieką nad bliskimi seniorami?
0: Właśnie do tej pory było tak, że usługi opiekuńcze, które są... No zwykle było tak, że w momencie, kiedy ktoś jest w domu, kto jest aktywny, inaczej, jeżeli starsza osoba mieszka na przykład z bliską rodziną, zobowiązaną do opieki, z synem, córką, ale ten syn, córka to pracuje, no to jednak często właśnie była odmowa z uwagi na to, że przecież ktoś jest, kto powinien się opiekować. No tak, ale jest, ale bardzo często pracuje od rana do nocy, a często pracuje też poza miejscem zamieszkania, a bywa też, że jest chory, że ma na przykład jakąś niepełnosprawność też orzeczoną, więc to są bardzo różne sytuacje. I na przykład bon senioralny, ten program rządowy, o którym rozmawiamy też teraz, to on będzie dawał taką możliwość, że to nie tylko dla osób samotnych, które nie mają bliskich do, że tak powiem, do opieki, w sensie, że nie mają w ogóle dzieci, ale również dla tych osób, którzy mają dzieci, ale ich dzieci są daleko, nie ma ich blisko, bo właśnie muszą łączyć tę pracę zawodową i coraz częściej właśnie jest tak, że ci nasi bliscy zobowiązani do opieki nad nami, oni nie są już z nami. I to nie znaczy, że nie opiekują się nami, bo nas nie kochają. Nie. nie, bo po prostu model zamieszkania, model rodziny się zmienił. Oni często mieszkają w dużych miastach, często mają kredyty, spłacają te kredyty, mają swoje dzieci na studiach i tak próbują, że tak powiem, łączyć wszystko naraz. To jest duża trudność i to też chodzi o to, żeby ich wesprzeć, więc taka możliwość też będzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w poranku 7:09 była Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest dr Konrad Ciesiołkiewicz, kierownik Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, współautor książki Dojrzewanie w sieci, młode pokolenie na cyfrowym froncie. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Kłaniam się. Dziękuję za zaproszenie.
1: W książce wskazuje pan, że treści erotyczne w grupie użytkowników od 7 do 14 roku życia są trzecią najpopularniejszą kategorią treści, które sprawdzają dzieci, korzysta z nich połowa internautów w tym wieku. To szokujące dane. Jak w takim razie ustrzec dzieci przed pornografią?
2: No, to jest bardzo dobre pytanie, oczywiście, które spędza sens powiek dzisiaj bardzo wielu osobom, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, które zajmują się bezpieczeństwem osób małoletnich. To jest trzecia kategoria, ale też powiem, że jest jeszcze bardziej dojmująca informacja, bo dotyczy to tak średnio czasu spędzanego w treściach w sieci i te treści o charakterze pornograficznym są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o średni czas spędzany z tymi treściami. No, przede wszystkim dzisiaj oczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, bardzo potrzebujemy regulacji prawnych. Potrzebujemy ochrony prawnej osób małoletnich, dzieci, młodzieży w sieci w taki sposób, żeby platformy wzięły odpowiedzialność i nie dostarczały tego rodzaju treści. Ja powiem, to jest oczywiście pierwszy aspekt. Wiem, że państwo być może myślicie teraz, ale co my możemy zrobić? No, każdy z nas jest obywatelem, obywatelką i wywieranie presji w tym zakresie w długim okresie naprawdę ma znaczenie. To widać też na przestrzeni ostatnich lat, jak bardzo zmienia się podejście, świadomość społeczna, świadomość także polityczek i polityków w tym zakresie. W związku z tym to jest bardzo ważne. Akt o usługach cyfrowych i wdrożenie ustawy w Polsce, czy ustawa wdrażająca akt o usługach cyfrowych jest bardzo ważna, dlatego że chodzi o to, żeby platformy nie dystrybuowały tego rodzaju treści do dzieci. Powołam się na badanie rzeczniczki brytyjskiej, czy w zasadzie komisarz do spraw praw dzieci, badającej wpływ treści pornograficznych na młodych ludzi. Były tam dwie cechy takie zmienne. Pierwsza to taka, że charakterystyka tych treści dotyczy treści przede wszystkim, jeżeli do których dzisiaj mają dostęp młodzi ludzie, to są treści przede wszystkim o skrajnej brutalności. Bardzo często osobom dorosłym ciężko sobie wyobrazić, bo przypominają sobie tak zwane, przepraszam za to określenie, świerszczyki, które kiedyś były. Dzisiaj treści pornograficzne nie mają wiele wspólnego z tymi świerszczykami. Są treściami o skrajnej brutalności. Natomiast druga, jeszcze chyba bardziej dojmująca informacja z tego badania dotyczyła tego, kto dystrybuuje treści pornograficzne do dzieci i młodzieży. I największymi dystrybutorami tych treści na 10 serwisów, 8 to platformy społecznościowe. Na pierwszym miejscu X i Ilona Maska. I to jest jakby kwestia pierwsza. My musimy po prostu wymagać od platform wzięcia odpowiedzialności. Ale druga kwestia to jest oczywiście
1: Że przerwę, panie doktorze, bo też zdaję sobie sprawę, że te platformy, o których pan mówi, one często mają też siłę i znaczenie równe państwom, a czasami nawet większe. Jak właśnie je przymusić do takich zmian?
2: A to jest bardzo trudne oczywiście. To jest bardzo trudne, bardzo złożone. No my pokazujemy też w raporcie, którego jestem współautorem, a który już drugi rok z rzędu wydajemy, że w polskich warunkach deklaracje platform, które twierdzą, że poniżej 13 roku życia nie ma dzieci w ich przestrzeniach, ponieważ tak mówią regulaminy i przepisy tych platform, nie ma się nijak do rzeczywistości, ponieważ w polskich warunkach to jest około 1,5 miliona dzieci, tylko tych, których oficjalnie tam nie ma, korzysta regularnie z tych platform. Z TikToka korzysta 800 tysięcy dzieci poniżej 13 roku życia, nie mówimy o tych, które są tam oficjalnie. Ale oczywiście presja to jest jedna kwestia, panie redaktorze. Druga kwestia to jest taka, że no to, co możemy robić, żeby chronić, to z całą pewnością budować, proszę wybaczyć za takie kolokwialne określenie, ale pewną taką, powiedziałbym, dystans, krytyczną i refleksyjną postawę wobec mediów cyfrowych i to się po prostu nie może zadziać i nie zadzieje, jeśli nie będzie właściwej edukacji medialnej, właściwej edukacji zdrowotnej też w tym względzie, jeżeli nie będziemy o tym wszystkim rozmawiać. Zresztą książka, którą napisaliśmy, a dzięki której pan redaktor zaprosił mnie dzisiaj do studia, za co bardzo dziękuję, razem z Justyną Kaczmarczyk, dziennikarką, redaktorką, to również ma na celu nie tyle straszenie, co przede wszystkim pokazanie, że o tych zjawiskach należy w sposób mądry rozmawiać, w dialogu, bez oceniania młodych ludzi. Dlatego, że bardzo często dyskusje na temat właśnie choćby treści pornograficznych ograniczają się do takiego, powiedziałbym, oceniania młodych ludzi i budowania w nich poczucia winy i na koniec frustracji, że to ich winą jest, że popadają w różnego rodzaju problemy w sieci. To nie jest w najmniejszym stopniu, panie redaktorze, ich wina. To jest naturalny etap rozwoju poznawczego, w którym młodzi ludzie poszukują wielu informacji. Jeżeli mają do nich dostęp, to ich szukają. I tak to jest specyfika młodych ludzi. To, co należy do nas jako dorosłych, to jest moim zdaniem mądra rozmowa na ten temat.
1: Właśnie,
2: i też proponuję
1: scenariusze
2: takich rozmów w książce.
1: Kto też powinien wziąć w takim razie odpowiedzialność za tą edukację medialną? Rodzice, szkoła, opiekunowie?
2: Wszyscy my, tak, bez wątpienia wszyscy my. Tutaj cieszę się, że się spotykamy w redakcji, dlatego że państwo odgrywacie bardzo ważną rolę w tym zakresie, dlatego że jedną z takich bardzo ważnych cech, istoty, w zasadzie istota edukacji medialnej, to jest odczarowywanie ekosystemu mediów cyfrowych w tym zakresie i oczywiście pokazywanie, w jaki sposób działa to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Oczywiście to jest zadanie szkoły na pewno, to jest zadanie przedszkola dzisiaj na pewno. Od września do szkół wchodzi przedmiot edukacja, znaczy wchodzi edukacja medialna z kluczowym przedmiotem językiem polskim, ale także rozproszona w innych przedmiotach. To jest taki model zintegrowanej edukacji medialnej, w który bardzo wierzę i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, więc korzystajmy z tego rozwiązania. Wchodzi edukacja zdrowotna jako powszechna i obowiązkowa, której duża część dotyczy także właśnie aspektów dotyczących takiego zdrowych relacji i też ochrony przed wszelkimi formami wykorzystania i przemocy w środowisku cyfrowym, więc na pewno szkoła i przedszkole to są bardzo ważne placówki, ale tak na dobrą sprawę nie wszyscy w domach, jako rodzice, jako opiekunowie, możemy na to zwracać uwagę w sposób mądry, o tym rozmawiać. Mądry, zdystansowany. To, że młodzi ludzie doświadczają tego rodzaju praktyk i mają kontakt z tego rodzaju treściami, jest pewne jak 2 razy 2 jest 4. Chodzi o to, żeby z nimi rozmawiać bez oceniania, bez potępiania, bardziej także koncentrować się na tym, co jest dobre w sieci, bo tam jest mnóstwo dobra, natomiast zwracanie uwagi na konsekwencje potencjalne, które mogą ich spotkać, a mogą, i jeżeli ich spotkają, to powinni udać się jak najszybciej do zaufanego dorosłego najlepiej, żeby był to opiekun albo rodzic. Nie zawsze tak jest w polskich warunkach, bo w wielu badaniach wynika, że niestety, które także powołuje się w książce, ale w badaniu We Protect, organizacji, w której także miejsce, w którym pracuje dzisiaj Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich, jest częścią. Polska na tle 5 innych krajów wypada niestety blado na ostatnim miejscu, w którym młody człowiek idzie do dorosłego i informuje go o tym, że spotkało go coś przykrego, przykre doświadczenie o charakterze seksualnym w sieci. Także ta relacja zaufania jest bardzo ważna. Jeżeli to nie będę ja jako dorosły rodzic, niech to będzie inny dorosły rodzic albo nawet rówieśnik, dlatego że dobre relacje rówieśnicze to także czynnik chroniący, ale ta rozmowa otwarta znacznie bardziej, ona będzie wtedy, kiedy młody człowiek będzie miał poczucie bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa musimy zapewniać. Ono jest w zasadzie kluczem.
1: A jakie zasady higieny cyfrowej warto wprowadzić w domu?
2: Z całą pewnością takie, na które się umówimy. Ja tutaj jestem rodzicem hipokrytą, panie redaktorze, dlatego że sam wiem, jakie trudne to jest.
1: Dlaczego?
2: To jest bardzo trudne, dlatego że my dzisiaj jako dorośli jesteśmy także pod ogromną presją i to my w zasadzie jesteśmy pierwszymi, którzy łamią zasady higieny cyfrowej. Ja też miałem przyjemność być współautorem pierwszego badania higieny cyfrowej z Magdaleną Bigaj i Instytutem Cyfrowego Obywatelstwa. To jest ich badanie, ich pomysł, ich koncept, ale miałem przyjemność wspierać i być częścią pierwszego zespołu i pierwszego raportu w tym zakresie. No i tam wyszło po prostu jak na dłoni, że to my oczywiście kochamy rozmawiać o tym, jak to dzieci, młodzież dzisiaj, prawda, nie potrafią odkleić się od smartfona, ale my wyprzedzamy ich o kilka długości wszyscy. W związku z tym mamy do czynienia z takim klasycznym modelowaniem. Oni oglądają, widzą nas, widzą to, co się dzieje w świecie wokół nich, gdziekolwiek nie trafią. Szkoły, przedszkola, poradni, sklepu, domu przede wszystkim i robią to samo. W związku z tym na pewno powinny to być zasady nie tyle sztywne, nie tyle sztywne i wzięte z jakiejś jednej czy drugiej książki, czy z internetu, tylko po prostu takie, które wydyskutujemy sobie w domu i będziemy rozmawiać o tym, czemu to chcemy wprowadzić takie zasady. Czyli
1: a przychodzą panu na myśl jakieś konkretne zasady?
2: No na pewno to, żeby podczas posiłków nie korzystać z telefonu. Różnego rodzaju ograniczenia czasu korzystania, to na pewno jest dobry kierunek czasu korzystania, ale także bardzo polecałbym państwu absolutnie nie dopuszczać do platform społecznościowych dzieci poniżej 13 roku życia. To jest niestety dzisiaj powszechne. Ja już wspomniałem o tej danej. Ponad 55% dzieci poniżej tego wieku korzysta regularnie z tych platform. To są przestrzenie bardzo wysokiego ryzyka wszelkich form przemocy z wykorzystaniem seksualnym na czele dla osób zbyt młodych. Ja nie chcę straszyć w ogóle platformami i my w ogóle ta książka nie jest o straszeniu. Ona jest o tym, żeby otwierać oczy, bo dla zbyt młodych osób są to przestrzenie zbyt ryzykowne. Chodzi o to, że one są oparte na algorytmie, czyli takim automatycznym systemie selekcjonowania i dostarczania informacji spersonalizowanych do dzieci. Te treści niestety nie uwzględniają, że mają po drugiej stronie dziecko i dziecko bombardowane jest, jest wiele badań, analiz na ten temat, zapraszam do książki, w których dziecko po prostu, których dziecko nigdy z punktu widzenia swojego etapu rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i moralnego nigdy nie powinno mieć z nimi kontaktu. Niestety dzisiaj na masową skalę akceptujemy fakt, że dzieci nawet w wieku 10, 9, 11 lat korzystają z TikToka, korzystają z innych platform społecznościowych, a to nie powinno mieć miejsca, więc tak, to na pewno powinien być element takiego kontraktu, żeby jeśli już ktoś korzysta, to żeby jednak zniechęcać, żeby próbować jednak wychodzić z tych platform, przynajmniej do tego 13 roku życia, choć wiemy, że ten 13 rok życia jest także zbyt niską barierą wiekową i dzisiaj trwa dyskusja, żeby podnieść go i wprowadzić w prawie wiek dojrzałości cyfrowej na 16 rok życia, czemu kibicuję, ale na pewno nie będzie to proste, choćby z tego względu, o którym pan powiedział, czyli tego, że często państwa są dzisiaj słabsze niż wielkie korporacje cyfrowe.
1: Też, panie doktorze, wiele się mówi, żeby nie publikować zdjęć dzieci w mediach społecznościowych, jednak tak bez problemu takie zdjęcia można odnaleźć w sieci. I czy rodzicom nadal jakoś brakuje świadomości zagrożenia, jakie tworzą? Z czego to wynika?
2: Bardzo. Bardzo. To właśnie też może być część tego kontraktu i powinna być. Bardzo gorąco zachęcam, żeby absolutnie rezygnować z praktyk publikowania zdjęć i materiałów wideo dzieci, takich, które umożliwiają rozpoznawanie, identyfikację dziecka. To wynika przede wszystkim, tak, oczywiście na masową skalę to robimy. W ostatnim okresie doszło do pewnego wzrostu świadomości, ale zdecydowanie za mało. Jeszcze kilka lat temu 80% z nas uważało, że to jest zjawisko normalne, naturalne i pozytywne, że publikujemy. Traktujemy platformy cyfrowe, platformy społecznościowe, jak własne albumy rodzinne. One nie mają nic wspólnego z albumami rodzinnymi. Te zdjęcia są wykorzystywane i mogą być wykorzystywane w różnych celach przez kilkadziesiąt najbliższych lat, stają się własnością nie tylko platform, bo ja nie chcę tutaj państwa w tej chwili nastawiać wyłącznie przeciwko platformom. Chodzi o to, że każdy w każdym miejscu globu może wykorzystać te zdjęcia w każdym możliwym celu. W zeszłym roku powinien to być rok, który powinien nam otworzyć szeroko oczy, dlatego że Platforma X i Elon Musk wprowadzili do publicznego obiegu już zupełnie otwartą te narzędzia, które umożliwiały przekształcanie zdjęć i umieszczanie wizerunku osoby w kontekście seksualnym. To oczywiście spotkało się z interwencją Komisji Europejskiej. W związku z tym zostało to zamknięte i umożliwiono korzystanie z tego płatne. Wtedy to też pokazuje bardzo mocno sposób myślenia, ale chodzi o to, że faktycznie dostęp w zasadzie powszechny dzisiaj do narzędzi tego typu pozwala przekształcać te zdjęcia, umieszczać je w kontekstach seksualnych i każdym innym tak naprawdę, tak zwane narzędzia deep nude, deep fake. I ten wizerunek będzie mógł wykorzystany być właśnie przez lata w różnych celach, ale także wiemy to, że umieszczanie takich zdjęć zwiększa prawdopodobieństwo przemocy rówieśniczej, stygmatyzowania młodych ludzi, zwiększa ryzyko kradzieży tożsamości, zwiększa też różne dysfunkcje psychiczne w konsekwencji różnych innych zdarzeń, które mają mieć miejsce, ale także utrudnia na rynku pracy, będzie utrudniać, to jest alarm ze strony wielu organizacji międzynarodowych, utrudniać podejmowanie pracy przez młodych ludzi, dlatego że weryfikacja historii jednego czy drugiego delikwenta czy delikwentki przez potencjalnego pracodawcę, który nie będzie się zagłębiał w historię, tylko sprawdzi, w jakich kontekstach jest wizerunek publikowany, może go zniechęcić do zatrudnienia. Także obniżać to będzie tego rodzaju szanse także. Ja chcę tylko powiedzieć...
1: Panie doktorze, przepraszam bardzo, tak, że wchodzę w słowo, ale już nasz czas antenowy się skończył.
2: Przepraszam za gadulstwo.
1: Zachęcamy do książki Dojrzewanie w sieci. Młode pokolenie na cyfrowym froncie. Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był dr Konrad Ciesiołkiewicz, kierownik Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka.
2: Kłaniam się, dziękuję.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy poranek rozgłośni katolickich 7:09. Dziękuję państwu za uwagę. W imieniu Marcina Fijołka zapraszam na poniedziałkowy poranek o 7:09. A jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7.9.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia.
0: 7.9. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A ten łyk gorącej kawy w piątek 21 sierpnia, minuta po godzinie 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Dziś już chyba rano poczuliśmy trochę oddech jesieni, bo było ciemno, było pochmurno. Teraz nieco więcej przejaśnień, ale dziś opady deszczu będą też występowały. Paweł Majewski ze mną w studiu. Dzień dobry, Pawle. Potwierdzasz, kręcisz tak. Głową na tak.
2: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu. No u mnie to nawet trochę popadało. Więc no niestety chyba już zbliża się ta jesień, szkoda.
1: Trochę tak, ale jeszcze w przyszłym tygodniu nawet do 24 stopni, więc...
2: Ostatni powiew lata, tak?
1: Ostatni
2: tak?
1: powiew lata, chyba tak. Chociaż września w ostatnich latach bywają bardzo ciepłe i na krótki rękaw jeszcze, więc...
2: No,
1: miejmy
2: zobaczymy.
1: Nadzieję, że ten taki będzie, ale rzeczywiście rano już tak, tak ciemnawo trochę się robi. Oglądałeś występy polskich drużyn w pucharach?
2: Znaczy, byłem na meczu w Białymstoku, Jagiellonii z zespołem gruzińskim. Bardzo fajnie się oglądało, ale chyba Lech jeszcze fajniej grał. Zdążyłem na ostatnie 15 minut meczu Lecha. No i podobno jeszcze fajniej się zaprezentowali niż Jagiellonia.
1: A więc całkiem niezłe te występy jak na razie.
2: Będziemy mieli dwa kluby w Lidze Europy. Nie jest źle. Może jeszcze Raków w Lidze Konferencji. Nie najgorzej.
1: No właśnie, bo Raków zremisował na wyjeździe z Hajdukiem Split.
2: A powinien wygrać, bo ten mecz akurat widziałem prawie w całości i myślę, że mogą mieć trochę niedosytu.
1: Rewanżowy mecz za tydzień, więc zobaczymy, jak tutaj im pójdzie. A o 9:30 tutaj niezmiennie, bez niespodzianek
2: tak,
1: żadnych.
2: I tu, nie o, i tu nie o piłce nożnej, nie o meczach polskich drużyn, tylko o segregacji odpadów, między innymi, bo porozmawiamy z panem Krzysztofem Kotowskim, kierownikiem łomżyńskiego PSZOK-u, więc na tematy, że tak powiem, odpadowe, również system kaucyjny, no i na przykład nowe kontenery, które ma także PSZOK w swoim jakby dobytku, więc trochę tematów jest i myślę,
1: właśnie,
2: że
1: ciekawe,
2: zapraszam Państwa.
1: Ciekawe jest, przepraszam, że ci przerwałam, ale ciekawe jest to a propos, przynajmniej taka myśl, systemu kaucyjnego, że coraz więcej ludzi jest sfrustrowanych i zdenerwowanych tym systemem, tymi przepełnionymi automatami do oddawania.
2: Ja też jestem jednym z tych ludzi sfrustrowanych.
1: Ale wyobraź sobie, że coraz więcej osób mówi, nie wiem, czy tak robi, że nie będzie już nosić tych butelek do automatów, bo ma tego serdecznie dość. I to jest pytanie, czy w PSZOK-u widać tę frustrację już, czy będzie ją widać, czy może my tylko tak mówimy, ale i tak idziemy odzyskiwać te pieniądze.
2: Zapytam o to, nie mam pojęcia, czy pan kierownik też jest jakby ma takie doświadczenia, czy mieszkańcy Łomży są ogólnie sfrustrowani, chociaż jak się tak rozmawia, to nie poznałem jeszcze osoby, która byłaby zadowolona z systemu kaucyjnego.
1: Ale pytanie, czy nosi, czy jednak wrzuca do tych pojemników przy wiatach śmietnikowych?
2: To jest właśnie ciekawe. To trzeba by pewnie zapytać. Myślę, że
1: druga moja myśl a propos odpadów, ponieważ mieszkam na osiedlu w centrum Łomży, to jest chyba nieustający problem, czyli wynoszenie tych wielkich gabarytów i stawianie ich przy wiatach śmietnikowych. Wygląda to koszmarnie.
2: Tak,
1: i to
2: tak.
1: Nie w okolicach wywozu, bo wtedy to jest naturalne, to po to wtedy to wystawiamy. Całymi tygodniami po prostu jest wynoszenie.
2: Ale to jest chyba taki ogólnomiejski problem, nie tylko łomżyński. W wielu miastach się z tym spotkałem, że nawet jakieś wersalki gdzieś tam stoją.
1: Ale stoją. I w okresie letnim dzieci potrafią to porozwłóczać po całym osiedlu, bo wiadomo, jak to dzieci robią sobie jakieś tam bazy tak. przy krzakach i gdzieś tam ten stary fotel im pasuje, żeby usiąść sobie.
2: No
1: tak
2: oczywiście.
1: Więc no właśnie, to tych problemów z tymi odpadami cały czas, jak widać, mamy sporo. Tak. O 9:30
2: zapraszam.
1: Rozmowa. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i mówimy dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

14 minut po 9. Robimy konkurs szybko, bardzo szybko nawet. Do wygrania jest książka Zabójca Szwoleżerów i inne opowiadania autorstwa Bogusława Hraboty, dziennikarza, zresztą bardzo znanego. Książka wydana przez wydawnictwo Zyski Spółka, a opowiadania zawarte w tej książce mogą niektórych zaskoczyć, bo to nie twardy realizm, któremu autor hołduje w pracy dziennikarskiej. Bogusław Hrabota szuka odwrotnej strony powszechnie znanej rzeczywistości i inaczej niż w poprzednich książkach potrafi zauroczyć humorem. Często nawet za poważnymi tekstami kryje się żart, dyskretny, a nawet tajemniczy uśmiech. Gdyby szukać w tych tekstach inspiracji literackich, to znajdziemy je pewnie u Herlinga Grudzińskiego, Mrożka Dalla czy pisarzy latynoamerykańskich. Autor tylko pozornie bawi się historią, ale jest to proza bardzo współczesna, próbująca korespondować z wieloma aktualnymi pytaniami. Jeśli ktoś z Państwa książkę chciałby otrzymać, proszę do nas dzwonić 512 123 502 lub 512 123 503.

0: A do naszego studia jako pierwszy dodzwonił się pan Tadeusz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Przed urlopem?
1: Tak, właśnie jutro wyjeżdżam. Może nie zaległy urlop, bo jestem na emeryturze i mam jeszcze cały czas urlop, no ale na wyjazd.
0: Ale wakacje, no tak, to nawet na emeryturze, tak, pewnie, tak. Że są wakacje. Panie Tadeuszu, jak rozumiem, lubi pan czytać książki w czasie takich wakacyjnych wyjazdów i podróży.
1: No bardzo, historyczne szczególnie, jakieś kryminały, ale
0: a no to myślę, że...
1: bo pogoda jest dynamiczna, także znajdzie się chwila pewnie na książki.
0: Więc myślę, że ta książka też przypadnie panu do gustu. Mam taką nadzieję, życzymy wszystkiego dobrego, dobrych wakacji i pozdrawiamy.
1: Dziękuję i miło dla wszystkich.
0: Dziękuję, a to jest Radio Nadzieja w piątek, 21 sierpnia. No właśnie, niektórzy dopiero na urlop ruszają, inni we wrześniu. Wszystkim państwu życzymy oczywiście dobrego i przyjemnego odpoczynku, a z kolejnym konkursem w Radiu Nadzieja wracamy w poniedziałek po godzinie 9:15.

A dzisiaj pogodowo będzie całkiem ładnie w pierwszej części dnia i całkiem ciepło, bo do 25 stopni, ale bądźmy też przygotowani na przelotne opady deszczu. Jutro 21 stopni i też deszczowo, w niedzielę chłodniej, bo maksymalnie do 19 stopni, ale ma być słonecznie. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, to tak jak mówiłam w rozmowie z Pawłem Majewskim o godzinie 9, temperatura będzie powyżej 20 stopni, nawet w drugiej połowie do 24 stopni. Będzie też w przyszłym tygodniu sporo chwil ze słońcem, a o godzinie 9:30 rozmowa z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest pan Krzysztof Kotowski, kierownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży. Dzień dobry.
2: Witam panie rektorze, witam państwa.
1: Zacznijmy może od tego właśnie, od segregacji odpadów w Łomży. Czy to jest cały czas problem, czy jednak mieszkańcy Łomży coraz lepiej sobie radzą z segregacją?
2: Z tym bywa różnie. Wiele osób, może zacznę od swojego podwórka, wiele osób, którzy do mnie przyjeżdżają, oczywiście stosują się do przepisów, które obowiązują na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale są też osoby, które, że tak powiem, nie bardzo chcą przestrzegać tych przepisów. W myśl powiedzenia, ja płacę, to musi pan przyjąć wszystko. Otóż, szanowni mieszkańcy, to tak nie działa. Każdy z nas płaci, jakby łaski z tego tytułu nie robi. Bo to jest to po prostu wymagane prawem. Czy to naszym miejskim, czy też odgórnym państwowym. Więc ta segregacja wygląda różnie. My apelujemy o to, żebyście państwo naprawdę przeczytali regulamin, co można do nas przywieźć, a czego nie można do nas przywieźć. Staramy się za wszelką cenę wam podpowiedzieć, jeśli czegoś nie możemy czegoś przywieźć, jak to zagospodarować. I trzeba się w tym momencie liczyć, jeżeli nie możemy tego przyjąć, ponieważ nas blokują przepisy. Nie tylko regulamin pana prezydenta, który podpisuje pan prezydent, ale też WIOŚ i nadrzędną, jakby największą jednostką, to straż pożarna nasza tutaj. To jeżeli czegoś nie możemy przyjąć, to staramy się, mówię, podpowiedzieć, jak to zutylizować, ale wiąże to się już z opłatą. No i jak ktoś słyszy, że on już musi zapłacić, no to są często, brzydko mówiąc, inwektywy pod naszym adresem lecą najróżniejsze. Bo ja płacę, no oczywiście na antenie nie wypada przytaczać. Państwo
1: tak,
2: rozumiecie, jesteś, dlaczego.
1: Tym bardziej, że jesteśmy od takich
2: pożyczek. Tak, ale wypada. Też jesteśmy ludźmi, bo proszę nas zrozumieć, że jeżeli my z rana dostajemy taką wiązankę cudownych słów,
1: a to już dzisiaj się zdarzyło, tak?
2: No tak, no oczywiście nie będę tutaj, bo nie mogę wymieniać osoby. Pan był mocno zbulwersowany. Chciałem podpowiedzieć, gdzie, ale jak usłyszał, że on musi zapłacić, no to się zaczęła hopka, że tak powiem.
1: A z czego to wynika? Z niewiedzy? Wciąż mamy to mało taką świadomość?
2: Wie pan co, panie redaktorze, to jest tak, że mamy grupę odpadów, które są klasyfikowane jako grupy odpadów komunalnych i one w regulaminie widnieją i PSZOK je przyjmuje, PSZOK nie jest w stanie przyjąć wszystkich odpadów wytwarzanych bądź wyprodukowanych. No, nie da rady. My mamy też przepisy zewnętrzne, które z nas ograniczają. My jesteśmy pod monitoringiem WIOŚ-u, więc też my jesteśmy sprawdzani. Przyjeżdża do nas, za czym dostaniemy całą decyzję, przyjeżdża do nas straż pożarna, która też odpowiednie ma swoje rygorystyczne przepisy palności, zabezpieczenia roszczeń wchodzą. Proszę państwa, my się nie poruszamy, bo inaczej, ja nie podejmuję decyzji komuś odmawiając, bo ja mam takie widzimisię, tylko ja mam konkretne przepisy i w każdej instytucji musimy się na nich opierać, to tak jak się opiera sąd, szpital. Podam przykład. Bo ja płacę, to mogę oddać. Czy jak idę do dentysty na NFZ, to też leczę wszystkie zęby? No najprostszym przykładem jest tak, że nie. Że do trójki tak, a powyżej tego to ja płacę.
1: A niestety. Też płacimy przecież składkę.
2: No dokładnie, płaci pan za dentystę, płaci pan na NFZ za zdrowie, a dostaje pan... Wie pan co, mogę pana redaktora... Powiem tak, panie rektorze, może pan zostać przyjęty w przyszłym roku, w październiku. No i co, tupie pan nogami, przeklina pan. No nie przeklina pan, bo co, pan uwłaszcza tej osobie tylko... sobie.
1: No wtedy w takim wypadku to idę prywatnie. Tutaj rozumiem, że pewnie ludzie są zdenerwowani, bo nie widzą alternatywy żadnej. I tutaj zapytam, żeby może tak powiedzieć, czego wy jako PSZOK nie możecie przyjąć, żeby pan kierownik wymienił takich kilka
2: takich
1: przykładów,
2: podstawowych rzeczy, których nie możemy przyjąć. To jest na pewno ondulina, na pewno papa, na pewno styropian, na pewno azbest, na pewno styrodur, pianka montażowa.
1: Czyli ja rozumiem, wszystkie te odpady remontowo-budowlane, można
2: tak,
1: powiedzieć.
2: Tak, ale chcę powiedzieć, że w PSZOK-u są przyjmowane zmieszane odpady remontowo-budowlane, ale przy odpowiednim kodzie. My przewidujemy, że przyjmiemy to. Mogą być zmieszane odpady budowlane typu połączone razem. Glazura, terakota, sidrak, nie wiem, cement, beton, cegła. Nie może być tam już w tym na przykład styroduru, pianki i tak dalej, bo my to dalej wykorzystujemy. To jest mielone, wykorzystywane na przykład na drogi, w tym naszym przypadku na drogi technologiczne na składowisku, tak? Wiem, że są PSZOK-i, które przyjmują zmieszane takie odpady, że będzie tam i wanna, i dywan, bo to też jest niby zaliczane do odpadów, ale my tego nie możemy przyjąć z prostych bardzo przyczyn. Nie mamy miejsca na to. PSZOK to jest ogólnie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnej, a nie zmieszanych, a wtedy już wychodzą całkowicie wszystkie odpady zmieszane, bo się miesza wszystko, i papier, i plastik, bo to też ktoś powie, że jest przecież folia budowlana, no to jest zmieszana. Nie mamy ani miejsca, ani pozwolenia na to.
1: Czyli po prostu...
2: Po prostu przepisy nas blokują. To nawet nie chodzi o miejsce. To cała procedura się musi odbyć, proszę państwa. To nie jest tak, że ja sobie nie chcę. To ileś instytucji musi współgrać. Trzeba mieć olbrzymi teren, zabezpieczyć go, utwardzić, odprowadzić wody odciekowe, zadaszyć. Sztab pracy, sztab pieniędzy.
1: Nie to, że... infrastruktury,
2: oczywiście,
1: ale też przepisów.
2: Oczywiście, że przepisów. No wszyscy się poruszamy. Ja się poruszam, ratusz się porusza na podstawie jakichś przepisów, wioś i tak dalej. I tak
1: Czyli
2: dalej.
1: Pan kierownik nie robi nikomu na złość, jeśli nie chce czegoś
2: Staramy
1: przyjąć.
2: Się wytłumaczyć. Naprawdę, proszę państwa, no jak możemy. Ja wiem, że to czasami ktoś powie, no albo ja płacę, to dlaczego? Okay. Albo inaczej, płaciłem przez 20 lat, to dlaczego pan nie chce tego przyjąć? Mamy tak dużą dziurę, jeśli chodzi o odpady. Taki najprostszy przykład oczywiście. Podam państwu. Kiedyś zwróciłem uwagę, no pani się na mnie obraziła. Mówi, no bo ja przecież płacę i tak dalej. Ja mówię, no proszę pani, ja jej przeliczyłem to. Pani rocznie zapłaciła 400 zł podatku śmieciowego, a pani wiozła gabarytów na 6 tysięcy złotych. No to jak mamy pokryć te różnice? No przecież to jest...
1: A te odpady wielkogabarytowe, no to też warto wspomnieć o tym, że są oczywiście zbiórki takie.
2: Oczywiście, przecież umowa podpisana między ratuszem, panem prezydentem, a firmą odbierającą, w naszym przypadku firmą Błysk, jest tak skonstruowana, że cyklicznie są odbierane odpady. Też apel, że nie wystawiamy tych odpadów tydzień przed altanką, czy trzy dni po, żeby później fajnie widniały miesiąc czy półtora i świeciły. Tylko wystawiamy w przeddzień i jak najbardziej firma zbierająca odpady je odbierze i będzie czysto, schludnie i będzie to wyglądało, a nie przy naszych altankach, jak państwo wiecie, szczególnie przy zabudowie wielorodzinnej, stosy piętrzą się, a już absurdem jest to, że ktoś się domyśla i wystawia na przykład sedes, umywalkę, bo co, to też jest odpad wielkogabarytowy? Absolutnie nie.
1: Tego firma nie zabierze.
2: Absolutnie nie. Tak samo jak nie zabierze lodówki, już nie daj Panie Boże, z agregatem i tak dalej, bo to jest zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, mimo że jest duży, ale całkowicie inaczej klasyfikowany.
1: To co z taką lodówką zrobić?
2: Do nas przywieźć, ale z agregatem. Nie, że agregat wymontuję i sprzedam i wezmę parę groszy na złomowisku, tak, w miejscu, gdzie tam się skupuje stal, a do mnie się przywiezie tak zwaną wydmuszkę, bo ja też się muszę tego pozbyć. Ja nie jestem w stanie magazynować tego. Nie mam pozwoleń na czyść.
1: To, o czym my mówimy, te przykłady, to chyba też trochę wynika z lenistwa. Komuś się nie chce i po prostu dlatego wyrzuci taką lodówkę.
2: Panie dyrektorze, u nas jest, widnieje tablica, co przyjmujemy. Obecnie pracujemy nad nowym regulaminem, którym już ja dosłownie z nazwy wymieniam, czego nie mogę przyjmować. Będę miał spotkanie, miałem spotkanie z panem naczelnikiem, będę miał pewnie spotkanie z panem prezydentem. Kochani widzowie, wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić. To tak jak w każdej dziedzinie życia. No, nie jesteśmy w stanie, czy w medycynie, wszystkiego osiągnąć. Tak samo w odpadach. Staramy się jak możemy i myślę, że ratusz też się mocno stara, ale proszę nas zrozumieć. Mamy jakieś wytyczne, jakąś moc przerobową, może później do tego nawiążemy. Przyjeżdżacie bardzo dużo. Musi to być... I apel, segregujcie państwo w domu. Naprawdę, bo przywożąc miks tak zwany do nas, no jak mamy to zważyć? Jak mamy to posegregować? U nas jest 5 czy 6 punktów i trzeba chodzić od każdego. Jak mam to wtedy zważyć? Jak was przypilnować?
1: A wciąż jest problem, że dużo ludzi przywozi te odpady?
2: Wszystko razem, no zmieszane. Jeżeli to przywieziecie państwo na przyczepce, ale będzie oddzielnie gruz, oddzielnie gabaryt, oddzielnie plastik czy papier, jest okej, okay, nie ma problemu. Można to łatwo posegregować. Na placu nie sortujemy, bo są przypadki, że wypadnie komuś puszka z farbą, z olejem. No co się dzieje wtedy z placem? Przecież my obsługujemy 50 tysięcy mieszkańców. Dla przykładu, panie dyrektorze, my w same wakacje obsłużymy przeszło 3 tysiące osób. To jest połowa czerwca, lipiec i sierpień.
1: No właśnie,
2: to są olbrzymie masy.
1: Zaraz jeszcze chwileczkę o tych wakacjach porozmawiamy, jak one wyglądały w PSZOK-u, ale najpierw chciałem też poruszyć temat zmiany u was, jeśli chodzi o kontenery, bo niektóre kontenery zmieniły lokalizację, tak?
2: Tak. Na mieście było rozstawionych 6 kontenerów na zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny, drobny. Ja tu mam na myśli golarkę, w przypadku mężczyzn sztuczkę do zębów, nie wiem, suszarkę, żelazko i mógłbym tak wymieniać. I do tego służyły te kontenery. My oczywiście cyklicznie, co półtora tygodnia jeździliśmy, pracownik mój czy ja, i przepraszam, i zmienialiśmy, czyściliśmy je, tak? Myjemy. Powód decyzji, którą podjąłem, że zmiana lokalizacji jest bardzo prosty, wręcz kuriozalny, bo są strasznie niszczone. Nie wiem, o co chodzi.
1: A w tych innych lokalizacjach nie będą niszczone?
2: Znaczy nie, bo postanowiłem, że zostaną rozstawione na szkołach. Za ogrodzeniem, czyli oczywiście nasi mieszkańcy oprócz tylko rodziców i uczniów mogą tam wejść, bo to jest otwarte, ale są pod kamerami i są za ogrodzeniami, więc już mam nadzieję, że nie będą cyklicznie wyrywane kłódki, bądź w kłódki wkładane plastiki, żeby się dostać.
1: Po co takie zachowanie?
2: Wie pan co, nie wiem czasami o co to chodzi. No, czy mi na złość, czy po prostu na sprzedaż żelazko, a wrzucanie mi, nie wiem, pampersów, makaronów i innych rzeczy. No, brzmi komicznie, ale tak.
1: Ale prawdziwie.
2: Ale rzeczywiście to tragikomicznie wygląda. No i tak to jest.
1: To może coś o tym właśnie lecie w przoku, porozmawiajmy teraz, jak pan kierownik wspomniał. To są dla was takie szczególne miesiące
2: bardzo
1: pracy, jest więcej?
2: Dużo. Tak, ja tutaj na pewno ten temat, bo jeszcze nie miałem okazji, bo to się dopiero sezon kończy, ale z roku na rok jest coraz większa ilość. Ja się cieszę z tego, bo to znaczy, że świadomość naszych mieszkańców rośnie. Tego nie ma po lasach, po parkach, przy rzekach i tak dalej, tylko do mnie to trafia. Więc jak najbardziej tak, ale będę pewnie prosił o być może rozwiązanie, że jeszcze stażystę dobiorę, bo jest okres też wakacyjny, proszę państwa, trzeba pamiętać. No ja też muszę pracowników swoich puścić na urlop, ja dopiero we wrześniu akurat mi się tak wydarzyło, no bo trzeba obsługiwać, a tych mieszkańców, a was państwa mieszkańców jest ogromna ilość. Naprawdę, bo jeżeli my przyjmiemy 1200 osób, to jeżeli sobie to podzielimy przez dni, jest bardzo dużo.
1: 1200 osób w miesiącu.
2: To jest tak delikatnie mówiąc, jak nie więcej.
1: A wasze siły, że tak powiem, osobowe?
2: No nas jest dwoje, w tym momencie dwie osoby, tak? Czyli jedna osoba na placu i druga osoba, w moim przypadku, czy mojego zastępcy, mojej pani zastępczyni, no to jeszcze dodatkowo dochodzi do pomocy. I też tu apel do tych mieszkańców, proszę czasami się cierpliwość uzbroić, bo PSZOK musi się jakby poruszać w tym zakresie, że tam musi być przejezdność, musi być bezpieczeństwo, więc skoro są 3 samochody na placu i jest zamknięty szlaban, to nie trzeba nam krzyczeć, bo ja czekam, bo ja się śpieszę,
1: bo ja płacę,
2: tak. Także no, zbijamy się do tego trochę cierpliwości i wyrozumiałości, bo naprawdę ja jesteśmy w stanie podejść do wszystkich z sercem, tylko przykro jest słuchać, w cudzysłowie, to też, epitetów.
1: To też pewnie często wynika z tego, że ludzie po prostu nie mają świadomości, jak ta wasza praca w środku wygląda.
2: No tak, no, że ta osoba pójdzie, zapomni, a my gdzieś tam mamy. I tak, jeżeli my w miesiącu paru takich osób musimy przetrwać, wiemy, że mamy to wpisane jakby w swój zawód, tak? Ale
1: to gruba
2: nie jest
1: skóra, to przyjemność. Musi być.
2: No, niestety tak.
1: Panie kierowniku, a właśnie... Tak, chciałem jeszcze kwestię poruszyć, trochę podsumowania, no bo już mamy prawie rok, jak jest system kaucyjny w Polsce, bodaj od 1 października ubiegłego roku, więc jeszcze tam trochę do rocznicy nam zostaje i to bardzo takie mieszane emocje w Polsce wzbudza. Jest wielu krytyków, którzy mówią, że zrobili z nas śmieciarzy. Jak pan się na to zapatruje? Jak pan teraz, no z perspektywy właśnie osoby związanej jakby z kwestią no tutaj odpadów komunalnych, czy my jako Polacy nauczyliśmy się przez ten rok niecały segregować butelki i czy to w ogóle ma sens, ten system?
2: Ja powiem tak, ja już wcześniej, panie rektorze, z pana Kluczynkami czy z kolegą rozmawiałem, że na tym samorząd straci. To jest już obliczone, więc tu będzie dziura, którą będzie w jakiś sposób pokryć. Ale to jest jakby już ponade mną i to samorządy się z tym zbiją. Mhm. Moje osobiste zdanie to jest takie, że porządku troszeczkę jest.
1: Jest lepiej?
2: Znaczy w sensie, że to się już...
1: Nie leżą gdzieś w tym butelki.
2: Nie walają się, tak brzydko mówiąc, czy nie leżą na ulicy, porozrzucają. dane, czy po parkach, czy chociażby na moim osiedlu, na przykład ktoś sobie wypije jakiś tam izotonik, w przykładzie, żeby tu nie reklamować, to jednak zabiera, bo tam jest 50 groszy.
1: No tak.
2: I to jest taki bodziec dla konsumenta, że jednak zaraz, no nie wyrzucę, no 50 groszy, a jeżeli teraz nastroje piło, to złoty 50, młodzież powiedzmy, dobra, mam lizaka, nie? Prosty bardzo przelicznik. Pójdę o krok dalej. Już słuchałem zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozszerzenie tego. I żeby nie robić tutaj absolutnie PR-u, a szczególnie w Radiu Nadzieja, jak samej nazwy mówi, jest projekt, że do końca roku być może zostanie rozszerzone to o butelki, i tu mam na myśli, tak w cudzysłowie, małpki. Wiemy, do czego to służy, tak? I jestem jak najbardziej w tym przypadku za. No, czasami... Bo tego widzę, jak pod choinkami leżą. Ktoś sobie, no...
1: Zwłaszcza
2: spożył
1: po zimie,
2: ten, tak.
1: Jak to wygląda po zimie, jak ten śnieg się roztopi.
2: Dokładnie, ale w ciągu lata też. No, patrzę, wychodzę na, do siebie, patrzę, o dwie zostały, tak. Te przysłowiowe małpeczki. Dalej nie będziemy już tytułować, bo nie ma potrzeby, ale wszyscy doskonale wiemy. To też zginie. Bo nawet ta osoba, która no to czyni,
1: myślę, że tym bardziej...
2: przeliczy 50 tak. groszy. 50. Halo, stop, nie? No ale
1: czyli pod
2: ucieknie
1: względem,
2: następne szkło.
1: Pod tym względem
2: więc
1: jest
2: to
1: lepiej.
2: Jest takie, tak, ale...
1: Tylko, że wiele ludzi też narzeka no właśnie na to, że muszą stać pod tymi sklepami, pod tymi automatami,
2: tu
1: składać
2: jest,
1: buteleczkę
2: tu
1: jedną,
2: jest,
1: drugie.
2: Tu jest troszeczkę problem, bo sam korzystając z tego, co jest jakby chyba naturalne, bo skoro zaczynam płacić te kaucje, no to i kupuję 10 zgrzewek, no to jest 30 zł, no każdy umie liczyć, pracujemy. Więc też często jestem akurat w sklepie i też jest problem tego typu, że to się dość często, chyba nie jest do końca wydolny ten system. Te maszyny się zacinają, mają problem z odczytaniem. Znowu, jeżeli jest bez korka butelka, bo ktoś wyrzucił, już butelki nie przyjmuje, bo szczerze mówiąc, w plastiku to najwięcej jest w korku, a nie w całej butelce. Jeżeli jest tam woda, trzeba ją wylać. Po drodze są oczywiście jakieś takie niuanse drobne, które musi państwo dopracować. Tak?
1: Ale
2: bo to zostało wrzucone.
1: W ciągu kilku najbliższych lat,
2: to zostaniemy do tego zmuszeni, tak jak zostaliśmy zmuszeni, może inaczej, to brzydkie słowo, nałożone został na nas przepis KSeF-u czy BDO.
1: No w pewnym sensie zostaliśmy zmuszeni, bo to jest
2: jakiś tak, no nie chciałem tego słowa, panie rektorze, użyć, tak, ale jakby zostaje tam nam wprowadzone i to zostaje tak, jak się przyjęło, nie wiem, porównanie może trochę inne, 500+ czy 800, przyjęło się i to społeczeństwo zaakceptowało. Części się też mogło nie podobać, bo ktoś mógł powiedzieć, no jeden zarabia dużo, dlaczego dostaje, ja zarabiam mało i też to samo dostaję, no ale jest.
1: I tak samo
2: więc musimy to zaakceptować, no.
1: No ale samorząd, tak jak pan powiedział, może na tym stracić.
2: Tak, bo to będzie uciekało. To trzeba mieć, no trzeba twardo stąpać po ziemi i tak, to ucieka. No na Czartoli ucieknie szkło, ucieknie plastik, ucieknie puszki. Teraz jeżeli wprowadzone zostaną jeszcze następne
1: już to widzicie,
2: elementy,
1: że ten plastik
2: wie pan co, ja bym się nie chciał finansowo wypowiadać,
1: ale
2: bo
1: nie,
2: ja jestem przodkiem.
1: Nie finansowo,
2: nie?
1: Bardziej ilościowo.
2: Ja ilościowo u siebie w punkcie, to ja już kiedyś mówiłem, że ja tych butelek to tak miałem sporo, a teraz to praktycznie mam, to jest, oj, nie wiem, czy 0,5% jestem w stanie masy, może 0,5% wyliczyć z całej masy plastików, to są butelki. Ze 100%, o. Jak jest jeden, to nie wiem, czy nie zaszalałem w tym momencie.
1: Rozumiem, że wcześniej było więcej.
2: Tak, dużo więcej. Po prostu to jakby wywołało, samoczynnie się to wystąpiło.
1: Panie kierowniku, tak na koniec już naszej rozmowy, chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć. Co pół roku właściwie edycja wiosenna, edycja jesienna, jest akcja Ekologia za sadzonkę w Łomży. Rozumiem, że niebawem kolejna edycja się szykuje.
2: Tak, szanowni widzowie, serdecznie już mogę zaprosić w imieniu Zakładu Gospodarowania Odpadami organizowany przez PSZOK na następną edycję. Nie pamiętam, 16, 17, już tego dość dużo. Ja już kiedyś powiedziałem, że to już się wpisało jakby w takie cykliczne imprezy. Oczywiście, będziemy przygotowani. Wstępnie mogę powiedzieć, bo to jeszcze będzie ogłoszone, będzie to się odbywało jak zawsze, tylko muszę jeszcze tutaj mieć zgodę oczywiście pani dyrektor Mosiru. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy, porozmawiamy, czyli raczej parking na ulicy Wyszyńskiego 25 września. To jest tak zwany weekend, tak, czyszczenia i wtedy będziemy przygotowani, jak zwykle.
1: Będą sadzonki, tak?
2: Tak, ale tym razem znowu... Znaczy podkreślam, że teraz edycja jest bardziej do sadowników, ludzi posiadających ogrody, działki rekreacyjne, bo tutaj się bardziej nastawimy na byliny, krzewy, drzewa ozdobne, owocowe i tak dalej, tak? Bo edycja wiosenna to jest bardziej dla mieszkańców, że tak powiem, zabudowy wielorodzinnej typu balkony, tak. Parapety, etc.
1: Czyli to będzie zmiana w porównaniu.
2: Tak,
1: ale jeszcze tylko jest... powiedzmy może na koniec, co będzie można przynieść, jakie, na jakie odpady czekać, bo to jest chyba szeroko dosyć.
2: Powiem tak, no z butelki PET prawdopodobnie zrezygnuję, bo już ja zauważyłem, że w poprzedniej edycji praktycznie nie było. No, jeżeli ktoś przyniesie, to ja ją przyjmę, oczywiście, tylko już będę raczej w ogłoszeniu apelował, żeby nie, no bo też ciężko stawiać kontener specjalnie wieść dla, w cudzysłowie, 5 butelek. Na pewno papier będzie, na pewno będą baterie i prawdopodobnie drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny, tak? No muszę czymś to zastąpić. No nie bardzo mogę zastąpić innymi odpadami, bo są to już częściowo odpady, no takie problematyczne. Mm-hmm. Nie będę od państwa przyjmował przecież przeterminowanych farb, bo to jest masa i odpowiednie zabezpieczenie. Nie mamy też takich odpadów, które mogą aż tak mocno zastąpić plastik. Tak, szkło jest niebezpieczne, bo poza tym, że no, może się zbić, nie, to wiadomo.
1: A łomżanie chętnie uczestniczą w tych akcjach?
2: Tak, bardzo chętnie. Jestem bardzo zadowolony z tego. Państwo też przyjeżdżacie jako media do nas. Widzicie to na zdjęciach. Myślę, że tak, to się wpisało. Ludzie są zadowoleni.
1: Łomży.
2: Tak, krajobraz Łomży, jest to jakby wpisane. No ale to
1: mówię. Więc czekamy na kolejną edycję już we wrześniu. Zapraszamy mieszkańców.
2: ZGO zapraszam.
1: A naszym gościem dnia był dzisiaj pan Krzysztof Kotowski, kierownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
2: Dziękuję panie doktorze. Dziękuję państwu.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
4: Ładne oczy masz.
5: A czy zdrowe?
4: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
5: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
4: Więcej na mazowia.pl.
6: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
7: Po reklamie.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Zaczynamy od Ostrołęki i bardzo dobrych informacji. W mieście powstanie zupełnie nowe przedszkole. Politycy podzieleni w sprawie reformy podatkowej zaproponowanej przez rząd Donalda Tuska. Już jesienią rusza edycja podlaskiego czeku turystycznego. Stary budynek zniknie, a w jego miejsce powstanie zupełnie nowe przedszkole. Kraina Odkrywców w Ostrołęce już wkrótce zyska nowoczesną siedzibę. Miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji. Przedszkole miejskie nr 16 zostanie wybudowane od podstaw. W nowym obiekcie zaplanowano 8 przestronnych sal. O szczegółach mówi Katarzyna Ogniewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki.
2: W miejscu obecnego obiektu wybudowany zostanie nowoczesny, jednokondygnacyjny budynek zaprojektowany z myślą o komforcie i dostępności dla wszystkich dzieci, także tych ze szczególnymi potrzebami. W nowym przedszkolu znajdzie się 8 sal, a także kuchnia, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne. Co ważne, każda sala będzie miała własne pomieszczenie sanitarno-higieniczne, dostosowane również do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Na zewnątrz powstanie piękny nowy plac zabaw.
1: Nowe przedszkole Kraina Odkrywców ma być gotowa w ciągu 13 miesięcy. Całkowity koszt inwestycji to ponad 11 milionów złotych.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Większość sejmowa entuzjastycznie, opozycja z rezerwą odnosi się do rządowych zapowiedzi. Rada Ministrów planuje wprowadzić zmianę w skali podatkowej PIT. Pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony do 130 tysięcy złotych. Wprowadzona zostanie nowa stawka 24%, która będzie obowiązywała dla dochodów w przedziale od 130 tysięcy do 150 tysięcy złotych, a stawka 32% będzie dotyczyć nadwyżki dochodów powyżej 150 tysięcy złotych.
4: Politycy koalicji rządowej mówią z różną dozą entuzjazmu, ale większość z nich pozytywnie ocenia te propozycje.
5: Jest to odpowiedź na oczekiwania, ale też racjonalnie stąpającego rządu.
4: Mówił poseł Jakub Stefaniak z PSL. Ale dla PiS to propozycja zbyt skromna, także wobec wyborczych obietnic KO, mówił Krzysztof Cieciura.
6: Nie dowieźli tego, oszukali swoich wyborców.
4: Ale posłowie większości parlamentarnej mówią, że zmiany podatkowe idą w dobrym kierunku, ale nie powiększają deficytu budżetowego. A senator KO Grzegorz Schetyna już dziś mówi, że prezydent Karol Nawrocki nie będzie mógł ich nie podpisać.
7: To każdy Polak odczuje. Każdy będzie liczył i będzie wiedział, ile stracił, jeżeli będzie weto. To jest bardzo ryzykowne dla prezydenta.
4: Koalicja już dziś jest pewna, że proponowane zmiany podatkowe po sejmowych wakacjach bez problemu zostaną w parlamencie przyjęte.
1: O szczegółach mówił Mariusz Pieśniewski.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ponad 700 ton żywności trafiło już do magazynu Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Wczoraj, dziś i w najbliższych dniach produkty będą przekazywane osobom potrzebującym w ramach programu Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową. Ze wsparcia korzysta ponad 15 tysięcy mieszkańców z terenu całej naszej diecezji. To realna pomoc i wsparcie, mówi dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ksiądz Andrzej Mikucki.
8: Caritas Diecezji Łomżyńskiej uczestniczy w programie tzw. FED. Jeśli chodzi o Łomżyńską Caritas, prowadzimy dystrybucję żywności na ponad 700 ton, na wartość ponad 5 milionów złotych. Dlatego też zachęcam, aby włączyli się wolontariusze z każdej parafii, z parafialnych zespołów Caritas Szkolnych ku Caritas do dystrybucji tej żywności.
1: W przygotowanych paczkach znajdują się podstawowe artykuły spożywcze, mówi wolontariusz Tomasz Szczech.
9: W dniu dzisiejszym, jak i w następnych dniach będziemy wydawali żywność dla osób po prostu najbardziej tego potrzebujących. Mleko, soki, płatki owsiane, fasolka po bretońsku, klopsiki. Najbardziej ludzie chętnie korzystają z tej pomocy i są zadowoleni z tego. Od godziny 7 stali ludzie, chociaż wydawka zaczyna się od 10.
1: Żywność wydawana jest osobom posiadającym odpowiednie skierowanie. Aby skorzystać ze wsparcia, należy wcześniej zgłosić się do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej. Już jesienią województwo podlaskie ma przyciągnąć jeszcze więcej turystów. Pomóc ma w tym podlaski czek turystyczny, czyli 300 zł dofinansowania do pobytu w regionie. Program ma nie tylko promować województwo poza sezonem wakacyjnym, ale także wspierać przedsiębiorców z branży turystycznej. Jak zaznacza wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, z oferty będzie mogło skorzystać kilkanaście tysięcy osób z całej Polski.
10: Widzimy te i zasięgi promocyjne, ale też promowanie poprzez zachęcanie dla obywateli, czyli oni są też beneficjentami, jak to jest tyle tysięcy rodzin czy osób, które skorzystają z tego z całej Polski, no to to jest też dodatkowa wartość. No i z drugiej strony to też wsparcie przedsiębiorców w tak zwanym okresie mniejszego zainteresowania zwykle turystyką i odwiedzinami, czyli w tak zwanym niskim sezonie turystycznym.
1: Na realizację inicjatywy przeznaczono 3 400 000 zł. Dzięki tej inicjatywie jesień może być kolejnym mocnym sezonem dla podlaskiej turystyki, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
11: 11 tysięcy czeków, które będą mogły być zrealizowane w naszym województwie. Co jest ważne? Bardzo nam zależy, aby ta edycja jesienna, aby ten podlaski czek turystyczny powodował, że w okresie jesiennym, kiedy w naszym województwie mamy piękne, złociste lasy, mamy wspaniałe rzeki, mamy wiele atrakcji turystycznych, jak najwięcej turystów mogło ten nasz piękny region odwiedzić i zobaczyć, ale z tej puli, którą przekazuje nam Ministerstwo Sportu i Turystyki, będą generowane czeki dedykowanym grupom. Będą to grupy, będą to seniorzy oraz osoby posiadające kartę dużej rodziny.
1: Pierwsza tura naboru ruszy już 1 września, kolejne zaplanowano na 1 października i 2 listopada.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: 21 stopni na termometrach, a temperatura maksymalna dziś wysoka, bo 25 stopni, ale bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu. W nocy 14 stopni, jutro maksymalnie do 21 i też ma być deszczowo. Ładniej będzie w niedzielę, jeśli chodzi o słońce, ale chłodniej do 19 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

A rząd przygotowuje nowelizację ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. O tym dziś Paweł Majewski rozmawiał z naszym gościem dnia. I o tym więcej powiemy już za 4 minuty. Bądźcie Państwo z nami.

0: Litrów. Odpowiedzialna za wprowadzanie systemu wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska przekazała, że do tej pory Polacy oddali ponad 3 miliardy 200 tysięcy opakowań.
1: Przypomnę, że na koniec czerwca to było 2,3 miliarda, czyli przez sam lipiec zebraliśmy 900 milionów opakowań, co jest kolejnym rekordem. Mamy w Polsce ponad 60 tysięcy punktów zbiórki i liczba automatów się znacząco zwiększyła. Mamy ich obecnie 17,5 tysiąca w całej Polsce.
0: Wiceminister zapewniła, że resort wsłuchuje się w uwagi Polaków. Ministerstwo pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie kaucyjnym i rozważa m.in. włączenie do niego jednorazowych butelek po alkoholu. Decyzja jeszcze nie zapadła.
1: Tak jak obiecaliśmy, my obecnie przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu.
0: Mówiła wiceminister klimatu i środowiska, wykluczyła, aby małpki zostały włączone do systemu kaucyjnego do końca tego roku. Ministerstwo Klimatu chce także ustawowo określić maksymalny termin ważności bonów kaucyjnych odbieranych w zamian za butelki.

0: A wczoraj na Jasnej Górze odbyła się ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół katolickich. Przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym poruszane były najbardziej palące tematy, lekcje edukacji zdrowotnej i religii. O szczegółach konferencji mówi ksiądz Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich.
1: Co roku właśnie w sierpniu, pod koniec sierpnia spotykamy się na Jasnej Górze jako dyrektorzy szkół katolickich po to, aby rozpocząć po Bożemu ten nowy rok szkolny, po pierwsze spotkać się z Matką Najświętszą, zawierzyć jej wszystkie sprawy szkolne dotyczące tego roku, który się rozpoczyna. Po drugie, zapoznać się jakby na świeżo ze zmianami, które weszły w życie szkolne przez prawo oświatowe, przez rozporządzenia ustawy, bo dużo zmian jest w tym roku też. No i też mamy w tym roku wchodzi obowiązkowo już edukacja zdrowotna, dlatego też chcemy w jakiś sposób przygotować dyrektorów, jak należy do pewnych rzeczy, do tych spraw podejść. Przygotowaliśmy też podręcznik taki ze scenariuszami lekcji, które będą realizowane w szkołach katolickich. Dlatego to jest też bardzo ważne spotkanie, takie merytorycznie przygotowujące szkoły i dyrektorów i nauczycieli do nowego roku.
0: Ksiądz Zenon Latawiec wspomniał również o zmianach, które czekają uczniów i nauczycieli wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: No dużo zmian jest, między innymi z komórkami, z spółdzielniami uczniowskimi. To jest, powiem szczerze, że jest bardzo dużo zmian w tym roku wprowadzone. Jeszcze są rozporządzenia, projekty rozporządzeń, które jeszcze są niepodpisane i jest trochę taki bałagan prawny, ponieważ rozporządzenie nabiera mocy prawnej po 14 dniach od podpisania. Jeszcze nie podpisane zostały, a my dzisiaj mamy, dzięki Bogu, 20 sierpnia, w związku z tym i tak nie jest to prawnie nawet dotrzymane terminów, żeby od 1 września weszło. Ale tych zmian jest bardzo dużo i dlatego chodzi o to, żeby zasygnalizować. Mamy przygotowany taki skrypt, który siostra Patrycja przygotowała o tych zmianach, żeby wiadomo, że dyrektorzy po wakacjach, żeby mogli spokojnie zobaczyć, gdzie są zmiany i zagłębić się w rozporządzenia, czy zmiany rozporządzeń w ustawach, poznać, jak to w ogóle wygląda, jak to funkcjonuje.
0: Siostra Patrycja Garbacka z Biura Rady Szkół Katolickich przybliżała także cechy szkół katolickich. Posłuchajmy.
2: Zacznę może od tego, że szkoła katolicka w swojej istocie, swojej tożsamości, w swoim takim rysie ma też elementy patriotyczne, których nie da się oddzielić od elementów religijnych, wychowawczych. Jak chcemy wychowywać w szkole katolickiej człowieka dojrzałego, człowieka, który dąży ku pełni we wszystkich wymiarach swojego życia, również nam się pojawia element patriotyzmu, element narodowościowy, również nam się pojawia element powiązania tego patriotyzmu w duchu religijnym.
0: Na konferencję zakończyła msza święta w kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył arcybiskup Andrzej Przybylski.

0: Intensywne opady deszczu, gwałtowne burze, silne porywy wiatru i miejscami grad prognozowane są tej nocy niemal w całej Polsce, z wyjątkiem krańców północno-zachodnich. Synoptyk Anna Gryczman mówi, że w ciągu dnia pogoda na krótko się uspokoi, ale wieczorem znów pojawią się gwałtowne zjawiska pogodowe.
1: Z piątku na sobotę szczególnie niebezpiecznie będzie w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, tym razem w kierunku na Wielkopolskę, województwo łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachód Mazowsza, warmińsko-mazurskie, podlaskie i częściowo pomorskie. Mówimy ponownie o opadach deszczu rzędu 40-50 mm w okresie 3 do 6 godzin. W to wszystko wbudowane burze z bardzo silnymi porywami wiatru oraz z gradem. Kolejny obszar z silnymi burzami obejmie Podkarpacie oraz Lubelszczyznę.
0: A jutro przed południem na północnym wschodzie prognozowane są gwałtowne opady deszczu. Po południu możliwe burze, zwłaszcza w pasie od Warmii, Mazur i Podlasia w kierunku województwa łódzkiego.

W najbliższą niedzielę, 23 sierpnia, odbędzie się ostatnia w tym roku odsłona plenerowego kina Zasmakuj w kinie w Łomży 2026 w parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma o 20:30. Zostanie wyemitowany film Uprowadzona dziewczyna. Wstęp na pokaz filmu jest wolny. Uprowadzona dziewczyna to amerykańsko-włoski film akcji z 2025 roku, a więc w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia, a początek seansu, przypominam, o 20:30.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewka.
1: Planował zamach na polskich polityków. 23-latek został zatrzymany przez służby. Po nocnym ataku płonie rosyjska petrochemia w Permie. Samorząd Mazowsza chce nagrodzić kreatywnych nauczycieli i szkołę. Dwudziestotrzylatek zatrzymany za planowanie zamachu na polskich polityków. Mieszkańca województwa lubelskiego zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: 23-latek apelował w internecie o wyeliminowanie wielu osób z polskiej polityki i pytał o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Te obawy funkcjonariuszy zarządu w Krakowie CBZC stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
2: Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Ekspert do spraw terroryzmu Andrzej Mroczek powiedział w Polskim Radiu, że w tym przypadku zastosowano specjalne przepisy antyterrorystyczne. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.
1: O sprawie mówił Arkadiusz Augustyniak.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Płonie rosyjska petrochemia w Permie. W nocy ukraińskie drony uderzyły w strefę przemysłową miasta. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszano w rejonie kilku innych miast Rosji, w tym na Kaukazie.
2: 23-latek apelował w internecie o wyeliminowanie wielu osób z polskiej polityki.
1: Kreatywni nauczyciele i szkoły mogą zostać nagrodzeni. Ruszył nabór do 10. edycji konkursu Edukreator na Mazowszu. Samorząd województwa mazowieckiego chce wyróżnić tych, którzy sięgają po nowatorskie metody nauczania, inspirują uczniów i włączają kulturę do szkolnej codzienności.
5: Naszych innowatorów mazowieckich wśród nauczycieli będziemy nagradzać, a dzisiaj ich poszukujemy i zachęcamy też do zgłoszeń. Ten konkurs ma podkreślić też taką innowację wśród nauczycieli, odwagę, dlatego że to są niesztampowe prowadzone lekcje.
1: Mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Mazowsza, z wyjątkiem szkół artystycznych. Na najlepszych czekają nagrody finansowe. Zgłoszenia można przesyłać do 25 września i tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Na kolejne zapraszam punktualnie o godzinie 13.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A pogoda dziś będzie, drodzy Państwo, dynamiczna, miejmy to na uwadze. Teraz zachmurzenie umiarkowane, ale będą dziś występowały także opady deszczu. 22 stopnie na termometrach, 25 to temperatura maksymalna. W nocy 14 stopni. Jutro kontynuacja pogody z opadami deszczu, lokalnie także opadami gradu. Jutro maksymalnie do 21 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk. Gramy Twoją muzykę.

0: już jesienią województwo podlaskie ma przyciągnąć jeszcze więcej turystów, a pomóc ma w tym podlaski czek turystyczny, czyli 300 zł dofinansowania do pobytu w regionie. Program ma nie tylko promować województwo poza sezonem wakacyjnym, ale także wesprzeć przedsiębiorców z branży turystycznej. Jak zaznacza wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, z oferty będzie mogło skorzystać kilkanaście tysięcy osób z całej Polski.
1: Widzimy te i zasięgi promocyjne, ale też promowanie poprzez zachęcanie dla obywateli, czyli oni są też beneficjentami, jak to jest tyle tysięcy rodzin czy osób, które skorzystają z tego z całej Polski, no to jest też dodatkowa wartość. No i z drugiej strony to też wsparcie przedsiębiorców w tak zwanym okresie mniejszego zainteresowania zwykle turystyką i odwiedzinami, czyli w tak zwanym niskim sezonie turystycznym.
0: Na inicjatywę przeznaczono 3 400 000 zł, a dzięki niej jesień może być kolejnym mocnym sezonem dla podlaskiej turystyki, podkreślał marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem.
2: 11 tysięcy czeków, które będą mogły być zrealizowane w naszym województwie. Co jest ważne, bardzo nam zależy, aby ta edycja jesienna, aby ten podlaski czek turystyczny powodował, że w okresie jesiennym, kiedy w naszym województwie mamy piękne, złociste lasy, mamy wspaniałe rzeki, mamy wiele atrakcji turystycznych, jak najwięcej turystów mogło ten nasz piękny region odwiedzić i zobaczyć, ale z tej puli, którą przekazuje nam Ministerstwo Sportu i Turystyki, będą generowane czeki dedykowanym grupom. Będą to seniorzy oraz osoby posiadające kartę dużej rodziny.
0: Województwo podlaskie przetarło szlak dla podobnych inicjatyw w kraju, mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
3: Jesteście Państwo prekursorem, jeśli chodzi o czeki turystyczne i są one konsekwentnie kontynuowane. I nie tylko. Polska Organizacja Turystyczna oczywiście włączy się w akcję promocyjną tego czeku, tych wszystkich regionów. Będziemy go promować w całej Polsce. Mam nadzieję, że rzeczywiście w przyszłym roku uda się go rozszerzyć na cały kraj. Jest to, tak jak powiedziałam, Podlasie jest absolutnym tutaj przykładem, dobrą praktyką, jak to powinno być realizowane.
0: Pierwsza tura naboru ruszy 1 września, kolejne zaplanowano na 1 października i 2 listopada.

już kontynuować grę. A wtedy Iga Świątek ruszyła w stronę rywalki, żeby ją pocieszyć. Mam nadzieję, że Jelena szybko wróci do zdrowia. Wiadomo, że US Open jest dla nas priorytetowe, tak mówiła Iga Świątek zaraz po meczu, a w sobotnim półfinale zmierzy się z rozstawioną z numerem trzecim Amerykanką Jessicą Pegulą. Yeah.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Dzwonicie, drodzy Państwo, w sprawie wejściówek bezpłatnych na koncert Kamila Bednarka, który będzie gwiazdą tegorocznej edycji Iskry Nadziei, która już 4 września będzie w Łomży, w pobliżu tutaj Kościoła Katedralnego, na Placu Katedralnym dokładnie. Więc my informujemy, że te wejściówki będziecie Państwo mogli przychodzić i odbierać do radia od poniedziałku do piątku od 8:30. do 9 i od 15:30 do 16. W tych dwóch porach zapraszamy serdecznie już od poniedziałku, żeby bezpłatne wejściówki na koncert Kamila Bednarka odbierać. Jedna osoba będzie mogła sobie wziąć dwie wejściówki dla siebie i dla kogoś bliskiego, kogoś, z kim będzie chciała słuchać tego koncertu. Iskra Nadziei poświęcona jest w tym roku 500-leciu Kościoła Katedralnego. 4 września o godzinie 19:00 Kamil Bednarek wystąpi w Łomży na tegorocznej edycji Iskry Nadziei. Te szczegółowe informacje dotyczące przekazywania Państwu wejściówek znajdą Państwo na naszej stronie radionadzieja.pl.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

32 minuty po godzinie 11 słuchają Państwo Radia Nadzieja w piątek 21 sierpnia za 8 minut na naszej antenie profesor Jerzy Bralczyk i audycja z cyklu Słowo o Słowie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Tomasz jest asystentem osób z niepełnosprawnością. Pracował z osobami w średnim, starszym wieku, no ale teraz będzie pracował, czy już pracuje, z młodzieżą także. I zastanawia się nad dwoma słowami: guwerner i guwernant. Czy mogą być dzisiaj stosowane? No cóż, właściwie chyba mogłyby. Guwerner, słowa guwernant nie odnotowano w naszych tekstach, zaraz to rozwinę. Więc guwerner jest raczej parą dla guwernantki. Guwernantka chyba częściej się pojawiała w naszych tekstach i to była tak wychowawczyni, taka domowa nauczycielka młodych dziewcząt czy chłopców. Dziewcząt, tak, guwerner chłopców. To było raczej w rodzinach arystokratycznych, klasowo to było wyraźnie określone. Ciekawe, że bierze się to z francuskiego bezpośrednio, ale z łacińskiego gubernare, co znaczyło kierować, sterować okrętem. A to z kolei wzięło się z greckiego kybernein, co później dało także cybernetykę. A więc guwerner ma wiele wspólnego z gubernatorem i z cybernetyką. Bardzo to są ciekawe filiacje. Ale teraz, no jak to jest z guwernantem? Prawda, że jeżeli mamy guwernantkę, to oczekiwalibyśmy także guwernanta, tak jak mamy solenizanta i solenizantkę. I bardzo wiele innych słów, których łatwo sobie Państwo dopowiedzą, gdzie parą dla antki będzie ant, by tak rzec. No tu jednak jest trochę inaczej. To ten guwerner jest z francuskiego czasownika guverner, czyli rządzić, panować, stąd też to odniesienie do gubernatora. No a guwernantka wcześniej pewnie zapożyczona także miała podobną historię, ale już z tym rządzeniem jej raczej nie kojarzono. Guwerner zatem i guwernantka, ale czy nie są one trochę przestarzałe? W naszej literaturze te słowa są tak związane z życiem arystokracji, z młodymi paniczami i panientami w ogóle, że może budzić zdziwienie teraz, więc może lepiej mówić tutaj o asystencie czy o nauczycielu po prostu.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii. To przyczynia się zarazem do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultury. To czyni ją tak głęboko, tak autentycznie ludzką, albowiem, jak pisze Mickiewicz w Księgach Pielgrzymstwa Polskiego, cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska. W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Silne burze i obfite opady deszczu, które pojawią się wieczorem na Dolnym Śląsku, a później także u nas w regionie, to efekt niżu, który przemieszcza się do Polski z północnych Włoch. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki wyjaśnia, jak interpretować prognozowaną wielkość opadów.
1: Opady na poziomie 20 mm, pamiętamy, to są dwa wiadra wody na metr kwadratowy. Wydaje się, że dwa wiadra wody na metr kwadratowy nie robią wrażenia, ale spróbujmy sobie to rozlać na powierzchni naszego mieszkania. Zobaczymy, że tej wody jest bardzo dużo. Szczególnie, że rejony, w których ten intensywny opad pojawi się, ostatnimi czasy były bardzo mocno przesuszone.
0: Ekspert z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że wysuszona gleba nie będzie w stanie wchłonąć wody z gwałtownych opadów. Nadmiarów wody nie przyjmą też górskie rzeki.
1: W wielu miejscach te rzeki są w niskich stanach, no ale pamiętamy, że duża ilość wody w takim pofałdowanym terenie, no to jest przepis na wezbrania, na gwałtowne zmiany. Oprócz tego pochyłości, te spadki generują bardzo szybki spływ powierzchniowy, także rzeczywiście z meteorologicznego punktu widzenia czeka nas ciekawa noc. Piątko na sobotę.
0: A według prognoz na Dolnym Śląsku może lokalnie spaść nawet kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy. U nas w drugiej części dnia dziś też może popadać, ale szczególne opady deszczu prognozowane są w naszym regionie. Jutro 20 stopni, w niedzielę 18, ale w niedzielę już, jeśli chodzi o opady, będzie spokojniej.

12.33 na radiowym zegarze. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w piątek. O 12.40 zapraszam na Ministerstwo Książek, a dziś opowiem Państwu m.in. o biografii Leonarda Cohena.

0: Ministerstwo Książek.
1: Nakładem wydawnictwa Luna ukazał się pierwszy tom sagi portowej zatytułowany Światła nad portem autorstwa Miriam Georg. Cykl sprzedał się w Niemczech w nakładzie 600 tysięcy egzemplarzy. To historia miłości dziedziczki Imperium Żeglugowego i robotnika portowego, osadzona w realiach Hamburga końca XIX wieku. Ale nie jest to głupiutka opowieść o trzpiotce, która zakochuje się w krzepkim robotniku, razem pokonują przeciwności losu wbrew opinii swoich środowisk i żyją długo i szczęśliwie. Miriam Georg nie osładza tego gorzkiego w gruncie rzeczy tła, przez co historia staje się realna i namacalna, czasem śmierdząca kanałem, z którego nędznicy żyjący na ulicy próbowali wyłowić coś pozwalającego im przeżyć. Ale Lili o tym nie wie, bo żyje pod kloszem, jako córka bogatego armatora, jednego z najbogatszych w XIX-wiecznym Hamburgu. Owszem, uczęszcza do seminarium nauczycielskiego, ale jak twierdzą jej rodzice, dla zabicia czasu. Bo gdy tylko wyjdzie za mąż, za lekarza Henry'ego, przestanie. Nie ma też mowy o pracy. Kobieta ma siedzieć w domu i zajmować się dziećmi. Kiedy Lili próbuje dyskutować z ojcem na ten temat, ten zwraca jej uwagę, że zajmuje miejsce jakiejś biednej kobiecie, bez szansy na zamąż pójście i bez wsparcia rodziny, dla której praca nauczycielki oznacza szansę utrzymania się. Dodajmy, że nauczycielki nie mogły wychodzić za mąż i pracować jednocześnie. Lili nie jest jedną z tych rozpieszczonych dziedziczek, pogardzających ludźmi z niższej klasy, złośliwych, próżnych i głupich. Nie. Lili ma żywy umysł, jest empatyczna, współczująca, odważna i marzy, żeby zostać pisarką. Pewnego dnia, podczas chrztu statku, spada do wody jej kapelusz. W odzyskaniu go pomaga jeden z portowych robotników, który ulega poważnemu wypadkowi. Lili czuje się winna, mężczyzna traci nogę, a ma na utrzymaniu żonę i troje dzieci. Ta sytuacja otwiera jej oczy na niesprawiedliwość cechującą Hamburg w XIX wieku. Ona opływa w luksusy. Nowinki techniczne ułatwiające dobre i wygodne życie, podczas gdy robotnicy i ich rodziny cierpią nawet nie biedę, ale nędzę. Umierające z głodu dzieci, żebracy szukający czegokolwiek wartościowego albo jedzenia w kanałach, pokoje pełne karaluchów i pluskiew, w których gnieżdżą się wieloosobowe rodziny, kobiety, które po śmierci mężów muszą sprzedawać się, żeby nakarmić dzieci. Dramatyczne warunki pracy, które sprzyjały wypadkom, a gdy te się przydarzały, robotnik zostawał sam z leczeniem i z życiem, a raczej bez leczenia, bez leków, z zakażeniem i powolnym umieraniem. Wielu z nich spędza wieczory w podziemnych knajpach, upajając się sprowadzanym z Chin opium. Dzięki temu odrywają się od beznadziei, za cenę uzależnienia oczywiście, albo śmierci, tyle że w stanie upojenia. Lili, szukając dojścia do robotnika, który chciał jej pomóc z kapeluszem i który uległ wypadkowi, poznaje Johannesa, jednego z pracowników portowych. Johannes dzięki sprytowi i determinacji wyrwał się z nędzy i jest w stanie sprawić, że matka i rodzeństwo nie głodują. Tyle i aż tyle. Lili robi na nim wrażenie. Owszem, nie ma pojęcia o warunkach życia w dzielnicy biedy, ale chce je poznać. Jest autentycznie przejęta i odważna, a to nie jest oczywiste w jej klasie społecznej. Do tego w seminarium nauczycielskim poznaje Emmę, pochodzącą z Londynu kobietę, która w Szwajcarii ukończyła studia medyczne. One tu nic nie znaczą, kobiety nie mają prawa wykonywać zawodu lekarza, ale Emma nie odmawia potrzebującym, zwłaszcza najbiedniejszym. Zapoznaje Lili ze słowami i walką sufrażystek, a życie młodej dziedziczki już nigdy nie będzie takie samo. Chociaż oznacza to kłopoty rodzinne i sercowe. Bardzo czekam na drugi tom, polecając Państwu pierwszy Światła nad portem Miriam Georg od wydawnictwa Luna.
0: Ministerstwo Książek.
1: To nie jest zwykła biografia, a on nie był zwykłym artystą. W pewnym momencie popularny w Polsce bardziej niż w Kanadzie. Poszukujący, rezygnujący z występowania na kilkanaście lat, szukający siebie w klasztorze Zen, doświadczający upadku w bardzo wielu wymiarach finansowych, emocjonalnych, psychicznych. To dało mu przekonanie, że upadanie tworzy nasze człowieczeństwo. Jego przebój Halleluja stał się jednym z najczęściej wykonywanych w nowych aranżacjach utworem na świecie. Przed Państwem Leonard Cohen w biografii będącej esejem, refleksją i towarzyszeniem doskonałemu poprzez swoje sprzeczności artyście. Książka zatytułowana jest Leonard Cohen, świadek upadku aniołów, a wydało ją wydawnictwo Znak, Litera Nowa. Autor to Christoph Lebold, literaturoznawca, pisarz, krytyk literacki, wykładowca akademicki towarzyszący Cohenowi ponad 20 lat. Tłumaczenie zawdzięczamy Filipowi Łobodzińskiemu, który oddaje hołd swoim poprzednikom, którzy tłumaczyli poezję Coena, ale dodaje też do nich swoją bardzo ważną cegiełkę, zwracając uwagę na coś, co poprzednicy pominęli. Ta książka też jest osnuta na wątkach z życia Coena, a nie na linearnym opisywaniu jego życia. To sprawia, że biografię czyta się znakomicie i lepiej rozumie nie tylko kultowe przecież piosenki, ale też to, co za nimi stało. Coen przyszedł na świat w rodzinie żydowskiej, dosyć szybko zaczął pisać i dosyć szybko uznał, że do ludzi najlepiej trafia się poprzez muzykę i słowo, ale wyśpiewane. Jego życie rozpięte między Montreal, Nowy Jork, klasztor Zen, w czasach niesamowitego rozkwitu popkultury w Ameryce przede wszystkim. On z tym niskim głosem, podlewanym whisky i zaprawianym dymem papierosowym, potrafił utrzymywać zainteresowanie publiczności w czasach boys bandów, roznegliżowanych tancerek, raperów czy rytmicznych brzmień. Do koncertowania wrócił jako emeryt i dziś jego najbardziej znany wizerunek to ten starszego pana w kapeluszu. W książce mamy też młodego Coena. Chyba z tą swoją nostalgią i tęsknotami idealnie trafił do naszej polskiej duszy i pewnie stąd ta ogromna jego popularność w Polsce. Ciekawostka. Dowiedzą się Państwo, czy Coen rzeczywiście spotkał się z Lechem Wałęsą podczas koncertowania w naszym kraju w latach 80., co miało skutkować zaprzestaniem grania jego utworów w polskim radiu. Christoph Lebold proponuje nam zajrzenie do wnętrza i życia Leonarda Coena przez kilka drzwi. Po pierwsze, upadek. Jak pisze autor, sztuka Leonarda Coena ma swoje źródło w szczególnym darze obserwacji. Jest on świadkiem upadku mężczyzn. Jego karierę nazywa wręcz obsesją na temat upadania, o czym sam wiedział bardzo dużo. Upadki w miłosne pułapki, upadki w otchłań, upadki mało znaczące na życiowej skórce od banana. Potrafił pogrążać się w miłości, ataki depresji zaznajomiły go z największymi mrokami duszy, a upadek finansowy zmusił do powrotu na scenę. Drugie drzwi to pielgrzymowanie. Coen nie spędził dłużej niż pół roku w jednym miejscu. Był nieustannie w ruchu, co po liniach pionowych upadania tworzyło poziome linie ruchu jego życia. Wpisał się w archetyp żydatułacza, który w każdym miejscu czuje się obco. W końcu trzecie drzwi do wnętrza Coena to złamane serca. Aksjomat metafizyki Coena to to, że wszyscy jesteśmy złamani, pisze Lebold. Serce przeznaczone jest do łamania. To popękani z rysami i załamaniami na sercu jesteśmy piękni. Wspaniale napisane. Leonard Coen, świadek upadku aniołów od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.
1: Przepadłam, czytając tę historię. Historię zwyczajnej dziewczyny, potem kobiety, która chce przetrwać w czasach, w jakich przyszło jej żyć. Te czasy, wielkie wydarzenia pierwszej połowy XX wieku są tłem do jej opowieści. Napisanej rewelacyjnie, w nieco surowy, ale jednocześnie pełen emocji sposób. Wzruszyłam się, oburzałam, smuciłam, płakałam razem z bohaterką. Zosia, taki jest tytuł książki Beaty Kępińskiej, którą wydało wydawnictwo Zysk i Spółka. Tytuł jest prosty, jak życie Zosi, która, mam wrażenie, opowiada losy naszych babek i prababek, mieszkanek wsi, miast i miasteczek, pochodzących z biednych domów, obdarzonych różnymi talentami, różnym usposobieniem i urodą, które nie zawsze mogły sobie decydować, a te, które mogły, były prawdziwymi szczęściarami. Nie jest to historia upiększona, bo owszem, Zosia czasem będzie próbowała o siebie zawalczyć, będzie potrafiła decydować za kogoś pogrążonego w rozpaczy, ale często będzie po prostu udawała, że jest w miarę znośnie, że nie jest nieszczęśliwa, smutna czy przestraszona. Będzie przyjmowała to, co zrzuca na nią los, godząc się z tym. Nie zawsze nasze życie jest buntem, szarpaniem się z tym, czego nie chcemy. W bardzo wielu przypadkach, w różnych okresach życia dryfujemy, poddajemy się, nie analizujemy, a to dodaje tej książce autentyzmu. Dorastamy wraz z Zosią, dojrzewamy, czasem mam ochotę po prostu ją przytulić, odjąć troskę, jakoś jej pomóc. I tak właśnie pisze Beata Kępińska. Zosia przychodzi na świat w Łodzi, kiedy kończy się XIX wiek. Łódź jest brudna, robotnicza, wymaga ciężkiej pracy, ale rozwój przemysłu daje szansę na pracę. W rodzinie Zosi pojawia się coraz więcej rodzeństwa. Starsze dzieci pomagają rodzicom albo opiekują się młodszymi. Ojciec jest urzeczony ideami socjalistów pod wodzą Józefa Piłsudskiego. W ogóle ojciec nie jest zwyczajnym robotnikiem, lubi książki, rozumie poezję, ma dobre maniery. Matka pochodzi z niemieckiej rodziny, która się jej wyrzekła, kiedy wyszła za mąż za ojca, Polaka. Każdy kolejny poród wyniszcza jej nadwątlone astmą zdrowie. Zosia jest poważną i bogobojną dziewczyną, czego nie rozumie jej matka. Zosia ma wrażenie, że jest w rodzinie niewidzialna, nijaka, nieładna, nieutalentowana. Chciałaby iść do klasztoru, ale rodzice mają na jej przyszłość inny plan. O jej rękę poprosił ojca Felix, jego znajomy, dużo starszy od młodej dziewczyny, jeszcze nastolatki. I szybko pokazuje jej, czym miłość nie jest. A ona stara się przetrwać, tym bardziej, kiedy na świat przychodzą jej dzieci. Osładzają jej codzienność, naznaczoną brutalnością i nałogami męża. W zasadzie to nie tylko opowieść o Zosi, ale całej jej rodzinie, siostrach i braciach, żyjących na wsi i w mieście. Braciach zaciągających się do wojska, siostrach rodzących kolejne dzieci, z których nie wszystkie przeżywały dzieciństwo. O ich mężach, z których nie wszyscy byli jak Felix. O trudach codziennego życia, najpierw pod zaborami, potem w czasie wielkiej wojny, w końcu wolnej Polski z szalejącą inflacją, bezrobociem, problemami z wypłacalnością, awanturami politycznymi. Ale ta wolna Polska przyniosła też wzrastający poziom higieny, dostęp do medycyny, możliwość kształcenia także biednych dzieci i większe możliwości dla kobiet, które mogły się uczyć i pracować. Pracować mogły też wcześniej, ale teraz łatwiej było im utrzymać dzieci, bo mężowie albo wojowali, albo ich pensje nie wystarczały na utrzymanie wieloosobowych rodzin. Zosia z biegiem lat przestaje być naiwną dziewczyną. Potrafi sobie poradzić w najtrudniejszych sytuacjach. Ale nie czuje się dzielną, odważną kobietą, chociaż ja po lekturze książki tak ją odbieram. To odwaga setek tysięcy kobiet, które mimo głodu, wojen, chorób, braku perspektyw dla siebie, walczyły o perspektywy dla swoich synów i córek. Przeczytajcie koniecznie. Zosia, Beaty Kępińskiej, od wydawnictwa Zyski Spółka.
0: Ministerstwo Książek.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
6: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Co z grasującą pumą w regionie? To najprawdopodobniej jedna i ta sama zwierzę. Są zarzuty dla matki 4-letniej dziewczynki z Łomży, która spadła z 5. piętra. Włoskie espresso coraz droższe. O tym na koniec wiadomości. Czy region łomżyński przemierza tajemnicza puma? W ostatnich dniach słychać coraz więcej doniesień o przebywaniu dzikiego zwierzęcia w kolejnych miejscowościach. Według najnowszych doniesień puma miała być widziana na terenie gminy Jedwabne. Nie ma mowy o tym, że w okolicznych lasach błąka się obecnie kilka takich zwierząt, ocenia Urszula Sokulska, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży.
2: Mam wrażenie, że jest to ta sama puma, która była widziana w okolicach Ostrołęki, była widziana później w okolicach Szumowa. Biorąc pod uwagę, że to zwierzę potrafi przemieszczać się 20 km dziennie, to najprawdopodobniej jest to ten sam osobnik, który zmienia miejsce przebywania. Pojawia się w różnych miejscach, natomiast zdecydowanie nie jest to kilka sztuk, jest to jeden i ten sam osobnik.
1: Jeśli już spotkamy zwierzę na swojej drodze, nie powinniśmy panikować.
2: W przypadku zauważenia zwierzęcia przez kogokolwiek zalecałabym zachowanie spokoju. Przede wszystkim kontakt wzrokowy ze zwierzęciem i wolniutkie wycofywanie się z terenu. Żadnego odwracania plecami, uciekania, gwałtownych ruchów, dlatego że jest to kot i w momencie, kiedy widzi uciekającą osobę, może zaatakować tak jak każde normalne zwierzę. W związku z tym, co zalecam? Spokój, opanowanie, kontakt wzrokowy i wycofanie się bardzo powoli i bardzo spokojnie.
1: W ostatnich dniach informowaliśmy o przypadku z Goworowa w powiecie ostrołęckim, gdzie jeden z mieszkańców także alarmował o grasującej w rejonie pumie. Jak się okazało, był to jedynie nieudany żart mężczyzny.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Są zarzuty dla matki 4-letniej dziewczynki z Łomży, która spadła z balkonu na 5. piętrze i przeżyła tylko dlatego, że sąsiedzi rozłożyli koc i zamortyzowali upadek 4-latki. O szczegółach zarzutów mówi Anna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
4: Jest to zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. To jest zarzut popełnienia czynu z artykułu 160 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 160 paragraf 2 Kodeksu Karnego. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Kobieta przebywa na wolności. Wobec podejrzanej prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
1: Sąd już w ubiegłym tygodniu zdecydował o umieszczeniu dziewczynki w pieczy zastępczej.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Z okazji kończących się wakacji Szpital Wojewódzki w Łomży zaprasza na piknik do ośrodka jezdziectwa i rehabilitacji konnej w Kisielnicy. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę. W programie oprócz wielu atrakcji m.in. zajęcia z fizjoterapii, mówi Jolanta Gryc, rzecznik prasowy łomżyńskiego szpitala.
5: Tego dnia atrakcji na pewno nie zabraknie. Wydarzenie rozpoczynamy o godzinie 12 z zajęciami ruchowymi z fizjoterapeutami. Także prosimy o zabranie ze sobą mat lub kocyków. Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji. Zapraszamy. Na pewno będzie fajna zabawa.
1: Piknik potrwa do godziny 15. Czy są z nami miłośnicy kawy? Włoskie espresso podrożało przez ostatnie 5 lat o 24%. Ceny kawy różnią się w zależności od regionu, a z reguły im dalej na północ, tym drożej.
6: Od 2 do 3 espresso dziennie wypija przeciętny Włoch. Średnio za filiżankę kawy przy barze musi zapłacić euro 29 centów. To prawie 1/4 więcej niż 5 lat temu, wynika z analizy badań nad konsumpcją Cierre Chia Soutenti. Najdrożej jest w Bolzano, gdzie średnia cena sięga euro 51 centów. Niewiele mniej, bo euro 49 kosztuje kawa w Pescarze i to właśnie tam w ciągu 5 lat odnotowano największy wzrost, bo aż o 49%. Najtańsze espresso można wypić w Messynie średnio za euro 6 centów. Według autorów badania za podwyżkami stoją m.in. rosnące koszty energii i prowadzenia lokali. Co ciekawe, ceny samej kawy na światowych rynkach są obecnie niższe niż rok temu.
1: Kawowym tematem zajęła się Aleksandra Nietopiel. W tym wydaniu Wiadomości Radia Nadzieja to już wszystko. O godzinie 13.30 gościem będzie biskup z Kamerunu Justin Georges Ebengue. Serdecznie zapraszamy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: W drugiej części dnia w regionie bądźmy przygotowani na dynamiczną pogodę. 25 stopni jest, ale wieczorem mogą występować opady deszczu, podobnie jak w nocy. I jutro też. Jutro maksymalnie 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Zapraszamy na reklamy.
8: Ładne oczy masz.
9: A czy zdrowe?
8: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
9: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
8: Więcej na mazowia.pl.
10: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
7: Po reklamie.

0: straszna, ten beztroski smak.
1: Mikro, małe i średnie firmy z województwa podlaskiego zyskają łatwiejszy dostęp do kredytów, pożyczek, leasingu i gwarancji. W tym celu Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży wraz z dwoma wyłonionymi partnerami uruchomi podlaską linię reporęczeniową. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podkreślił, że pieniądze przeznaczone na reporęczenia to środki zwrócone z poprzednich unijnych programów.
2: Jedna z naszych agencji, Agencja Rozwoju Regionalnego, otwiera produkt, którego do tej pory nie było w ofercie województwa, czyli podlaska linia reporęczeń. Mówimy o kwocie 30 milionów złotych. To środki zwrotowe z dwóch poprzednich perspektyw, czyli z perspektywy 2.7, 2.13 i 2.14, 2.20. Zmieniliśmy jako zarząd pewien sposób myślenia o tych środkach. Do tej pory jedynym dysponentem tych środków był nasz Regionalny Fundusz Rozwoju. My postanowiliśmy również dać możliwość innym naszym agencjom, aby z tych środków skorzystać.
1: O tym, jak w praktyce ma działać program reporęczeń, mówi Sławomir Dudziński, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego.
3: Reporęczenie jest połączeniem dwóch instrumentów, tak? Bo normalnie ktoś komuś poręcza kredyt, pożyczkę, wykonanie kontraktu, jakkolwiek. I są tylko dwie strony. Przy reporęczeniach Urząd Marszałkowski wstępuje też w rolę tego poręczającego, czyli obrazowo mówiąc, mamy poręczenie, w którym ryzyko rozłożone jest na dwa podmioty. Jest to o tyle wygodne, że wtedy te podmioty udzielając tych poręczeń naszym przedsiębiorcom lokalnym mniej ryzykują. Bo jeżeli ryzyko jest na dwóch podmiotach, ta transakcja jest bardziej stabilna i bardziej dostępna dla rynku.
1: Partnerami podlaskiej linii reporęczeniowej będą Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, która otrzyma 5 milionów złotych limitu poręczenia oraz Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, którego limit wyniesie 25 milionów złotych.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Czy warszawska kolej dojazdowa dojedzie do Baranowa? Za chwilę szczegóły. Za nami pierwsza tura praktyk u marszałka. Sprawdzimy, jak pracę w urzędzie oceniają studenci. Po krótkiej przerwie wraca Mazopiknik. Tym razem spotykamy się w Szczutowie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Trasa warszawskiej kolei dojazdowej ma zostać przedłużona do przyszłego lotniska Port Polska. Takie plany ogłosił rząd. Oprócz połączenia kolei z lotniskiem w Baranowie, obejmują one remont stacji Grodzisk Mazowiecki-Radońska. W skład infrastruktury otaczającej nowe lotnisko mają również wejść nowe drogi odciążające autostradę A2. O znaczeniu tych inwestycji dla regionu mówił Grzegorz Benedykciński, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
2: Budowa lotniska jest dla nas wielką radością, ale musimy pamiętać, że powoduje, że około 130 tysięcy osób musi dojechać tam codziennie do pracy, na loty. Dlatego też zabiegaliśmy o to, żeby kolej WKD została przedłużona do lotniska, żeby została wybudowana jeszcze jedna droga, która spowoduje, że

0: Autostrada A2 będzie przejezdną autostradą.
1: Inwestycje mają zapobiec przeciążeniu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej. Decyzja o budowach ma zostać zatwierdzona przez rząd do końca roku, ale już teraz plany są określone jako priorytetowe.
2: Uwaga, konkurs!
1: Rekordowa liczba zgłoszeń do konkursu dla dziennikarzy mediów lokalnych Biały Kruk. W tegorocznej edycji wpłynęło ich aż 147. Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z ekspertami z zakresu dziennikarstwa i medioznawstwa ma na celu wyróżnić i wesprzeć najlepszych, rzetelnych dziennikarzy, którzy działają na rzecz lokalnych społeczności. O tym, jak duże znaczenie mają media regionalne, mówił profesor Janusz Adamowski, przewodniczący konkursowego jury.
3: Media lokalne są solą tej ziemi w tym sensie, że one w dużej mierze odzwierciedlają to, co na rynku medialnym jest prawidłowe. One w rzeczywistości docierają do ogromnej liczby osób, zajmują się właśnie kwestiami bardzo istotnymi z punktu widzenia lokalnych społeczności.
1: W tym roku jury wybierze najlepsze reportaże, artykuły, a także książki literatury faktu. Przyznane zostaną również nagrody dla dziennikarskiej osobowości roku oraz młodego talentu dziennikarskiego. Wyróżnienia są formą docenienia dorobku dziennikarzy i motywacją do dalszych działań. Zapraszamy do śledzenia przebiegu i wyników konkursu.
2: Czy wiesz, że...
1: Dobiegła końca pierwsza tura 10. edycji programu Praktyki u Marszałka. Przez ostatnie tygodnie studenci z Mazowsza mieli okazję zobaczyć, jak wygląda praca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. O swoich wrażeniach opowiedzieli sami praktykanci.
4: Praktyki to bardzo pozytywne doświadczenie. Poleciłabym swoim znajomym udział w nich. Można się wiele nauczyć i też poznać fajnych ludzi i zawiązać nowe relacje.
5: Praktyki to świetna okazja, żeby zobaczyć, jak urząd pracuje od środka. Zdecydowanie polecam każdemu, żeby spróbować swoich sił, złożyć wniosek.
6: Program Praktyki u Marszałka to doskonała okazja, żeby poznać, jak działa i funkcjonuje administracja publiczna. Można dużo się dowiedzieć. Zobaczyć, że wiedza teoretyczna, którą poznajemy na studiach, ma przełożenie w praktyce, a dużym plusem tego programu jest także to, że są to praktyki płatne.
1: 17 sierpnia rozpoczęła się druga tura praktyk. Praktyki u Marszałka to coroczny program, w którym od 2015 roku wzięło udział łącznie ponad 600 studentów.
2: Warto wiedzieć.
1: Już w niedzielę, 30 sierpnia, w Raszynie odbędą się dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej. Świętowaniu i dziękczynieniu za tegoroczne plony towarzyszyć będzie muzyczna zabawa. Na wydarzenie zaprasza marszałek Adam Struzik.
7: Szanowne mieszkanki i mieszkańcy Mazowsza, samorządowcy, rolnicy, producenci rolni, wszyscy ci, którzy też pracują w otoczeniu rolnictwa, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na nasze doroczne święto dożynki województwa mazowieckiego. Oprócz tej warstwy duchowej, podziękowania rolnikom za pracę, będzie też znakomity koncert.
1: Obchody rozpoczną się o godzinie 9 uformowaniem korowodu dożynkowego. O godzinie 11 odbędzie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity warszawskiego Adriana Galbasa. Tego dnia nie zabraknie również ceremonii dzielenia się chlebem i wręczenia nagród autorom najpiękniejszych wieńców. Zwieńczeniem dożynek będą zaś koncerty zespołu Mazowsze, Natalii Nykiel oraz Tripsa.
2: Gdzie na weekend?
1: Kolejny Mazopiknik odbędzie się 22 sierpnia w Szczutowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Podczas wydarzenia można nawet wykonać podstawowe badania, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
8: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 22 sierpnia zapraszamy na Mazopiknik do Szczutowa. Gwiazdą Wieczoru Blanka.
1: Mazopiknik odbędzie się na boisku przy ulicy Lipowej 2 w Szczutowie.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: minęła 14. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Mężczyzna, który planował zamach na polskich polityków, usłyszał zarzuty. Będą wiadomości ze świata. Płonie rosyjska petrochemia w Permie. W Łomży wystąpi Kamil Bednarek. Przed nami kolejna odsłona Iskry Nadziei. Prokuratura postawiła zarzuty 23-latkowi z Tomaszowa Lubelskiego, który planował zamach na polityków czołowych partii w Polsce. Mikołaj T. na grupie publicznej Broń Palna Polska zamieścił wpis, w którym zachęcał do pomocy w planowanym przez niego zamachu. Mężczyźnie może grozić do 20 lat więzienia. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że zatrzymanie mężczyzny jest potwierdzeniem czujności polskich służb.
2: Służby powinny mieć dostęp do wielu informacji również na social mediach, bo przecież wiemy, że agentura rosyjska łowi tam swoich wykonawców różnego rodzaju działań o charakterze sabotażu. No ale też najwyraźniej tam mogą się ujawniać osoby, które stanowią zagrożenie. W tej sprawie państwo zadziałało, w tej sprawie służby zadziałały i ten człowiek już krzywdy nikomu nie zrobi.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk dodaje, że służby powinny monitorować internet i reagować na zamieszczane groźby. Jednak w ocenie posła PiS-u służby działają skuteczniej, gdy sprawa dotyczy polityków koalicji rządzącej.
3: Natomiast odnoszę wrażenie, że koncentracja służb jest na tego rodzaju przypadkach, które grożą rządzącym. Natomiast jeżeli chodzi o polityków opozycji, to z tym jest zdecydowanie inaczej. Często takie postępowania trwają miesiącami i są umarzane bez wykrycia sprawców.
1: Mikołaj T. usłyszał zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko ludzkości oraz nawoływania do przestępstwa. ABW bada motyw zatrzymanego, kim jest oraz czy inspirował się innymi osobami. Zabezpieczony został sprzęt komputerowy i telefony 23-latka.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Płonie rosyjska petrochemia w Permie. W nocy ukraińskie drony uderzyły w strefę przemysłową miasta. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono w rejonie kilku innych miast Rosji, w tym na Kaukazie.
5: W Permie ukraińskie drony uszkodziły petrochemię koncernu Łukoil. Nad zakładem unosi się dym. Permneft.org Synthes to jedna z największych i najnowocześniejszych petrochemii w Rosji. Zakład przetwarza 13 milionów ton ropy rocznie, produkuje szerokie spektrum paliw, w tym wysokooktanowe wykorzystywane w lotnictwie. Ukraińcy codziennie atakują rosyjskie firmy paliwowe. W wielu regionach Rosji, w tym w Moskwie, brakuje benzyny i oleju napędowego. Kreml zdecydował się na zakup paliwa od firm białoruskich i indyjskich.
1: Informacje zebrał Maciej Jastrzębski. Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało jubileuszowy charakter. 4 września w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek, mówi dyrektor naszego radia, ksiądz Mariusz Szulc.
6: Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejną edycję festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem festiwal Iskra Nadziei będzie poświęcony 500-leciu Kościoła Katedralnego w Łomży. Chcemy wspólnie z mieszkańcami regionu województwa podlaskiego, miasta Łomża, świętować i dziękować Panu Bogu, ale też wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że mamy piękny kościół katedralny, mamy tą świątynię. Do współpracy podczas tegorocznego festiwalu Iskra Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego, zaprosiliśmy znanego Kamila Bednarka.
1: Wstęp na koncert jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które będzie można odbierać już od najbliższego poniedziałku w siedzibie Radia Nadzieja.
6: Bezpłatne wejściówki dzięki naszym partnerom, sponsorom można będzie odebrać w parafiach diecezji łomżyńskiej, w parafiach łomżyńskich, zwłaszcza w parafii katedralnej, jak również każdego dnia od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do 9.00 i od 15.30 do 16.00 przed budynkiem Radia Nadzieja. Zapraszamy wszystkich Państwa, aby skorzystać z tej możliwości, żeby odebrać wejściówkę dla siebie czy też swoich bliskich i wspólnie razem z nami świętować Iskrę Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego.
1: Początek koncertu Kamila Bednarka o godzinie 19.00. Wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: W drugiej części dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Obowiązuje także ostrzeżenie synoptyków przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 50 km na godzinę. W porywach nawet do 90. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro 20 z przelotnymi opadami deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Zapraszamy na reklamy.
4: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
8: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
9: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
8: Co?
9: A mleko i śmietanę kupiłeś?
8: Tak, mazurski smak.
9: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
8: Tak, mazurski smak.
9: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
8: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
10: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Po reklamie.

0: Czy region łomżyński przemierza puma? W ostatnich dniach słychać było coraz więcej doniesień o rzekomym przebywaniu dzikiego zwierzęcia w kolejnych miejscowościach. Według najnowszych doniesień puma miała być widziana na terenie gminy Jedwabne. Nie ma mowy o tym, że w okolicznych lasach błąka się kilka takich zwierząt, mówi Urszula Sokulska, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży.
1: Mam wrażenie, że jest to ta sama puma, która była widziana w okolicach Ostrołęki, była widziana później w okolicach Szumowa. Biorąc pod uwagę, że to zwierzę potrafi przemieszczać się 20 km dziennie, to najprawdopodobniej jest to ten sam osobnik, który zmienia miejsce przebywania. Pojawia się w różnych miejscach, natomiast zdecydowanie nie jest to kilka sztuk, jest to jeden i ten sam osobnik.
0: Jeśli spotkamy takie zwierzę na swojej drodze, nie powinniśmy panikować.
1: W przypadku zauważenia zwierzęcia przez kogokolwiek zalecałabym zachowanie spokoju. Przede wszystkim kontakt wzrokowy ze zwierzęciem i wolniutkie wycofywanie się z terenu. Żadnego odwracania plecami, uciekania, gwałtownych ruchów, dlatego że jest to kot i w momencie, kiedy widzi uciekającą osobę, może zaatakować tak jak każde normalne zwierzę. W związku z tym, co zalecamy? Spokój, opanowanie, kontakt wzrokowy i wycofanie się bardzo powoli i bardzo spokojnie.
0: W ostatnich dniach informowaliśmy Państwa o przypadku z Goworowa w powiecie ostrołęckim, gdzie jeden z mieszkańców także alarmował o grasującej w rejonie pumie. Jak się okazało, był to nieudany żart mężczyzny.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, w ostatnim czasie media nie tylko w Polsce pokazywały bohaterskich mężczyzn ratujących dziecko spadające z balkonu 5. piętra budynku. Trzeba stanąć prawdzie i zapytać, dlaczego zdarzył się taki wypadek? Kto za to ponosi odpowiedzialność? Winni takim zdarzeniom są wszyscy, którzy kultywują proalkoholową mentalność, którzy nie robią nic, aby położyć tamę pijaństwu w naszej ojczyźnie. Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, wielki patriota i apostoł trzeźwości, nazywał zdrajcami wiary i narodu tych, którzy rozpijają naród. Nie wolno rozpijać narodu. Nie wolno zwiększać liczby punktów sprzedaży alkoholu, bo to według bezspornych badań naukowych przyczynia się do zwiększenia jego spożycia. A zwiększenie spożycia prowadzi do niewyobrażalnych tragedii. Bez wątpienia nie prowadzi to do rozwoju gospodarczego ani miast, ani kraju, jak to twierdzą cyniczni słudzy alkoholowego biznesu. Ludzie, którzy z taką determinacją składają wnioski o zwiększenie punktów sprzedaży, którzy z wielką satysfakcją głosują za lub wstrzymują się od głosu, komisje, które opiniują pozytywnie te działania, nie mogą uchylać się od odpowiedzialności za takie wypadki jak ten, a także wiele, wiele niewidocznych dla oczu nieszczęść, cierpień, śmierci z powodu nadużywania alkoholu. Stojący na straży prawa powinni wezwać nie tylko bezpośrednio odpowiedzialnych za dane zdarzenie. Powinni wezwać władze miasta i radnych i zapytać, po co tyle punktów sprzedaży napojów alkoholowych, komu to służy? Dlaczego z taką determinacją je zwiększają? O to powinni odważnie pytać także mieszkańcy miasta. Powinno wezwać się stanowiących prawo parlamentarzystów i zapytać, co robią w kwestii likwidacji reklamy alkoholu i ograniczenia jego dostępności fizycznej i ekonomicznej. Dlaczego mogąc prostymi środkami znacząco ograniczyć spożycie alkoholu, tego nie czynią? O to powinni odważnie pytać także wyborcy. Powinno wezwać się reklamodawców i zapytać o tysiące godzin promowania alkoholu, który ma groźne narkotyczne działanie. Wezwać właścicieli mediów i zapytać, dlaczego pokazują tę tragedię, a także inne dramatyczne wypadki spowodowane przez nietrzeźwych i zaraz reklamują alkohol. Dlaczego alkohol przedstawiany jest jako lek na wszelkie kłopoty, jako dobra zabawa, jako sposób na zdobycie przyjaciół i sukcesów? Obliczono, że w 2022 roku tylko w samej telewizji wyemitowano 2972 godziny reklam piwa, co daje 124 dni emisji. Eksperci piszą, gdyby je skumulować do jednego kanału TV, przez ponad 4 miesiące nadawałby tylko reklamy piwa przez całą dobę. Takie pytania powinni odważnie stawiać mediom wszyscy Polacy. Stróże prawa powinni wezwać wszystkich, którzy posługując się hejtem, walczą z osobami promującymi trzeźwość i zapytać, komu służą. Wezwać i zapytać chociażby o to, czy w obliczu różnych tragedii spowodowanych przez nietrzeźwych odczuwają przynajmniej wstyd. Należy się wdzięczność Bogu i wspaniałym ludziom ratującym dziecko. Ale też nie można przemilczeć prawdy, że jest to wielki wstyd dla miasta, nie tylko na całą Polskę, ale także poza jej granicami. Rozpijanie społeczeństwa poprzez notoryczne zwiększanie punktu sprzedaży alkoholu, a potem podpinanie się pod bohaterskie czyny urąga zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Za trzeźwość narodu odpowiada nie tylko rodzina i Kościół, ale także samorząd i państwo. Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki mówił z mocą słowa, które mogą zaskoczyć wielu. Jeżeli dzisiaj jest potrzebny Polakom jakiś czyn patriotyczny, czyn wyzwoleńczy, to jest nim czyn abstynencki, rezygnacja z picia alkoholu, odrzucenie trucizny, która rozkłada ducha narodu. To jest czyn patriotyczny. Za takie czyny, mówił sługa Boży, powinno się dzisiaj nadawać odznaczenia Virtuti Militari i inne podobne. Kochani, jeśli naprawdę kochamy ojczyznę, bądźmy odpowiedzialni za jej los. Odważnie walczmy z tym, co ją poniża, co ją tak bardzo niszczy. Odważnie podejmujmy też patriotyczny czyn, jakim jest dobrowolna abstynencja od alkoholu. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja już za 12 minut, godzina 15, za 3,5 minuty fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, o 15 koronka do Miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Pewna dusza, która leżała na naszym oddziale, zaczęła umierać. Strasznie się męczyła. Przez 3 dni konała, to znowu chwilami odzyskiwała przytomność. Cała sala modliła się za nią. Zapragnęłam i ja pójść, ale przecież mi matka przełożona zabroniła chodzić do konających, więc modliłam się w swojej separatce za tę duszyczkę. Ale kiedy słyszę, że jeszcze się męczy i nie wiadomo, kiedy skończy, wtem nagle coś mnie tknęło w duszy i rzekłam do Pana: Jezu, jeżeli Ci wszystko to, co czynię, miłe jest, to proszę Cię jako o świadectwo, niech duszyczka ta nie męczy się, ale natychmiast przejdzie do wiecznej szczęśliwości. W parę minut później dowiedziałam się, że duszyczka ta zasnęła tak spokojnie i prędko, że nawet nie zdążono świecy zapalić.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Miłosierny Boże, daj życie wieczne w niebie duszom świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Boże, daj pokój na świecie, polecam intencje Panu Bogu wiadomą. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Boże, błogosław rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, dziękuję Ci za udany zabieg, dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców, mamy Władysławę, tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski Boże dla Hani. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze niebieski, miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego Mateusza, syna chorego Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń nas przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie, prosi Iwona. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za duszę świętej pamięci Ireny i Bronisława Olszak, Czesławy i Antoniego Kobes oraz ich rodziców i za duszę Marii Gala. Za zmarłą Agatę Szodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadeusza Serafin, Teresę Chochowską, Marię Kuleszę i Michała Nawrockiego. W intencji świętej pamięci Piotra Kozikowskiego. Za zmarłych świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesławy Krytuńskich, brata Bogusława, dziadków Aleksandra i Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich, Tyborowskich, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Cyckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Przyborowskich, Rogińskich, Karwowskich, Jurczykowskich, Kotyńskich i Wróbel.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Dlaczego dziecko potrzebuje nie tylko miłości, ale także odpowiedzialności? Wychowanie często kojarzy się z dawaniem dziecku miłości, bezpieczeństwa i wsparcia. To rzeczywiście jest ważne, jednak sama miłość pozbawiona mądrych wymagań może nie wystarczyć. Dziecko potrzebuje usłyszeć kocham cię, ale również musi się nauczyć wziąć odpowiedzialność, musi usłyszeć pokonuj trudności. Mądre wymagania nie są przeciwieństwem miłości. Wymaganie stawiane dziecku umożliwia jego rozwój, jest częścią miłości. Jedną z pierwszych konsekwencji wychowania bez wymagań jest trudność w rozwijaniu samokontroli, a to zaowocuje sięganiem po nałogi. Jeśli dziecko zawsze dostaje to, czego chce, nie uczy się czekania, jeżeli ktoś zawsze rozwiązuje za nie problemy, nie uczy się wytrwałości, jeżeli unika każdego wysiłku, może w przyszłości mieć trudność ze systematyczną pracą, nauką, pokonywaniem przeszkód. Człowiek nie rodzi się z charakterem. Charakter buduje się przez małe codzienne obowiązki. Przekonanie, że świat będzie zawsze dostosował się do mnie, jest mylne. Dziecko, któremu rodzice nigdy nie stawiają granic, może uwierzyć, że moje potrzeby są najważniejsze. Nie muszę się liczyć z innymi. Jeżeli czegoś chcę, powinienem to natychmiast dostać. Jednak dorosłe życie działa inaczej. W życiu trzeba czekać, negocjować, przyjmować odmowę, szanować innych, ponosić konsekwencje swoich decyzji. Wychowanie powinno przygotować dziecko do realnej rzeczywistości, a nie tworzyć przekonanie, że rzeczywistość dostosowuje się do człowieka. Dziecko, które jest nadmiernie chronione przed trudnościami, może mieć problem z radzeniem sobie z przeciwnościami. Każdy człowiek w życiu spotka porażkę, krytykę, odrzucenie, rozczarowanie. Jeżeli nigdy wcześniej nie nauczył się przegrywać, każda trudność może wydać się katastrofą. Małe wyzwania w dzieciństwie uczą wielkie rzeczy. Mogę przeżyć trudny moment i dam sobie radę. Jeżeli rodzic stale sprząta po dziecku, pilnuje jego obowiązków, rozwiązuje jego konflikty, usprawiedliwia jego błędy, dziecko nie może nauczyć się odpowiedzialności. Dorosły człowiek musi zrozumieć, że decyzje mają skutki, że zachowanie wpływa na innych. Odpowiedzialności nie można nauczyć się samą rozmową, trzeba i ją praktykować. Jak my uczymy nasze dzieci sztuki trzeźwego życia?

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Przed wiernymi z parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Baranowie wyjątkowy jubileusz. W najbliższą sobotę mieszkańcy będą świętować stulecie konsekracji kościoła. To okazja do spojrzenia na historię parafii, ale przede wszystkim na ludzi, którzy od pokoleń tworzyli jej wspólnotę, mówi proboszcz parafii ksiądz Szymon Pieńkowski.
2: Tereny są dosyć biedne. Kurpiszczyzna zawsze była dosyć biedna, ale jednak jeżeli powstaje taka piękna, monumentalna świątynia, to została okupiona ogromnym wysiłkiem parafian. Tych przodków, którzy po prostu zdobyli się na budowę tego kościoła, którzy sami pracowali, wypracowali po prostu tą świątynię, to jest po prostu niezwykłe święto tych wszystkich pokoleń, które nas poprzedzały i nas, którzy po prostu dalej dbamy o to świątynię, cały czas ją remontując, upiększając. Stulecie konsekracji Kościoła, wyjątkowe wydarzenie, bo ta wyjątkowa świątynia, bo tak ją można nazwać, powstała przez praktycznie 12 lat, od 1910 roku do 1922, kiedy pierwszy raz odprawiono mszę świętą w tym kościele. Dla nas, dla całej naszej społeczności, osób wierzących, którzy zamieszkują naszą parafię, po prostu jest to wyjątkowe wydarzenie.
1: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Natomiast o godzinie 15 rozpocznie się festyn jubileuszowy.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Mija 70 lat od jednego z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii polskiego kościoła. 26 sierpnia 1956 roku około miliona wiernych zgromadzonych na Jasnej Górze złożyło jasnogórskie śluby narodu polskiego. Ich tekst napisał internowany wówczas prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Jak podkreślał w poranku 7-9 arcybiskup Wacław Depo, śluby miały być przede wszystkim programem duchowym i moralnej odnowy narodu.
3: Śluby mają charakter przede wszystkim religijnego przymierza z Bogiem, kiedy wobec tajemnicy obecności Boga w Kościele i w roli szczególnej Matki Bożej jest to rodzaj pewnego umownego charakteru tych stron, to znaczy Bóg, który słucha, Bóg, który obiecuje wysłuchać i dotrzymać przymierza zawsze, i człowiek, który jest zawsze z wiarą podchodzący, ale jest słaby. I te śluby można tak czy inaczej później rozliczać poprzez rachunki sumienia.
1: Jednym z aktów jest troska o nierozerwalność sakramentalnych małżeństw. W Polsce w związkach sakramentalnych żyje dziś tylko 12% młodych Polaków, dodaje arcybiskup Depo.
3: Pewnie, że nieraz można na to spojrzeć, że była pewna presja rodzinna, to zarówno samych rodziców, jak i środowiska, które nas wychowywało, i wtedy te związki, nawet mniej czy bardziej udane, one były wierne do końca, a dzisiaj wolność, dzisiaj jest rodzajem pewnego, bym powiedział, bożka, który pokazuje, że ja sobie jakoś poradzę od strony chociażby moralnych rozstrzygnięć, i dlatego no niestety akurat potraktowanie drugiego małżonka jako kogoś, kto jest tylko czasowym czy sezonowym partnerem, To jest coś, co jest niezgodne z wiarą.
1: Według GUS w ubiegłym roku zawarto około 133 tysięcy związków małżeńskich, czyli ponad 2 tysiące mniej niż w 2024 roku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już za tydzień na pielgrzymi szlak wyruszą kobiety z diecezji łomżyńskiej. 29 sierpnia odbędzie się trzecia piesza pielgrzymka kobiet do Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. To propozycja dla pań pragnących oderwać się od codzienności i przeżyć dzień pełen modlitwy, rozmów oraz wspólnego pielgrzymowania. Zaprasza ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet diecezji łomżyńskiej.
4: To jest czas pięknej modlitwy, odrobiny trudu i takiego poświęcenia dla tego, żeby zanieść nasze intencje Matce Bożej Pocieszenia, żeby to pocieszenie uzyskać, albo za pocieszenie podziękować. Piękny moment zakończenia wakacji, wejścia w nowy rok szkolny dla wszystkich młodych pań, które jeszcze są w szkole czy studiują, to wiadomo, że to jest powrót do pewnej rzeczywistości naukowej, ale też dla mam wszystkich.
1: Trasa poprowadzi z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Nie obowiązują listy uczestniczek ani wcześniejsza rejestracja. Wystarczy chęć wspólnego pielgrzymowania, woda i coś do jedzenia.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
2: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? Jezus podejmuje dyskusję na temat tak zwanego największego przykazania. To pytanie postawione Jezusowi w kontekście wielu przykazań i przepisów Starego Testamentu miało swoje znaczenie. Dobra odpowiedź pozwoliła bowiem by na uporządkowanie różnych zobowiązań według jakiejś hierarchii ważności. Jezusowa odpowiedź, zauważmy, jest ważna też i dla nas. Najważniejsze przykazanie to przykazanie miłości. Miłości Boga i bliźniego. Będziesz miłował Pana Boga swego. Tak, Bóg darzy nas swoją miłością. Tego doświadczamy ciągle na nowo w naszym życiu. Jeśli więc On darzy nas swoją miłością, w odpowiedzi powinniśmy Boga też miłować. A jeśli w naszym sercu ta miłość Boga będzie obecna, to znajdziemy czas na modlitwę. Postaramy się być na niedzielnej mszy świętej. Weźmiemy do ręki Pismo Święte. Jeżeli w naszym sercu będzie miłość dla Boga, to będziemy starać się o realizację tego, co zawierają Jego przykazania. Będziesz miłował bliźniego swego. Tak, bo kto nosi w swoim sercu miłość dla bliźnich, będzie też starał się wypełniać wszystkie przykazania, które mówią nam o właściwym odniesieniu się do drugiego człowieka. Człowiek, który miłuje bliźniego, będzie czcił rodziców. Nie będzie zabijał, cudzołożył, nie będzie kradł, nie będzie mówił fałszywego świadectwa czy pożądał. Człowiek miłujący Boga i bliźniego zachowa całą naukę daną mu przez Pana. Dlatego postawmy sobie pytanie. Czy my miłujemy?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zaczynamy. Czy region łomżyński przemierza tajemnicza puma? W ostatnich dniach słychać coraz więcej doniesień o rzekomym przebywaniu dzikiego zwierzęcia w kolejnych miejscowościach. Według najnowszych doniesień puma miała być widziana na terenie gminy Jedwabne. Nie ma mowy o tym, że w okolicznych lasach błąka się obecnie kilka takich zwierząt, ocenia Urszula Sokulska, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży.
2: Mam wrażenie, że jest to ta sama puma, która była widziana w okolicach Ostrołęki, była widziana później w okolicach Szumowa. Biorąc pod uwagę, że to zwierzę potrafi przemieszczać się 20 km dziennie, to najprawdopodobniej jest to ten sam osobnik, który zmienia miejsce przebywania. Pojawia się w różnych miejscach, natomiast zdecydowanie nie jest to kilka sztuk, jest to jeden i ten sam osobnik.
1: Jeżeli już spotkamy tajemnicze zwierzę na swojej drodze, nie powinniśmy panikować.
2: W przypadku zauważenia zwierzęcia przez kogokolwiek zalecałabym zachowanie spokoju. Przede wszystkim kontakt wzrokowy ze zwierzęciem i wolniutkie wycofywanie się z terenu. Żadnego odwracania plecami, uciekania, gwałtownych ruchów, dlatego że jest to kot i w momencie, kiedy widzi uciekającą osobę, może zaatakować tak jak każde normalne zwierzę. W związku z tym, co zalecamy? Spokój, opanowanie, kontakt wzrokowy i wycofanie się bardzo powoli i bardzo spokojnie.
1: W ostatnich dniach informowaliśmy o przypadku z Goworowa w powiecie ostrołęckim, gdzie jeden z mieszkańców także alarmował o grasującej w rejonie pumie. Jak się okazało, był to jedynie nieudany żart mężczyzny. Są zarzuty dla matki 4-letniej dziewczynki z Łomży, która spadła z balkonu na 5. piętrze i przeżyła tylko dlatego, że sąsiedzi rozłożyli koc i zamortyzowali upadek 4-latki. O szczegółach zarzutów mówi Anna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
3: Jest to zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. To jest zarzut popełnienia czynu z artykułu 160 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 160 paragraf 2 kodeksu karnego. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Kobieta przebywa na wolności. Wobec podejrzanej prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
1: Do zdarzenia doszło 9 sierpnia przy ulicy Sybiraków. W momencie, gdy 4-latka znajdowała się na balkonie, jej 27-letnia matka miała spać w pokoju. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. Sąd już w ubiegłym tygodniu zdecydował o umieszczeniu dziewczynki w pieczy zastępczej. Już jesienią województwo podlaskie ma przyciągnąć jeszcze więcej turystów. Pomóc ma w tym podlaski czek turystyczny, czyli 300 zł dofinansowania do pobytu w regionie. Program ma nie tylko promować województwo poza sezonem wakacyjnym, ale także wspierać przedsiębiorców z branży turystycznej. Jak zaznacza wiceminister sportu i turystyki Reneusz Raś, z oferty będzie mogło skorzystać kilkanaście tysięcy osób z całej Polski.
4: I zasięgi promocyjne, ale też promowanie poprzez zachęcanie dla obywateli, czyli oni są też beneficjentami, jak to jest tyle tysięcy rodzin czy osób, które skorzystają z tego z całej Polski, no to jest też dodatkowa wartość. No i z drugiej strony to też wsparcie przedsiębiorców w tak zwanym okresie mniejszego zainteresowania zwykle turystyką i odwiedzinami, czyli w tak zwanym niskim sezonie turystycznym.
1: Na realizację inicjatywy przeznaczono 3 400 000 zł. Dzięki tej inicjatywie jesień może być kolejnym mocnym sezonem dla podlaskiej turystyki, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorem.
5: 11 tysięcy czeków, które będą mogły być zrealizowane w naszym województwie. Co jest ważne, bardzo nam zależy, aby ta edycja jesienna, aby ten podlaski czek turystyczny powodował, że w okresie jesiennym, kiedy w naszym województwie mamy piękne, złociste lasy, mamy wspaniałe rzeki, mamy wiele atrakcji turystycznych, jak najwięcej turystów mogło ten nasz piękny region odwiedzić i zobaczyć, ale z tej puli, którą przekazuje nam Ministerstwo Sportu i Turystyki, będą generowane czeki dedykowanym grupom. Będą to grupy, będą to seniorzy oraz osoby posiadające kartę dużej rodziny.
1: Pierwsza tura naboru ruszy już 1 września. Kolejne zaplanowano na 1 października i 2 listopada. Kreatywni nauczyciele i szkoły mogą zostać nagrodzeni. Ruszył nabór do 10. edycji konkursu EduKreator na Mazowszu. Samorząd województwa mazowieckiego chce wyróżnić tych, którzy sięgają po nowatorskie metody nauczania, inspirują uczniów i włączają kulturę do szkolnej codzienności.
0: Naszych innowatorów mazowieckich wśród nauczycieli będziemy nagradzać, a dzisiaj ich poszukujemy i zachęcamy też do zgłoszeń. Ten konkurs ma podkreślić też taką innowację wśród nauczycieli, odwagę, dlatego że to są niesztampowe prowadzone lekcje.
1: Mówi Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele, a także szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Mazowsza, z wyjątkiem szkół artystycznych. Na najlepszych czekają nagrody finansowe. Zgłoszenia można przesyłać do 25 września.
6: Flash regionu.

0: Gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest pan Krzysztof Kotowski, kierownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży. Dzień dobry.
2: Witam panie rektorze, witam państwa.
1: Zacznijmy może od tego właśnie, od segregacji odpadów w Łomży. Czy to jest cały czas problem, czy jednak mieszkańcy Łomży coraz lepiej sobie radzą z segregacją?
2: Z tym bywa różnie. Wiele osób, może zacznę od swojego podwórka, wiele osób, którzy do mnie przyjeżdżają, oczywiście stosują się do przepisów, które obowiązują na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale są też osoby, które, że tak powiem, nie bardzo chcą przestrzegać tych przepisów. W myśl powiedzenia, ja płacę, to musi pan przyjąć wszystko. Otóż, szanowni mieszkańcy, to tak nie działa. Każdy z nas płaci, jakby łaski z tego tytułu nie robi. Bo to jest po prostu wymagane prawem. Czy to naszym miejskim, czy też odgórnym, państwowym. Więc ta segregacja, no, wygląda różnie. My apelujemy o to, żebyście państwo naprawdę przeczytali regulamin, co można do nas przywieźć, a czego nie można do nas przywieźć. Staramy się za wszelką cenę wam podpowiedzieć, że czegoś nie możemy czegoś przywieźć, jak to zagospodarować. I trzeba się w tym momencie liczyć, jeżeli nie możemy tego przyjąć, ponieważ nas blokują przepisy. Nie tylko regulamin pana prezydenta, który podpisuje pan prezydent, ale też WIOŚ i nadrzędną, jakby największą jednostką, to straż pożarna nasza tutaj, to jeżeli czegoś nie możemy przyjąć, to staramy się, mówię, podpowiedzieć, jak to zutylizować, ale wiąże to się już z opłatą. No i jak ktoś słyszy, że on już musi zapłacić, no to są często, brzydko mówiąc, inwektywy pod naszym adresem lecą najróżniejsze. Bo ja płacę, no oczywiście na antenie nie wypada przytaczać. Państwo
1: tak,
2: rozumiecie,
1: jesteśmy,
2: dlaczego.
1: Tym bardziej jesteśmy na takim poziomie.
2: Tak,
1: nie
2: ale
1: wypada.
2: Też jesteśmy ludźmi, bo proszę nas zrozumieć, że jeżeli my z rana dostajemy taką wiązankę cudownych słów.
1: A to już dzisiaj się zdarzyło, tak?
2: No tak, no oczywiście nie będę tutaj, bo nie mogę wymieniać osoby. Pan był mocno zbulwersowany. Chciałem podpowiedzieć, gdzie, ale jak usłyszał, że on musi zapłacić, no to się zaczęła, no, hopka, że tak powiem.
1: A z czego to wynika? Z niewiedzy? Wciąż mamy to mało taką świadomość?
2: Wie pan co, panie redaktorze, to jest tak, że no, mamy grupę odpadów, które są klasyfikowane jako grupy odpadów komunalnych i one w regulaminie widnieją i PSZOK je przyjmuje, no ale PSZOK nie jest w stanie przyjąć wszystkich odpadów wytwarzanych bądź wyprodukowanych. No, nie da rady. My mamy też przepisy zewnętrzne, które z nas ograniczają. My jesteśmy pod monitoringiem WIOŚ-u, więc też my jesteśmy sprawdzani. Przyjeżdża do nas, za czym dostaniemy całą decyzję, przyjeżdża do nas straż pożarna, która też odpowiednie ma swoje rygorystyczne przepisy palności, zabezpieczenia roszczeń wchodzą. Proszę państwa, my się nie poruszamy, bo inaczej, ja nie podejmuję decyzji komuś odmawiając, bo ja mam takie widzimisię, tylko ja mam konkretne przepisy i w każdej instytucji musimy się na nich opierać, to tak jak się opiera sąd, szpital. Podam przykład. Bo ja płacę, to mogę oddać. Czy jak idę do dentysty na NFZ, to też leczę wszystkie zęby? No najprostszym przykładem jest tak, że nie. Że do trójki tak, a powyżej tego to ja płacę.
1: A niestety. Też płacimy przecież składkę.
2: No dokładnie, no płaci pan za dentystę, płaci pan na NFZ za zdrowie, a dostaje pan... Wie pan co, mogę pana redaktora, powiem tak, panie rektorze, może pan zostać być przyjęty w przyszłym roku w październiku. No i co, tupie pan nogami, przeklina pan. No przeklina pan, no nie przeklina.

0: powiedzieć.
1: Ale chcę powiedzieć, że w PSZOK-u są przyjmowane zmieszane odpady remontowo-budowlane, ale przy odpowiednim kodzie. My przewidujemy, że przyjmiemy to. Mogą być zmieszane odpady budowlane typu połączone razem. Glazura, terakota, sidrak, nie wiem, cement, beton, cegła. Nie może być tam już w tym na przykład styroduru, pianki i tak dalej, bo my to dalej wykorzystujemy. To jest mielone, wykorzystywane na przykład na drogi, przy tym naszym przypadku na drogi technologiczne na składowisku, tak? Wiem, że są PSZOK-i, które przyjmują zmieszane takie odpady, że będzie tam i wanna, i dywan, bo to też jest niby zaliczane do odpadów, ale my tego nie możemy przyjąć z tych bardzo przyczyn. Nie mamy miejsca na to. PSZOK to jest ogólnie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnej, a nie zmieszanych, a wtedy już wychodzą całkowicie wszystkie odpady zmieszane, bo się miesza wszystko, i papier, i plastik, bo to też ktoś powie, że jest przecież folia budowlana, no to jest zmieszana. Nie mamy ani miejsca, ani pozwolenia na to.
0: Czyli po prostu...
1: Po prostu przepisy nas blokują. To nawet nie chodzi o miejsce. To cała procedura się musi odbyć, proszę państwa. To nie jest tak, że ja sobie nie chcę. To ileś instytucji musi współgrać. Trzeba mieć olbrzymi teren, zabezpieczyć go, utwardzić, odprowadzić wody odciekowe, zadaszyć. Sztab pracy, sztab pieniędzy. Nie to, że
0: infrastruktury, oczywiście, ale też przepisów.
1: Oczywiście, że przepisów. No wszyscy się poruszamy. Ja się poruszam, ratusz się porusza na podstawie jakichś przepisów, wioś i tak dalej.
0: Czyli pan kierownik nie robi nikomu na złość, jeśli nie chce czegoś przyjąć.
1: Staramy się wytłumaczyć. Naprawdę, proszę państwa, no jak możemy. Ja wiem, że to czasami ktoś powie, no albo ja płacę, to dlaczego? Okay. Albo inaczej, płaciłem przez 20 lat, to dlaczego pan nie chce tego przyjąć? Mamy tak dużą dziurę, jeśli chodzi o odpady. Taki najprostszy przykład oczywiście. Podam państwu. Kiedyś zwróciłem uwagę, no pani się na mnie obraziła. Mówi, no bo ja przecież płacę i tak dalej. Ja mówię, no proszę pani, ja jej przeliczyłem to. Pani rocznie zapłaciła 400 zł podatku śmieciowego, a pani wiozła gabarytów na 6 tysięcy złotych. No to jak mamy pokryć te różnice? No przecież to jest...
0: A te odpady wielkogabarytowe, no to też warto wspomnieć o tym, że są oczywiście zbiórki takie.
1: Oczywiście, przecież umowa podpisana między ratuszem, panem prezydentem, a firmą odbierającą, w naszym przypadku firmą Błysk, jest tak skonstruowana, że cyklicznie są odbierane odpady. Tylko też apel, że nie wystawiamy tych odpadów tydzień przed altanką, czy 3 dni po, żeby później fajnie widniały miesiąc czy półtora i świeciły, tylko wystawiamy w przeddzień i jak najbardziej firma zbierająca odpady je odbierze i będzie czysto, schludnie i będzie to wyglądało, a nie przy naszych altankach, jak państwo wiecie, szczególnie przy zabudowie wielorodzinnej, stosy piętrzą się, a już absurdem jest to, że ktoś się domyśla i wystawia na przykład sedes, umywalkę, bo co, to też jest odpad wielkogabarytowy? Absolutnie nie.
0: Tego firma nie zabierze.
1: Absolutnie nie. Tak samo jak nie zabierze lodówki, już nie daj Panie Boże, z agregatem i tak dalej, bo to jest zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, mimo że jest duży, ale całkowicie inaczej klasyfikowany.
0: To co z taką lodówką zrobić?
1: Do nas przywieźć, ale z agregatem. Nie, że agregat wymontuję i sprzedam i wezmę parę groszy na złomowisku, tak, w miejscu, gdzie tam się skupuje stal, a do mnie się przywiezie tak zwaną wydmuszkę, bo ja też się muszę tego pozbyć. Ja nie jestem w stanie magazynować tego. Jasne. Nie mam pozwoleń na
0: to. To, o czym my mówimy, te przykłady, to chyba też trochę wynika z lenistwa. Komuś się nie chce i po prostu dlatego wyrzuci taką lodówkę.
1: Panie dyrektorze, no, u nas jest, widnieje tablica, co przyjmujemy. Obecnie pracujemy nad nowym regulaminem, którym już ja dosłownie z nazwy wymieniam, czego nie mogę przyjmować. Będę miał spotkanie, miałem spotkanie z panem naczelnikiem, miał pewnie spotkanie z panem prezydentem. Kochani widzowie, wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić. To tak jak w każdej dziedzinie życia. No, nie jesteśmy w stanie, czy w medycynie, wszystkiego osiągnąć. Tak samo w odpadach. Staramy się jak możemy i myślę, że ratusz też się mocno stara, ale proszę nas zrozumieć. Mamy jakieś wytyczne, jakąś moc przerobową. Może później do tego nawiążemy. Przyjeżdżacie bardzo dużo. Musi to być... I apel, segregujcie państwo w domu. Naprawdę, bo przywożąc miks tak zwany do nas, no jak mamy to zważyć? Jak mamy to posegregować? U nas jest 5 czy 6 punktów i trzeba chodzić od każdego. Jak mam to wtedy zważyć? Jak was przypilnować?
0: A wciąż jest problem, że dużo ludzi przywozi te odpady...
1: Wszystko razem, no zmieszane. Jeżeli to przywieziecie państwo na przyczepce, ale będzie oddzielnie gruz, oddzielnie gabaryt, oddzielnie plastik czy papier, jest okej, okay, nie ma problemu. Można to łatwo posegregować. Na placu nie sortujemy, bo są przypadki, że wypadnie komuś puszka z farbą, z olejem. No co się dzieje wtedy z placem? Przecież my obsługujemy 50 tysięcy mieszkańców. Dla przykładu, panie rektorze, my w same wakacje

0: jest, obsłużymy przeszło 3000 osób. To jest połowa czerwca, lipiec i sierpień.
1: No właśnie,
0: to są olbrzymie masy.
1: Zaraz jeszcze chwileczkę o tych wakacjach porozmawiamy, jak one wyglądały w PSZOK-u, ale najpierw chciałem też poruszyć temat zmiany u was, jeśli chodzi o kontenery, bo niektóre kontenery zmieniły lokalizację, tak?
0: Tak. Na mieście było rozstawionych 6 kontenerów na zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny, drobny. Ja tu mam na myśli golarkę, w przypadku mężczyzn sztuczkę do zębów, nie wiem, suszarkę, żelazko i mógłbym tak wymieniać. I do tego służyły te kontenery. My oczywiście cyklicznie, co półtora tygodnia jeździliśmy, pracownik mój czy ja, i przepraszam, i zmienialiśmy, czyściliśmy je, tak? Myjemy. Powód decyzji, którą podjąłem, że zmiana lokalizacji jest bardzo prosty, wręcz kuriozalny, bo są strasznie niszczone. Nie wiem, o co chodzi.
1: A w tych lokalizacjach nie będą niszczone?
0: Znaczy nie, bo postanowiłem, że zostaną rozstawione na szkołach. Za ogrodzeniem, czyli oczywiście nasi mieszkańcy oprócz tylko rodziców i uczniów mogą tam wejść, bo to jest otwarte, ale są pod kamerami i są za ogrodzeniami, więc już mam nadzieję, że nie będą cyklicznie wyrywane kłódki, bądź w kłódki wkładane plastiki, żeby się dostać.
1: Po co takie zachowanie?
0: Wie pan co? Nie wiem czasami o co to chodzi. No, czy mi na złość, czy po prostu na sprzedaż żelazko, a wrzucanie mi, nie wiem, pampersów, makaronów i innych rzeczy. No, brzmi komicznie, ale tak.
1: Ale prawdziwie.
0: Ale rzeczywiście to tragikomicznie wygląda. No i tak to wygląda. Tak to jest. Nie?
1: To może coś o tym właśnie lecie w PSZOK-u porozmawiajmy teraz, jak pan kierownik wspomniał. To są dla was takie szczególne miesiące
0: bardzo
1: pracy, jest
0: dużo,
1: więcej?
0: Tak, ja tutaj na pewno ten temat, bo jeszcze nie miałem okazji, bo to się dopiero sezon kończy, ale z roku na rok jest coraz większa ilość. Ja się cieszę z tego, bo to znaczy, że świadomość naszych mieszkańców rośnie. Tego nie ma po lasach, po parkach, przy rzekach i tak dalej, tylko do mnie to trafia. Więc jak najbardziej tak, ale będę pewnie prosił o być może rozwiązanie, że jeszcze stażystę dobiorę, bo jest okres też wakacyjny, proszę państwa, trzeba pamiętać. No ja urlopy. Też muszę pracowników swoich puścić na urlop, ja dopiero we wrześniu akurat mi się tak wydarzyło, no bo trzeba obsługiwać, a tych mieszkańców, a was, państwa mieszkańców jest ogromna ilość. Naprawdę, bo jeżeli my przyjmiemy 1200 osób, to jeżeli sobie to podzielimy przez dni, jest bardzo dużo.
1: 1200 osób w miesiącu.
0: To jest tak delikatnie mówiąc, jak nie więcej.
1: A tak. Wasze siły, że tak powiem, osobowe,
0: no nas jest dwoje, w tym momencie dwie osoby, tak? Czyli jedna osoba na placu i druga osoba w moim przypadku, czy mojego zastępcy, mojej pani zastępczyni. No to jeszcze dodatkowo dochodzi do pomocy. I też tu apel do tych mieszkańców, proszę czasami się cierpliwość uzbroić, bo PSZOK musi się jakby poruszać w tym zakresie, że tam musi być przejezdność, musi być bezpieczeństwo, więc skoro są 3 samochody na placu i jest zamknięty szlaban, to nie trzeba nam krzyczeć, bo ja czekam, bo ja się śpieszę, bo ja płacę, tak. Także no, zbijamy się do tego trochę cierpliwości i wyrozumiałości, bo naprawdę ja jesteśmy w stanie podejść do wszystkich z sercem, tylko przykro jest słuchać, w cudzysłowie, epitetów.
1: To też pewnie często wynika z tego, że ludzie po prostu nie mają świadomości, jak ta wasza praca w środku wygląda.
0: No tak, no, że ta osoba pójdzie, zapomni, a my gdzieś tam mamy. I tak, jeżeli my w miesiącu paru takich osób musimy przetrwać, wiemy, że mamy to wpisane jakby w swój zawód, tak? Ale
1: to gruba
0: nie jest
1: skóra musi być.
0: No, niestety tak.
1: Panie kierowniku, a właśnie... Tak, chciałem jeszcze kwestię poruszyć, trochę podsumowania, no bo już mamy prawie rok, jak jest system kaucyjny w Polsce, bodaj od 1 października ubiegłego roku, więc jeszcze tam trochę do rocznicy nam zostaje i to bardzo takie mieszane emocje w Polsce wzbudza. Jest wielu krytyków, którzy mówią, że zrobili z nas śmieciarzy. Jak pan się na to zapatruje? Jak pan teraz, no z perspektywy właśnie osoby związanej jakby z kwestią no tutaj odpadów komunalnych, czy my jako Polacy nauczyliśmy się przez ten rok niecały segregować butelki i czy to w ogóle ma sens ten system?
0: ja powiem tak, ja już wcześniej, panie rektorze, z pana Kluczynkami czy z kolegą rozmawiałem, że na tym samorząd straci. To jest już obliczone, więc tu będzie dziura, którą będzie w jakiś sposób pokryć. Ale to jest jakby już ponade mną i to samorządy się z tym zbiją. Okay. Moje osobiste zdanie to jest takie, że porządku troszeczkę jest. Pójdę
1: jest
0: o...
1: Jest lepiej?
0: Znaczy w sensie, że to się już...
1: Nie leżą gdzieś w te butelki.
0: Nie walają się tak, brzydko mówiąc, czy nie leżą na ulicy, porozrzucane, czy po parkach, czy chociażby na moim osiedlu, na przykład ktoś sobie wypije jakiś tam izotonik, w przykładzie, żeby to nie reklamować, to jednak zabiera, bo tam jest 50 groszy.
1: No tak.
0: I to jest taki bodziec dla konsumenta, że jednak zaraz, no nie wyrzucę, no 50 groszy, a jeżeli teraz nastroje piło, to złoty 50, młodzież powiedzmy, dobra, mam lizaka, nie? Prosty bardzo przelicznik. Pójdę o krok dalej. Już słuchałem zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozszerzenie tego. I żeby nie robić tutaj absolutnie PR-u, a szczególnie w Radiu Nadzieja, jak samej nazwy mówi, jest projekt, że do końca roku być może zostanie rozszerzone to o butelki, i tu mam na myśli tak w cudzysłowie małpki, wiemy do czego to służy, tak? I jestem jak najbardziej w tym przypadku za. No, czasami... Bo tego widzę, jak pod choinkami leżą. Ktoś sobie, no, spożył ten...
1: Tak. Jak to wygląda po zimie, jak ten śnieg się roztopi.
0: Ładnie, ale w ciągu lata też. No, patrzę, wychodzę na, akurat do siebie, patrzę, o dwie zostały, tak. Te przysłowiowe małpeczki. Dalej nie będziemy już tytułować, bo nie ma potrzeby, ale wszyscy doskonale wiemy. To też zginie. Bo nawet ta osoba, która no to czyni,
1: myślę, że tym bardziej...
0: przeliczy 50 tak. groszy. 50. Halo, stop, nie? No ale ucieknie następne szkło.
1: Pod tym względem jest,
0: więc to jest
1: lepiej.
0: Tak,
1: ale... Tylko, że wiele ludzi też narzeka no właśnie na to, że muszą stać pod tymi sklepami, pod tymi automatami, składać buteleczkę jedną, drugą.
0: Tu jest troszeczkę problem, bo sam korzystając z tego, co jest jakby chyba naturalne, bo skoro zaczynam płacić te kaucje, no to i kupuję 10 zgrzewek, no to jest 30 zł, no każdy umie liczyć, pracujemy. Więc też często jestem akurat w sklepie i też jest problem tego typu, że to się dość często, chyba nie jest do końca wydolny ten system. Te maszyny się zacinają, mają problem z odczytaniem. Znowu, jeżeli jest bez korka butelka, bo ktoś wyrzucił, już butelki nie przyjmuje, bo szczerze mówiąc w plastiku to najwięcej jest w korku, a nie w całej butelce. Jeżeli jest tam woda, trzeba ją wylać. Po drodze są oczywiście jakieś takie niuanse drobne, które musi państwo dopracować, tak?
1: Ale myśli,
0: bo to zostało wrzucone.
1: W ciągu kilku najbliższych lat?
0: To zostaniemy do tego zmuszeni, tak jak zostaliśmy zmuszeni, może inaczej, to brzydkie słowo, nałożone został na nas przepis KSeF-u czy BDO.
1: No w pewnym sensie zostaliśmy zmuszeni, bo to
0: no
1: jest
0: to nie
1: jakiś
0: tak, no nie chciałem tego słowa, panie rektorze, użyć, tak, ale jakby zostaje tam nam wprowadzone i to zostaje tak, jak się przyjęło, nie wiem, porównanie może trochę inne, 500 plus czy 800, przyjęło się i to nam społeczeństwo jest. Zaakceptowało. Części się też mogło nie podobać, bo ktoś mógł powiedzieć, no jeden zarabia dużo, dlaczego dostaje, ja zarabiam mało i też to samo dostaję, no ale jest.
1: I tak samo
0: więc
1: będzie...
0: musimy to zaakceptować, no.
1: No ale samorząd, tak jak pan powiedział, może na tym stracić.
0: Tak, bo to będzie uciekało. To trzeba mieć, no trzeba twardo stąpać po ziemi i tak to ucieka. No na Czartoli ucieknie szkło, ucieknie plastik, ucieknie puszki. Teraz jeżeli wprowadzone zostaną jeszcze następne
1: elementy... Już to widzicie,
0: elementy,
1: że ten plastik
0: wie ucieka? Pan co, ja bym się nie chciał finansowo wypowiadać,
1: ale
0: bo
1: nie,
0: ja jestem przodkiem.
1: Ale bardziej ilościowo.
0: Ja ilościowo u siebie w punkcie, to ja już kiedyś mówiłem, że ja tych butelek to tak miałem sporo, a teraz to praktycznie mam, to jest to i nie wiem, czy 0,5% jestem w stanie masy, może 0,5% wyliczyć z całej masy plastików, to są butelki. Ze 100%, jak jest jeden, to nie wiem, czy nie zaszalałem w tym momencie.
1: Rozumiem, że wcześniej było więcej.
0: Tak, dużo więcej. Po prostu to jakby wywołało, samoczynnie się to wystąpiło.
1: Panie kierowniku, tak na koniec już naszej rozmowy, chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć. Co pół roku właściwie edycja wiosenna, edycja jesienna, jest akcja Ekologia za sadzonkę w Łomży. Rozumiem, że niebawem kolejna edycja się szykuje.
0: Tak, szanowni widzowie, serdecznie już mogę zaprosić w imieniu Zakładu Gospodarowania Odpadami organizowany przez PSZOK na następną edycję. Nie pamiętam, 16, 17, już tego dość dużo. Ja już kiedyś powiedziałem, że to już się wpisało jakby w takie cykliczne imprezy. Oczywiście, będziemy przygotowani. Wstępnie mogę powiedzieć, bo to jeszcze będzie ogłoszone Będzie to się odbywało jak zawsze, tylko muszę jeszcze tutaj mieć zgodę, oczywiście pani dyrektor Mosiru. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy, porozmawiamy, czyli raczej parking na ulicy Wyszyńskiego 25 września. To jest tak zwany weekend, tak, czyszczenia i wtedy będziemy przygotowani. Jak zwykle...
1: Będą sadzonki, tak?
0: Tak, ale tym razem znowu... Znaczy podkreślam, że teraz edycja jest bardziej do sadowników, ludzi posiadających ogrody, działki rekreacyjne, bo tutaj się bardziej nastawimy na byliny, krzewy, drzewa ozdobne, owocowe i tak dalej, tak? Bo edycja wiosenna to jest bardziej dla mieszkańców, że tak powiem, zabudowy wielorodzinnej, typu balkony, tak, parapety, etc.
1: Czyli to będzie zmiana w porównaniu.
0: Tak, ale
1: jeśli
0: to
1: tylko
0: jest...
1: powiedzmy może na koniec, co będzie można przynieść, na jakie odpady czekają, to jest chyba szeroko dosyć.
0: Powiem tak, z butelki PET prawdopodobnie zrezygnuję, bo już ja zauważyłem, że w poprzedniej edycji praktycznie nie było. No, jeżeli ktoś przyniesie, to ja ją przyjmę, oczywiście, tylko już będę raczej w ogłoszeniu apelował, żeby nie, bo też ciężko stawiać kontener specjalnie wieść dla, w cudzysłowie, 5 butelek. Na pewno papier będzie, na pewno będą baterie i prawdopodobnie drobny sprzęt elektryczno-elektroniczny, tak? No, muszę czymś to zastąpić. No, nie bardzo mogę zastąpić innymi odpadami, bo są to już częściowo odpady takie problematyczne. Mm-hmm. Nie będę od państwa przyjmował przecież przeterminowanych farb, bo to jest masa i odpowiednie zabezpieczenie. Nie mamy też takich odpadów, które mogą aż tak mocno zastąpić plastik. Tak, szkło jest niebezpieczne, bo poza tym, że może się zbić, to wiadomo.
1: A łomżanie chętnie uczestniczą w tych akcjach?
0: Tak, bardzo chętnie. Jestem bardzo zadowolony z tego. Państwo też przyjeżdżacie jako media do nas. Widzicie to na zdjęciach. Myślę, że tak, to się wpisało. Ludzie są zadowoleni.
1: Łomży.
0: Tak, krajobraz Łomży jest to jakby wpisane. No, ale to
1: no,
0: mówię,
1: więc czekamy na kolejną edycję już we wrześniu. Zapraszamy mieszkańców.
0: ZGO zapraszam.
1: A naszym gościem dnia był dzisiaj pan Krzysztof Kotowski, kierownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję panie doktorze. Dziękuję państwu.
2: Nasz gość dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zaczynamy. Czy region łomżyński przemierza tajemnicza puma? W ostatnich dniach słychać coraz więcej doniesień o rzekomym przebywaniu dzikiego zwierzęcia w kolejnych miejscowościach. Według najnowszych doniesień puma miała być widziana na terenie gminy Jedwabne. Nie ma mowy o tym, że w okolicznych lasach błąka się obecnie kilka takich zwierząt, ocenia Urszula Sokulska, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży.
2: Mam wrażenie, że jest to ta sama puma, która była widziana w okolicach Ostrołęki, była widziana później w okolicach Szumowa. Biorąc pod uwagę, że to zwierzę potrafi przemieszczać się 20 km dziennie, to najprawdopodobniej jest to ten sam osobnik, który zmienia miejsce przebywania. Pojawia się w różnych miejscach, natomiast zdecydowanie nie jest to kilka sztuk, jest to jeden i ten sam osobnik.
1: Jeżeli już spotkamy tajemnicze zwierzę na swojej drodze, nie powinniśmy panikować.
2: W przypadku zauważenia zwierzęcia przez kogokolwiek zalecałabym zachowanie spokoju. Przede wszystkim kontakt wzrokowy ze zwierzęciem i wolniutkie wycofywanie się z terenu. Żadnego odwracania plecami, uciekania, gwałtownych ruchów, dlatego że jest to kot i w momencie, kiedy widzi uciekającą osobę, może zaatakować tak jak każde normalne zwierzę. W związku z tym, co zalecamy? Spokój, opanowanie, kontakt wzrokowy i wycofanie się bardzo powoli i bardzo spokojnie.
1: W ostatnich dniach informowaliśmy o przypadku z Goworowa w powiecie ostrołęckim, gdzie jeden z mieszkańców także alarmował o grasującej w rejonie pumie. Jak się okazało, był to jedynie nieudany żart mężczyzny. Są zarzuty dla matki 4-letniej dziewczynki z Łomży, która spadła z balkonu na 5 piętrze i przeżyła tylko dlatego, że sąsiedzi rozłożyli koc i zamortyzowali upadek 4-latki. O szczegółach zarzutów mówi Anna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
3: Jest to zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. To jest zarzut popełnienia czynu z artykułu 160 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 160 paragraf 2 kodeksu karnego. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Kobieta przebywa na wolności. Wobec podejrzanej prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
1: Do zdarzenia doszło 9 sierpnia przy ulicy Sybiraków. W momencie, gdy 4-latka znajdowała się na balkonie, jej 27-letnia matka miała spać w pokoju. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. Sąd już w ubiegłym tygodniu zdecydował o umieszczeniu dziewczyny w pieczy zastępczej. Już jesienią województwo podlaskie ma przyciągnąć jeszcze więcej turystów. Pomóc ma w tym podlaski czek turystyczny, czyli 300 zł dofinansowania do pobytu w regionie. Program ma nie tylko promować województwo poza sezonem wakacyjnym, ale także wspierać przedsiębiorców z branży turystycznej. Jak zaznacza wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, z oferty będzie mogło skorzystać kilkanaście tysięcy osób z całej Polski.
4: I zasięgi promocyjne, ale też promowanie poprzez zachęcanie dla obywateli, czyli oni są też beneficjentami, jak to jest tyle tysięcy rodzin czy osób, które skorzystają z tego z całej Polski, no to jest też dodatkowa wartość. No i z drugiej strony to też wsparcie przedsiębiorców w tak zwanym okresie mniejszego zainteresowania zwykle turystyką i odwiedzinami, czyli w tak zwanym niskim sezonie turystycznym.
1: Na realizację inicjatywy przeznaczono 3 400 000 zł. Dzięki tej inicjatywie jesień może być kolejnym mocnym sezonem dla podlaskiej turystyki, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
5: 11 tysięcy czeków, które będą mogły być zrealizowane w naszym województwie. Co jest ważne, bardzo nam zależy, aby ta edycja jesienna, aby ten podlaski czek turystyczny powodował, że w okresie jesiennym, kiedy w naszym województwie mamy piękne, złociste lasy, mamy wspaniałe rzeki, mamy wiele atrakcji turystycznych, jak najwięcej turystów mogło ten nasz piękny region odwiedzić i zobaczyć, ale z tej puli, którą przekazuje nam Ministerstwo Sportu i Turystyki, będą generowane czeki dedykowanym grupom. Będą to seniorzy oraz osoby posiadające kartę dużej rodziny.
1: Pierwsza tura naboru ruszy już 1 września. Kolejne zaplanowano na 1 października i 2 listopada. Kreatywni nauczyciele i szkoły mogą zostać nagrodzeni. Ruszył nabór do 10. edycji konkursu EduKreator na Mazowszu. Samorząd województwa mazowieckiego chce wyróżnić tych, którzy sięgają po nowatorskie metody nauczania, inspirują uczniów i włączają kulturę do szkolnej codzienności.
0: Naszych innowatorów mazowieckich wśród nauczycieli będziemy nagradzać, a dzisiaj ich poszukujemy i zachęcamy też do zgłoszeń. Ten konkurs ma podkreślić też taką innowację wśród nauczycieli, odwagę, dlatego że to są niesztampowe prowadzone lekcje.
1: Mówi Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele, a także szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Mazowsza, z wyjątkiem szkół artystycznych. Na najlepszych czekają nagrody finansowe. Zgłoszenia można przesyłać do 25 września.
6: Flash regionów.

0: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej. Dzień dobry, pani minister.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Zanim przejdziemy do polityki, chciałem spytać, bo rozmawiałem przed kilkunastoma minutami z arcybiskupem Wacławem Depo o jasnogórskich ślubach narodu, a wiem, że pani też brała udział w tegorocznej rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę. Jakie to było dla pani doświadczenie?
1: Ja od lat uczestniczę z grupą swoich właśnie przyjaciół w takim trochę wyciszeniu, powiedziałabym, w tym okresie właśnie pielgrzymek, że tak. Więc zawsze jest to takie bardzo subiektywne i indywidualne przeżycie, które pozwala nam gdzieś tam się trochę wyciszyć i trochę odnaleźć.
0: To już przechodzimy do polityki. Czy zmiana pani stanowiska po rekonstrukcji rządu z ministra konstytucyjnego na sekretarza stanu oznacza, że polityka senioralna ma dziś mniejszą rangę w rządzie?
1: To nie ma żadnego znaczenia w sensie rangi polityki senioralnej. To tylko jest znaczenie takie dotyczące sprawowanej funkcji. Natomiast kiedy chce się coś robić i zajmuje się danym obszarem i merytorycznie, ale również i z przekonania, to nie ma znaczenia, czym jesteśmy ministrem, czym jesteśmy wiceministrem. Ważne jest to, żeby mieć tę przestrzeń do pracy. W 2023 roku po raz pierwszy tak naprawdę w historii rządu polskiego pojawiło się w ogóle takie odrębne stanowisko, czy też taka funkcja, która uprawniała do zajmowania się tylko i wyłącznie polityką senioralną. I w moim przekonaniu na początku to, że to była ranga ministra konstytucyjnego, pozwoliło położyć taki kamień węgielny pod budowę tej polityki senioralnej, a później już w randze sekretarza stanu, czy teraz pełnomocnika rządu, jest łatwiej na tym fundamencie po prostu budować. Więc myślę, że wszystko ma swój rytm. Najważniejsze jest teraz to, że te najważniejsze obszary dla osób starszych, czyli kwestia, kiedy są jeszcze właśnie w sile, że tak powiem, wieku, zdrowia, ten obszar aktywności, żeby budować, żeby wspierać budowanie tej budowanie, czy też żeby wspierać aktywność osób starszych, to jest ważne, ale również ważny jest ten drugi obszar w polityce senioralnej, czyli opieka długoterminowa. Wiemy, że dłużej żyjemy, wiemy, że jak mamy więcej lat, mamy większego wsparcia osób trzecich, opieki potrzebujemy i tutaj ten obszar jest istotny do budowania.
0: A pani minister, ale czy jednak jakby pani była ministrem konstytucyjnym, to czy nie byłoby pani też łatwiej też na przykład w mediach zainteresować różnymi kwestiami dotyczącymi polityki senioralnej? Jednak sekretarze stanu rzadziej śledzą dziennikarzy, czym się zajmują.
1: Nie, wystarczy. Bardzo często właśnie jest tak, że jeśli chodzi o politykę senioralną, to oczywiście w ferworze takich bieżących wydarzeń, często właśnie haseł, medialności, która często opiera się na właśnie tych bieżących wydarzeniach, a czasami właśnie na jakichś skandalicznych wydarzeniach, wiadomo, że tego typu tematy często giną, ale zawsze tak jest. Kiedy coś się złego dzieje, wszyscy słyszymy, ale kiedy coś się dobrego dzieje, to jest to jak gdyby naturalne. Więc ja wtedy, kiedy coś potrzebuję komunikować albo kiedy coś się dzieje, proszę zobaczyć, nawet pan do mnie zadzwonił z Radia Nadzieja z Podlasia. Więc to jest dla mnie tego typu też media właśnie, które docierają, powiedziałabym, pod strzechy, które są regionalne bardziej, są dla mnie bezcenne, bo największą potrzebę wsparcia mają osoby starsze, które zamieszkują w gminach wiejskich.
0: Właśnie, jeśli chodzi o gminy wiejskie, z raportu NIK dotyczącego opieki nad osobami starszymi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich wydanego 23 lipca bieżącego roku wynika, że w blisko 300 samorządach seniorzy nie mieli zapewnionych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, mimo że wynikają one z ustawy o pomocy społecznej. W województwie zachodniopomorskim i podlaskim z takim wyzwaniem zmaga się nawet co czwarta gmina. Jakie są źródła tego problemu?
1: Niestety to są takie, powiedziałabym, konsekwencje, czy też ma to pewne uwarunkowania też i historyczne. W przypadku na przykład województwa podlaskiego, no to jest też tak, że ta tradycja związana też, ta wielopokoleniowość związana z tym, że to przede wszystkim rodzina ponosi to, sprawuje opiekę nad osobą bliską, to myślę, że w dużej mierze to jest to źródło i to, jeśli rodzina sprawuje opiekę, to dobrze. Natomiast no, problem polega na tym, że tych rodzin jest coraz mniej, również i w województwie podlaskim. Bo jak się Państwo rozejrzycie dookoła siebie, to już widzicie, że jak jeszcze, o ile jeszcze dzieci osób starszych mieszkają blisko, czy też w ich otoczeniu, o tyle już wnukowie często właśnie są w dużych miastach, często są w Warszawie. I teraz to jest coraz częstsze również na Podlasiu. Zachodniopomorskie ma z kolei to do siebie, że tam często właśnie ma miejsce, żeby, powiedziałabym, ta zagraniczna emigracja, więc tam też ten deficyt jest bardzo duży. Natomiast w całej Polsce mamy do czynienia z, i to w każdym regionie, z gminami, które w ogóle nie świadczą usług opiekuńczych albo świadczą je na niewielką skalę, a więc dla nie więcej niż 10 osób. I mimo, że świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym, obligatoryjnym, obowiązkowym, one nie są wszędzie świadczone. I skoro od tylu lat nie są świadczone, to możemy niestety domniemywać, że nie będą świadczone. Bo też w tej sytuacji, kiedy nie było wykształconego tego rynku usług opiekuńczych, trudno będzie dzisiaj znaleźć ręce do pracy. Dlatego państwo musi przyjść z interwencją w takiej sytuacji. Stąd właśnie jesteśmy, wiadomo, że ustawa, która została przyjęta przez rząd, przez Sejm, Senat, przez Parlament, podpisana przez pana prezydenta, ustawa o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. Ta ustawa dała nam delegację do tego, żeby przygotować rozporządzenie dotyczące programu rządowego, jakim jest bon senioralny. Teraz zakończyły się konsultacje i będziemy jeszcze w tym roku wdrażać program rządowy bon senioralny, który pozwoli gminom sięgnąć po środki finansowe w 100% na zorganizowanie opieki nad swoimi mieszkańcami starszymi, jeśli tej opieki do tej pory gminy nie świadczą.
0: A jak szczegółowo ten bon senioralny będzie funkcjonował, jak on będzie działał?
1: Najważniejsze jest to, że to będzie usługa, bo też ktoś powie, dajcie nam pieniądze, my sobie poradzimy. No pieniądze są przekazywane, są różne transfery finansowe, natomiast pieniądz za jeden pieniądz, że tak powiem, ludzie nie są w stanie sobie kupić usługi, bo tej usługi po prostu nie ma na rynku, nie ma tych rąk do pracy. Trzeba te ręce do pracy, tę usługę zorganizować. Zresztą jak my zainwestujemy na przykład zatrudnimy za te pieniądze opiekuna, to ten opiekun nie tylko wtedy pomaga tej jednej osobie, ale może pomagać dwóm i trzem osobom, w zależności ile ta osoba starsza godzin opieki potrzebuje w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia. I ten bon będzie polegał na tym, że w sytuacji, kiedy dana gmina w ogóle nie świadczy tej opieki albo na niewielką skalę, a więc senior mieszkający w tej gminie nawet nie miał do tej pory możliwości ubiegania się po taką pomoc, bo po prostu jej nie było, to w tej sytuacji taka gmina będzie mogła ubiegać się o środki finansowe do wojewody, ponieważ przez wojewodów będziemy przekazywać te pieniądze, na zorganizowanie opieki, na przykład na zatrudnienie opiekuna, na przygotowanie go tak, żeby on mógł pomóc tej osobie starszej, na przykład w zrobieniu zakupów, w przygotowaniu posiłków, w utrzymaniu porządku. Nie mówię o jakichś generalnych porządkach, ale w takich codziennych, który wokół nas powinien mieć miejsce. Ale również pomoże w sytuacji, na przykład, nie wiem, pogorszeniu stanu zdrowia, bo będzie monitorował też na przykład, czy leki są przyjmowane i jakie jest pogorszenie stanu zdrowia. To powinien pomóc umówić wizytę u lekarza, ale również umożliwić kontakt z otoczeniem. Takie bieżące funkcjonowanie. Na przykład chodzi o to, że jeżeli ktoś wychodzi po hospitalizacji, po pobycie w szpitalu, no potrzebuje tego wsparcia. Jeżeli go nie ma, to wtedy rodzina, gmina, no szuka jakiegoś miejsca
0: Ale
1: w placówce, a to nie o to
0: pani
1: chodzi.
0: Pani minister, też raport NIK pokazuje, że ten system wsparcia często reaguje dopiero wtedy, gdy senior sam poprosi o pomoc.
1: Tak,
0: jak
1: tak,
0: sprawić,
1: tak.
0: by państwo potrafiło wcześniej tak. docierać do osób najbardziej potrzebujących pomocy?
1: Absolutnie słuszna uwaga. Dopiero kiedy się coś dzieje, to wtedy dopiero reagujemy. A tu właśnie chodzi o tę profilaktykę. I dobrze było, znaczy polityka senioralna to w ogóle zadanie własne gminy i ona wygląda bardzo różnie w poszczególnych gminach. Dobrze byłoby naprawdę, gdyby każda gmina miała takie przygotowane plany, strategie, żeby pod kątem właśnie starzejących się mieszkańców na swoim terenie, bo jedne gminy starzeją się szybciej, drugie wolniej. Wiemy, ile osób mamy bardziej w wieku takim aktywnym, czyli tuż po 60, 65 lat, 70. Wiemy, ile osób po 85 roku życia. Wtedy placówki całodobowe albo placówki wsparcia dziennego. Więc bardzo ważne jest też te działania podejmowane przez samą gminę. I oczywiście to jest tak, że trzeba też te działania w pewnym sensie wspierać, moderować, zachęcać. Dlatego też przy pełnomocniku, czyli na dzisiaj przy mnie, powołane są takie dwa zespoły. Zespół do spraw takich samorządowych działań senioralnych i tam mam przedstawicieli czy to samorządów, czy też rad seniorów. Zachęcam do tworzenia w ogóle rad seniorów i one też będą teraz przygotowywały takie...
0: A co dają rady seniorów?
1: Rady seniorów mają za zadanie reprezentować interesy osób starszych, bo one składają się w ogóle z seniorów, mają za zadanie reprezentować interesy osób starszych z danego samorządu i mają zadanie podejmować na ich rzecz inicjatywy i reprezentować

0: mają możliwość poprzez swoje samorządy ubiegania się o pieniądze na realizację swoich inicjatyw, na przykład z zakresu tworzenia projektów, przygotowywania wniosków, reprezentowania właśnie w samorządzie, bo taka jest ich rola. I ważne jest to właśnie, żeby był ten dialog poprzez nawet tą Radę Seniorów ze swoim samorządem, bo to Rada Seniorów mówi, czego ci starsi mieszkańcy potrzebują. Ja mogę podać też taki przykład, bo bardzo dużo jeżdżę po Polsce i podglądam też te dobre właśnie przykłady i później o nich mówię po to, żeby zachęcić do powielania.
1: Ale na też pani, przepraszam, Rada że pani przerwę, bo też żeby jakoś nie wybrzmiało tak, że tylko gminy są odpowiedzialne za tą sytuację. Też NIK zwraca uwagę, że opóźnienia w uruchamianiu środków z programów rządowych utrudniają gminom organizację opieki nad seniorami. Jakie zmiany są potrzebne, aby ten system działał sprawniej?
0: Na pewno te umowy powinny, na pewno te środki powinny być przekazywane w sposób płynny. Na pewno te konkursy powinny być też, które umożliwiają przekazywanie, czy też dają możliwość przekazywania środków, powinny być ogłaszane oczywiście wcześniej. Natomiast pamiętajmy, że te środki mają wspierać, bo tak jak powiedziałam, usługi opiekuńcze, zadanie własne gminy, jest resortowy program, na przykład Opieka 75+, który daje dofinansowanie do organizacji tych usług opiekuńczych, ale jest to dofinansowanie, więc fundamentem no jednak jest tutaj zaangażowanie gmin, one są najbliżej, ale to wsparcie powinno mieć miejsce. Natomiast co my robimy, żeby też otwierać się na to zapotrzebowanie takiego płynnego, lepszego, bardziej bezpośredniego wsparcia? Choćby właśnie ten program rządowy, który już funkcjonuje, ASE, Aktywni Seniorzy, on, tak jak powiedziałam, funkcjonuje od tego roku. Ten pierwszy rok jest trochę pilotażowy, żeby zobaczyć, jak poszczególne regiony wykorzystują pieniądze, ale też jakie mają w ogóle zapotrzebowanie, bo ten program jest po raz pierwszy skierowany do regionów, w sensie takim, że to nie minister dzieli wszystkie pieniądze, tylko dzielone są w regionie, na przykład na Uniwersytety Trzeciego Wieku, właśnie te Rady Seniora i to też te organizacje senioralne muszą wystąpić o te pieniądze. Więc ten rok przyglądamy się i uczymy się, jak to ma być na przyszłe lata tak, żeby zadziałało w ramach umów wieloletnich. I właśnie chcemy od przyszłego roku, nawet na ten program aktywizacyjny ASY, a Podlasie tutaj bardzo ładnie działa i muszę bardzo pochwalić Rady Seniorów na Podlasiu, które w ostatnim czasie tak licznie powstały i są bardzo aktywne. I tak naprawdę to mierząca, nawet nie wiem, czy prawie nie wszystkie Rady Seniorów, na pewno wszystkie Rady Seniorów, które złożyły wnioski, przeszły weryfikację formalną i merytoryczną, wszystkie dostały dofinansowanie. I na przykład od przyszłego roku chcemy w tym roku uruchomić, ogłosić konkurs, tak żeby Rady Seniorów, które sięgną po te pieniądze, miały je już od początku przyszłego roku. Więc chcemy to zrobić szybko, ale na przykład Uniwersytety Trzeciego Wieku, które będą sięgały po pieniądze od przyszłego roku, to chcemy, żeby umowy były wieloletnie, czyli na 2 lata, a nie na rok. To też nam, że tak powiem, upłynni i umożliwi lepsze pozyskiwanie pieniędzy i takie spokojniejsze funkcjonowanie i wydatkowanie ich, a nie tak, że składamy wniosek, rozliczamy i tak gonimy ciągle z terminami.
1: A jeśli chodzi właśnie o gonienie terminów, jak wskazuje raport NIK, polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. Udział osób starszych w populacji wzrósł z około 17% w 2005 do ponad 26% w 2024, a według prognoz do 2060 roku seniorzy będą stanowić już ponad 38% mieszkańców kraju. I czy rząd zdąży przygotować system opieki do zmian demograficznych, które czekają nas w ciągu najbliższych kilkunastu lat?
0: Ja bym do tych danych dodała jeszcze jedną daną, która właśnie wskazuje na to, że ta opieka długoterminowa powinna być takim oczkiem w głowie, jeśli chodzi o projektowanie polityki senioralnej. Otóż najwięcej przybędzie nam osób, tych najstarszych wśród seniorów, czyli tych po 85 roku życia. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj jest ich ponad 800 tysięcy, natomiast nie w ciągu do 2060 roku, tylko już w ciągu najbliższych tak naprawdę kilkunastu lat, bo do 2040 roku tych osób będzie o 100% więcej, o 100%, ponad 1 700 000. Dlatego jak pan pyta, czy rząd zdąży, no to właśnie ten program rządowy i rozporządzenie, które teraz przygotowujemy, rozporządzenie dotyczące programu rządowego

0: Monsenioralny, ono ma wejść w życie teraz właśnie jesienią, tak żeby jeszcze w czwartym kwartale tego roku uruchomić ten program rządowy. Po raz pierwszy w historii to są naprawdę, to jest miliard złotych na pierwsze 3 lata i jest zabezpieczenie też na kolejne, na w sumie 10 lat, tak żeby zainwestować w ten rynek usług opiekuńczych, żeby zachęcić do bycia opiekunem. Pieniądz to jedno, które ma zachęcić właśnie osoby do podjęcia się tego typu, powiedziałabym nawet misji, ale też musimy równocześnie rozwijać nowoczesne technologie, żeby wspierać, odciążać opiekunów w takich czynnościach fizycznych, które związane są właśnie bardzo często z opieką nad tą starszą. No jest to olbrzymie wyzwanie, ale wierzę też w to, że tak bardzo tutaj zainwestowaliśmy, że mamy po raz pierwszy taką ustawę, że mamy po raz pierwszy takie duże pieniądze i że zwróciliśmy szczególną uwagę najpierw na te gminy, gdzie w ogóle nic nie ma. Ja myślę, że to daje nam szansę na to, że te przede wszystkim gminy wiejskie, bo tam jest problem największy, że właśnie one będą takimi terenami, gdzie również mieszkańcy starsi będą mogli tam w ogóle ubiegać się o tego typu pomoc jak opieka, bo w dużych miastach ona jest. I naprawdę jest dobrze rozwinięta. W ogóle polityka senioralna w dużych miastach jest na zupełnie innym poziomie niż w miejscowościach mniejszych, a najtrudniej jest na wsiach. O ile na przykład w dużych miastach mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, wiadomo, że na wsiach ich nie ma, ale za to na wsiach mamy inny potencjał. Mamy na przykład koło gospodarstw wiejskich, mamy wielu mieszkańców, którzy są aktywni bardzo często. Być może warto też im pokazać, że tym polem aktywności może być wsparcie osób starszych za pieniądze na przykład, wtedy, kiedy świadczą o...
1: A wiele też dorosłych dzieci samodzielnie opiekuje się starszymi rodzicami. W jaki sposób państwo może wspierać osoby, które łączą pracę zawodową z codzienną opieką nad bliskimi seniorami?
0: Właśnie do tej pory było tak, że usługi opiekuńcze, które są... No zwykle było tak, że w momencie, kiedy ktoś jest w domu, kto jest aktywny, inaczej, kto, jeżeli starsza osoba mieszka na przykład z bliską rodziną, zobowiązaną do opieki, z synem, córką, ale ten syn, córka to pracuje, no to jednak często właśnie była odmowa z uwagi na to, że przecież ktoś jest, kto powinien się opiekować. No tak, ale jest, ale bardzo często pracuje od rana do nocy, a często pracuje też poza miejscem zamieszkania, a bywa też, że jest chory, że ma na przykład jakąś niepełnosprawność też orzeczoną, więc to są bardzo różne sytuacje. I na przykład bon senioralny, ten program rządowy, o którym rozmawiamy też teraz, to on będzie dawał taką możliwość, że to nie tylko dla osób samotnych, które nie mają bliskich do, że tak powiem, do opieki, w sensie, że nie mają w ogóle dzieci, ale również dla tych osób, którzy mają dzieci, ale ich dzieci są daleko, nie ma ich blisko, bo właśnie muszą łączyć tę pracę zawodową i coraz częściej właśnie jest tak, że ci nasi bliscy zobowiązani do opieki nad nami, oni nie są już z nami i to nie znaczy, że nie opiekują się nami, bo nas nie kochają, nie, bo po prostu model zamieszkania, model rodziny się zmienił. Oni często mieszkają w dużych miastach, często mają kredyty, spłacają te kredyty, mają swoje dzieci na studiach i tak próbują, że tak powiem, łączyć wszystko naraz. To jest duża trudność i to też chodzi o to, żeby ich wesprzeć, więc taka możliwość też będzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w poranku 7:09 była Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest dr Konrad Ciesiołkiewicz, kierownik Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, współautor książki Dojrzewanie w sieci, młode pokolenie na cyfrowym froncie. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Kłaniam się. Dziękuję za zaproszenie.
1: W książce wskazuje pan, że treści erotyczne w grupie użytkowników od 7 do 14 roku życia są trzecią najpopularniejszą kategorią treści, które sprawdzają dzieci. Korzysta z nich połowa internautów w tym wieku. To szokujące dane. Jak w takim razie ustrzec dzieci przed pornografią?
2: No, to jest bardzo dobre pytanie, oczywiście, które spędza sens powiek dzisiaj bardzo wielu osobom, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, które zajmują się bezpieczeństwem osób małoletnich. To jest trzecia kategoria, ale też powiem, że jest jeszcze bardziej dojmująca informacja, bo dotyczy to tak średnio czasu spędzanego w treściach w sieci i te treści o charakterze pornograficznym są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o średni czas spędzany z tymi treściami. No, przede wszystkim dzisiaj oczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, bardzo potrzebujemy regulacji prawnych. Potrzebujemy ochrony prawnej osób małoletnich, dzieci, młodzieży w sieci w taki sposób, żeby platformy wzięły odpowiedzialność i nie dostarczały tego rodzaju treści. Ja powiem, to jest oczywiście pierwszy aspekt. Wiem, że państwo być może myślicie teraz, ale co my możemy zrobić? No, każdy z nas jest obywatelem, obywatelką i wywieranie presji w tym zakresie w długim okresie naprawdę ma znaczenie. To widać też na przestrzeni ostatnich lat, jak bardzo zmienia się podejście, świadomość społeczna, świadomość także polityczek i polityków w tym zakresie. W związku z tym to jest bardzo ważne. Akt o usługach cyfrowych i wdrożenie ustawy w Polsce, czy ustawa wdrażająca akt o usługach cyfrowych jest bardzo ważna, dlatego że chodzi o to, żeby platformy nie dystrybuowały tego rodzaju treści do dzieci. Powołam się na badanie rzeczniczki brytyjskiej, czy w zasadzie komisarz do spraw praw dzieci, badającej wpływ treści pornograficznych na młodych ludzi. Były tam dwie cechy takie zmienne. Pierwsza to taka, że charakterystyka tych treści dotyczy treści przede wszystkim, jeżeli do których dzisiaj mają dostęp młodzi ludzie, to są treści przede wszystkim o skrajnej brutalności. Bardzo często osobom dorosłym ciężko sobie wyobrazić, bo przypominają sobie tak zwane, przepraszam za to określenie, świerszczyki, które kiedyś były. Dzisiaj treści pornograficzne nie mają wiele wspólnego z tymi świerszczykami. Są treściami o skrajnej brutalności. Natomiast druga, jeszcze chyba bardziej dojmująca informacja z tego badania dotyczyła tego, kto dystrybuuje treści pornograficzne do dzieci i młodzieży. I największymi dystrybutorami tych treści na 10 serwisów, 8 to platformy społecznościowe. Na pierwszym miejscu X i Elona Muska. I to jest jakby kwestia pierwsza. My musimy po prostu wymagać od platform wzięcia odpowiedzialności. Ale druga kwestia to jest oczywiście
1: ale
2: to, co każdy...
1: Że przerwę, panie doktorze, bo też zdaję sobie sprawę, że te platformy, o których pan mówi, one często mają też siłę i znaczenie równe państwom, a czasami nawet większe. Jak właśnie je przymusić do takich zmian?
2: A to jest bardzo trudne oczywiście. To jest bardzo trudne, bardzo złożone. No my pokazujemy też w artykule, którego jestem współautorem, a który już drugi rok z rzędu wydajemy, że w polskich warunkach deklaracje platform, które twierdzą, że poniżej 13 roku życia nie ma dzieci w ich przestrzeniach, ponieważ tak mówią regulaminy i przepisy tych platform, nie ma się nijak do rzeczywistości, ponieważ w polskich warunkach to jest około 1,5 miliona dzieci, tylko tych, których oficjalnie tam nie ma, korzysta regularnie z tych platform. Z TikToka korzysta 800 tysięcy dzieci poniżej 13 roku życia, nie mówimy o tych, które są tam oficjalnie. Ale oczywiście presja to jest jedna kwestia, panie redaktorze. Druga kwestia to jest taka, że no to, co możemy robić, żeby chronić, to z całą pewnością budować, proszę wybaczyć za takie kolokwialne określenie, ale pewną taką, powiedziałbym, dystans, krytyczną i refleksyjną postawę wobec mediów cyfrowych i to się po prostu nie może zadziać i nie zadzieje, jeśli nie będzie właściwej edukacji medialnej, właściwej edukacji zdrowotnej też w tym względzie, jeżeli nie będziemy o tym wszystkim rozmawiać. Zresztą książka, którą napisaliśmy, a dzięki której pan redaktor zaprosił mnie dzisiaj do studia, za co bardzo dziękuję, razem z Justyną Kaczmarczyk, dziennikarką, redaktorką, to również ma na celu nie tyle straszenie, co przede wszystkim pokazanie, że o tych zjawiskach należy w sposób mądry rozmawiać, w dialogu, bez oceniania młodych ludzi. Dlatego, że bardzo często dyskusje na temat właśnie choćby treści pornograficznych ograniczają się do takiego, powiedziałbym, oceniania młodych ludzi i budowania w nich poczucia winy i na koniec frustracji, że to ich winą jest, że popadają w różnego rodzaju problemy w sieci. To nie jest w najmniejszym stopniu, panie redaktorze, ich wina. To jest naturalny etap rozwoju poznawczego, w którym młodzi ludzie poszukują wielu informacji. Jeżeli mają do nich dostęp, to ich szukają. I tak to jest specyfika młodych ludzi. To, co należy do nas jako dorosłych, to jest moim zdaniem mądra rozmowa na ten temat.
1: Właśnie,
2: i też proponuję
1: scenariusze
2: takich rozmów w książce.
1: Kto też powinien wziąć w takim razie odpowiedzialność za tą edukację medialną? Rodzice, szkoła, opiekunowie?
2: Wszyscy my. Tak, bez wątpienia wszyscy my. Tutaj cieszę się, że się spotykamy w redakcji, dlatego że państwo odgrywacie bardzo ważną rolę w tym zakresie, dlatego że jedną z takich bardzo ważnych cech, istoty, w zasadzie istota edukacji medialnej, to jest odczarowywanie ekosystemu mediów cyfrowych w tym zakresie i oczywiście pokazywanie, w jaki sposób działa to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Oczywiście to jest zadanie szkoły na pewno, to jest zadanie przedszkola dzisiaj na pewno. Od września do szkół wchodzi przedmiot edukacja, znaczy wchodzi edukacja medialna z kluczowym przedmiotem językiem polskim, ale także rozproszona w innych przedmiotach. To jest taki model zintegrowanej edukacji medialnej, w który bardzo wierzę i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, więc korzystajmy z tego rozwiązania. Wchodzi edukacja zdrowotna jako powszechna i obowiązkowa, której duża część dotyczy także właśnie aspektów dotyczących takiego zdrowych relacji i też ochrony przed wszelkimi formami wykorzystania i przemocy w środowisku cyfrowym, więc na pewno szkoła i przedszkole to są bardzo ważne placówki, ale tak na dobrą sprawę nie wszyscy w domach, jako rodzice, jako opiekunowie, możemy na to zwracać uwagę w sposób mądry, nad o tym rozmawiać. Mądry, zdystansowany. To, że młodzi ludzie doświadczają tego rodzaju praktyk i mają kontakt z tego rodzaju treściami, jest pewne jak 2 razy 2 jest 4. Chodzi o to, żeby z nimi rozmawiać bez oceniania, bez potępiania, bardziej także koncentrować się na tym, co jest dobre w sieci, bo tam jest mnóstwo dobra, natomiast zwracanie uwagi na konsekwencje potencjalne, które mogą ich spotkać, a mogą, i jeżeli ich spotkają, to powinni udać się jak najszybciej do zaufanego dorosłego najlepiej. Najlepiej, żeby był to opiekun albo rodzic. Nie zawsze tak jest w polskich warunkach, bo w wielu badaniach wynika, że niestety, które także powołuje się w książce, ale w badaniu We Protect, organizacji, w której także miejsce, w którym pracuje dzisiaj Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich, jest częścią. Polska na tle 5 innych krajów wypada niestety blado na ostatnim miejscu, w którym młody człowiek idzie do dorosłego i informuje go o tym, że spotkało go coś przykrego, przykre doświadczenie o charakterze seksualnym w sieci. Także ta relacja zaufania jest bardzo ważna. Jeżeli to nie będę ja jako dorosły rodzic, niech to będzie inny dorosły rodzic albo nawet rówieśnik, dlatego że dobre relacje rówieśnicze to także czynnik chroniący, ale ta rozmowa otwarta znacznie bardziej, ona będzie wtedy, kiedy młody człowiek będzie miał poczucie bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa musimy zapewniać. Ono jest w zasadzie kluczem.
1: A jakie zasady higieny cyfrowej warto wprowadzić w domu?
2: Z całą pewnością takie, na które się umówimy. Ja tutaj jestem rodzicem hipokrytą, panie redaktorze, dlatego że sam wiem, jakie trudne to jest. No, to jest bardzo trudne, dlatego że my dzisiaj jako dorośli jesteśmy także pod ogromną presją i to my w zasadzie jesteśmy pierwszymi, którzy łamią zasady higieny cyfrowej. Ja też miałem przyjemność być współautorem pierwszego badania higieny cyfrowej z Magdaleną Bigaj i Instytutem Cyfrowego Obywatelstwa. To jest ich badanie, ich pomysł, ich koncept, ale miałem przyjemność wspierać i być częścią pierwszego zespołu i pierwszego raportu w tym zakresie. No i tam wyszło po prostu jak na dłoni, że to my oczywiście kochamy rozmawiać o tym, jak to dzieci, młodzież dzisiaj, prawda, nie potrafią odkleić się od smartfona, ale my wyprzedzamy ich o kilka długości wszyscy. W związku z tym no, mamy do czynienia z takim klasycznym modelowaniem. Oni oglądają, widzą nas, widzą to, co się dzieje w świecie wokół nich, gdziekolwiek nie trafią. Szkoły, przedszkola, poradni, sklepu, domu przede wszystkim i robią to samo. W związku z tym no, na pewno powinny to być zasady nie tyle sztywne, nie tyle sztywne i wzięte z jakiejś jednej czy drugiej książki, czy z internetu, tylko po prostu takie, które wydyskutujemy sobie w domu i będziemy rozmawiać o tym, czemu to chcemy wprowadzić takie zasady. Czyli
1: a
2: czemu
1: przychodzą
2: one
1: panu na myśl jakieś konkretne zasady?
2: No na pewno to, żeby podczas posiłków nie korzystać z telefonu. Różnego rodzaju ograniczenia czasu korzystania, to na pewno jest dobry kierunek czasu korzystania, ale także bardzo polecałbym państwu absolutnie nie dopuszczać do platform społecznościowych dzieci powyżej 13 roku życia. To jest niestety dzisiaj powszechne. Ja już wspomniałem o tej danej. Ponad 55% dzieci poniżej tego wieku korzysta regularnie z tych platform. To są przestrzenie bardzo wysokiego ryzyka wszelkich form przemocy z wykorzystaniem seksualnym na czele dla osób zbyt młodych. Ja nie chcę straszyć w ogóle platformami i my w ogóle ta książka nie jest o straszeniu. Ona jest o tym, żeby otwierać oczy, bo dla zbyt młodych osób są to przestrzenie zbyt ryzykowne. Chodzi o to, że one są oparte na algorytmie, czyli takim automatycznym systemie selekcjonowania i dostarczania informacji spersonalizowanych do dzieci. Te treści niestety nie uwzględniają, że mają po drugiej stronie dziecko i dziecko bombardowane jest, jest wiele badań, analiz na ten temat, zapraszam do książki, w których dziecko po prostu, w których dziecko nigdy z punktu widzenia swojego etapu rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i moralnego nigdy nie powinno mieć z nimi kontaktu. Niestety dzisiaj na masową skalę akceptujemy fakt, że dzieci nawet w wieku 10, 9, 11 lat korzystają z TikToka, korzystają z innych platform społecznościowych, a to nie powinno mieć miejsca, więc tak, to na pewno powinien być element takiego kontraktu, żeby jeśli już ktoś korzysta, to żeby jednak zniechęcać, żeby próbować jednak wychodzić z tych platform przynajmniej do tego 13 roku życia, choć wiemy, że ten 13 rok życia jest także zbyt niską barierą wiekową i dzisiaj trwa dyskusja, żeby podnieść go i wprowadzić w prawie wiek dojrzałości cyfrowej na 16 rok życia, czemu kibicuję, ale na pewno nie będzie to proste, choćby z tego względu, o którym pan powiedział, czyli tego, że często państwa są dzisiaj słabsze niż wielkie korporacje cyfrowe.
1: Też, panie doktorze, wiele się mówi, żeby nie publikować zdjęć dzieci w mediach społecznościowych, jednak tak bez problemu takie zdjęcia można odnaleźć w sieci. I czy rodzicom nadal jakoś brakuje świadomości zagrożenia, jakie tworzą? Z czego to wynika?
2: Bardzo. Bardzo. To właśnie też może być część tego kontraktu i powinna być. Bardzo gorąco zachęcam, żeby absolutnie rezygnować z praktyk publikowania zdjęć i materiałów wideo dzieci, takich, które umożliwiają rozpoznawanie, identyfikację dziecka. To wynika przede wszystkim, tak, oczywiście na masową skalę to robimy. W ostatnim okresie doszło do pewnego wzrostu świadomości, ale zdecydowanie za mało. Jeszcze kilka lat temu 80% z nas uważało, że to jest zjawisko normalne, naturalne i pozytywne, że publikujemy. Traktujemy platformy cyfrowe, platformy społecznościowe jak własne albumy rodzinne. One nie mają nic wspólnego z albumami rodzinnymi. Te zdjęcia są wykorzystywane i mogą być wykorzystywane w różnych celach przez kilkadziesiąt najbliższych lat, stają się własnością nie tylko platform, bo ja nie chcę tutaj państwa w tej chwili nastawiać wyłącznie przeciwko platformom. Chodzi o to, że każdy w każdym miejscu globu może wykorzystać te zdjęcia w każdym możliwym celu. W zeszłym roku powinien to być rok, który powinien nam otworzyć szeroko oczy, dlatego że Platforma X i Elon Musk wprowadzili do publicznego obiegu już zupełnie otwartą te narzędzia, które umożliwiały przekształcanie zdjęć i umieszczanie wizerunku osoby w kontekście seksualnym. To oczywiście spotkało się z interwencją Komisji Europejskiej. W związku z tym zostało to zamknięte i umożliwiono korzystanie z tego płatne. Wtedy to też pokazuje bardzo mocno sposób myślenia, ale chodzi o to, że faktycznie dostęp w zasadzie powszechny dzisiaj do narzędzi tego typu pozwala przekształcać te zdjęcia, umieszczać je w kontekstach seksualnych i każdym innym tak naprawdę, tak zwane narzędzia deep nude, deep fake. I ten wizerunek będzie mógł wykorzystany być właśnie przez lata w różnych celach, ale także wiemy to, że umieszczanie takich zdjęć zwiększa prawdopodobieństwo przemocy rówieśniczej, stygmatyzowania młodych ludzi, zwiększa ryzyko kradzieży tożsamości, zwiększa też różne dysfunkcje psychiczne w konsekwencji różnych innych zdarzeń, które mają mieć miejsce, ale także utrudnia na rynku pracy, będzie utrudniać, to jest alarm ze strony wielu organizacji międzynarodowych, utrudniać podejmowanie pracy przez młodych ludzi, dlatego że weryfikacja historii jednego czy drugiego delikwenta czy delikwentki przez potencjalnego pracodawcę, który nie będzie się zagłębiał w historię, tylko sprawdzi, w jakich kontekstach jest wizerunek publikowany, może go zniechęcić do zatrudnienia. Także obniżać to będzie tego rodzaju szanse także. Ja chcę tylko powiedzieć...
1: Panie doktorze, przepraszam bardzo, tak, że wchodzę w słowo, ale już nasz czas antenowy się skończył.
2: Ach. O, przepraszam za gadulstwo.
1: Zachęcamy do książki Dojrzewanie w sieci. Młode pokolenie na cyfrowym froncie. Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był dr Konrad Ciesiołkiewicz, kierownik Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka.
2: Kłaniam się, dziękuję.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Prawie 18 na naszych zegarkach przenosimy się do Łomżyńskiej Katedry. Będziemy transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Radio Nadzieja,

Pana zawarł z nim przymierze pokoju i ustanowił go pasterzem, aby posiadł godność kapłańską na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Eucharystia stanowi centrum i szczyt życia duchowego każdego wierzącego. Słowa te z całą pewnością wyznawał wspomniany dzisiaj w liturgii Kościoła święty Pius X. Papież ten był wielkim orędownikiem przystępowania do częstej komunii świętej, a w trakcie swojego pontyfikatu dbał o rozwój kultu eucharystycznego. Także my rozwijajmy w sobie miłość do Chrystusa przychodzącego w darze Eucharystii. A ta Eucharystia będzie sprawowana w następujących intencjach.

za świętej pamięci Jarosława Skrockiego oraz Danutę i Leona Wiedeńskich o zbawienie. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Świętych, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty dla obrony katolickiej wiary i odnowienia wszystkiego w Chrystusie napełniłeś świętego Piusa, papieża, duchem mądrości i apostolską mocą. Spraw łaskawie, abyśmy idąc za Jego wskazaniami i przykładem osiągnęli wieczną nagrodę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wam daję ducha, byście ożyły. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem. I przybrać was w skórę i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi polecono. A gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj, o Synu Człowieczy, i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg, z czterech wiatrów przybądź w duchu i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach, wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni, wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan. Gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój, udzielę wam mego ducha, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. Mówi Pan Bóg. Oto słowo Boże.

Tak niech mówią odkupieni przez Pana, których wybawił z rąk przeciwnika i których zgromadził z obcych krain, ze wschodu i zachodu

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta Sadyceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.

Do Boga, który objawił się ludziom przez swojego jednorodzonego Syna, wznieśmy nasze prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby mężnie i wytrwale głosili Ewangelię oraz strzegli depozytu wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za podzielone i uwikłane w konflikty narody, aby dążyły do pojednania i mogły cieszyć się pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, które w tym roku pierwszy raz przyjęły Komunię Świętą, aby jak najczęściej przystępowały do stołu Pańskiego i dzięki temu wytrwały w wierności Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli i wychowawców, aby umożliwiali dzieciom poznawanie wartości chrześcijańskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili szczęścia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Dzisiaj w sposób szczególny polecamy Panu Bogu Jarosława Skrockiego oraz Danutę i Leona Wiedeńskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, stojących wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy szli przez życie drogą wyznaczoną przez Chrystusa, prowadzącą do nieba. Ciebie prosimy. Miłosierny Ojcze, napełniaj nas potrzebnymi darami, abyśmy dobrze wykorzystali darowany nam czas i zasłużyli na wieczne szczęście w niebie, przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Przytyknasz całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie nasze dary i spraw, abyśmy dzięki wstawiennictwu świętego Piusa papieża z należnym uszanowaniem uczestniczyli w najświętszej ofierze i z wiarą przyjmowali komunię świętą przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Piusowi X, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Piusem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

mój wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Obchodząc wspomnienie świętego Piusa papieża, prosimy Cię, Panie nasz Boże, abyś przez Najświętszy Sakrament umocnił nas wierze i zjednoczył w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej. Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Ładne oczy masz.
6: A czy zdrowe?
5: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
6: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
5: Więcej na mazowia.pl.
7: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
8: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: To jest Radio Nadzieja w piątek. Już 8 minut po godzinie 19. Mija 70 lat od jednego z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii polskiego kościoła. 26 sierpnia 1956 roku około milion wiernych zgromadzonych na Jasnej Górze złożyło jasnogórskie śluby narodu polskiego. Ich tekst napisał internowany wówczas prymas polski kardynał Stefan Wyszyński. Jak podkreślał, w poranku 7-9 ksiądz arcybiskup Wacław D. po ślubie miały być przede wszystkim programem duchowej i moralnej odnowy narodu. Posłuchajmy.
1: Śluby mają charakter przede wszystkim religijnego przymierza z Bogiem, kiedy wobec tajemnicy obecności Boga w Kościele i w roli szczególnej Matki Bożej jest to rodzaj pewnego umownego charakteru tych stron, to znaczy Bóg, który słucha, Bóg, który obiecuje wysłuchać i dotrzymać przymierza zawsze, i człowiek, który jest zawsze z wiarą podchodzący, ale jest słaby, i te śluby można tak czy inaczej później rozliczać poprzez rachunki sumienia.
0: Jednym z aktów była troska o nierozerwalność sakramentów sakramentalnych. Małżeństw w Polsce w związkach sakramentalnych żyje dziś tylko 12% młodych Polaków, dodaje ksiądz arcybiskup Depo.
1: Pewnie, że nieraz można na to spojrzeć, że była pewna presja rodzinna, czy to zarówno samych rodziców, jak i środowiska, które nas wychowywało, i wtedy te związki, nawet mniej czy bardziej udane, one były wierne do końca, a dzisiaj wolność, dzisiaj jest rodzajem pewnego, bym powiedział, bożka, który pokazuje, że ja sobie jakoś poradzę od strony chociażby moralnych rozstrzygnięć, i dlatego niestety akurat potraktowanie drugiego małżonka jako kogoś, kto jest tylko czasowym czy sezonowym partnerem, To jest coś, co jest niezgodne z wiarą.
0: Akt jasnogórskich ślubów narodu to jedno z najważniejszych duchowych wydarzeń w dziejach Polski. Zobowiązywały Polaków m.in. do walki o trzeźwość narodu, trosk o nierozerwalność sakramentalnych małżeństw, sprawiedliwość społeczną, czystość obyczajów, do wychowywania dzieci w duchu wiary katolickiej. 70. rocznica tego wydarzenia będzie obchodzona m.in. w Częstochowie oraz Komańczy, miejscu, w którym powstał tekst jasnogórskich ślubów narodu. Shania Twain na antenie Radio Nadzieja.

0: Shania Twain, to jest Radio Nadzieja w piątek, modernizacja i remonty dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej czy rozwój edukacji, sportu, kultury, między innymi na takie inwestycje podlaskie samorządy otrzymały dofinansowanie z tegorocznej edycji Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. O szczegółach programu marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, posłuchajmy.
1: Ponad 13 milionów złotych, jest to jeden z elementów współpracy województwa z samorządami. Ponad 100 gmin, to pokazuje, że te środki są rozdysponowane po całym województwie w sposób, który pozwala rozwijać się wszystkim w sposób prawidłowy i szybki. Gratuluję złożonych wniosków, gratuluję tych również pomysłów. Chciałem też Państwa zachęcić, abyśmy skorzystali z możliwości, jesteśmy w trakcie aktualizacji naszej strategii rozwoju województwa, abyście Wy jako gminy, jako powiaty zgłaszali swoje pomysły, problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.
0: Wśród beneficjentów znalazło się m.in. miasto Łomża, które otrzymało 400 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Pułkowej w Łomży wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Sięgamy na półkę z polską muzyką, najpierw Sanach, a później Phil na antenie Radia Nadzieja.

0: I to P, i to D, Sanach, 19:18 na naszych zegarkach i teraz na antenie radia Nadzieja. O pogodzie będziemy mówić. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą. W wielu regionach Polski obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Uważajmy na gwałtowne oberwania chmur, ale też na długotrwałe skutki opadów, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
1: Za pogorszenie pogody odpowiada ośrodek niżowy przemieszczający się z nad Czech nad centralną Polskę. Będzie on zaciągać z południa ciepłe i bardzo wilgotne powietrze, między innymi z rejonu północnych Włoch, Zatoki Genueńskiej. Największym zagrożeniem będą intensywne opady, długotrwałe opady deszczu i w najbardziej zagrożonych regionach przy nakładaniu się kolejnych stref opadowych skumulowana suma opadów może przekroczyć nawet punktowo 100 mm.
0: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano między innymi w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, po Kujawy w centrum i na wschodzie. Głównym zagrożeniem będą burze oraz wiatr, którego porywy mogą lokalnie przekraczać 85 km na godzinę. Możliwy jest także grad. Zapowiadane, zespół Phil, ze mną bądź.

0: Czy region łomżyński przemierza tajemnicza puma w ostatnich dniach? Słychać coraz więcej doniesień o rzekomym przebywaniu dzikiego zwierzęcia w kolejnych miejscowościach. Według najnowszych doniesień puma miała być widziana na terenie gminy Jedwabne. Nie ma mowy o tym, że w okolicznych lasach błąka się obecnie kilka takich zwierząt, ocenia Urszula Sokulska, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży.
1: Mam wrażenie, że jest to ta sama puma, która była widziana w okolicach Ostrołęki, była widziana później w okolicach Szumowa. Biorąc pod uwagę, że to zwierzę potrafi przemieszczać się 20 km dziennie, to najprawdopodobniej jest to ten sam osobnik, który zmienia miejsce przebywania. Pojawia się w różnych miejscach, natomiast zdecydowanie nie jest to kilka sztuk, jest to jeden i ten sam osobnik.
0: Jeśli już spotkamy tajemnicze zwierzę na swojej drodze, nie powinniśmy panikować.
1: W przypadku zauważenia zwierzęcia przez kogokolwiek zalecałabym zachowanie spokoju. Przede wszystkim kontakt wzrokowy ze zwierzęciem i wolniutkie wycofywanie się z terenu. Żadnego odwracania plecami, uciekania, gwałtownych ruchów, dlatego że jest to kot i w momencie, kiedy widzi uciekającą osobę, może zaatakować tak jak każde normalne zwierzę. W związku z tym, co zalecamy? Spokój, opanowanie, kontakt wzrokowy i wycofanie się bardzo powoli i bardzo spokojnie.
0: W ostatnich dniach informowaliśmy o przypadku z Goworowa w powiecie ostrołęckim, gdzie jeden z mieszkańców także alarmował o grasującej w rejonie pumie. Jak się okazało, był to jedynie nieudany żart mężczyzny. Maroon 5 na antenie Radio Nadzieja.

0: przemarsz korowodu dożynkowego, obrzędy dożynkowe, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, a także występy artystów i zespołów folklorystycznych. Tak będą wyglądać podlaskie dożynki wojewódzkie, które odbędą się w najbliższą sobotę w miejscowości Dołubowo. To tam przedstawiciele władz kraju i województwa wspólnie z rolnikami z całego regionu będą dziękować za tegoroczne plony. Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk mówił na antenie Radia Nadzieja, że wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ciężka jest praca rolników.
1: Wymagająca zaangażowania od świtu do nocy, a w zależności od rodzaju produkcji, na przykład zwierzęcej, to całodobowo.
2: Bez wakacji, bez świąt. Tak.
1: Bez wakacji, bez świąt. Pomoże. Chyba, że przy dzisiejszym sposobie gospodarowania to nieraz to już bez pomocy dodatkowych pracowników już nie można sobie we dwoje na przykład poradzić w prowadzeniu gospodarstwa. Potrzebne jest wsparcie dodatkowymi pracownikami. To jest ten moment, kiedy my wszyscy możemy te tradycyjne Bóg zapłać rolnikom powiedzieć.
0: Bogdan Dyjuk przyznał, że ocena rolników, jeżeli chodzi o tegoroczne plony, jest różna.
1: Ja spotkałem się z jednej strony z opinią rolnika, że jednak właśnie poprzez te nawałnice zbiory są słabsze. Dużo kłosów padło i wobec tego zboże się wysypało. Ale spotkałem się w innej części województwa z odmienną opinią, że jednak nie jest tak źle. Ten rok, jeżeli chodzi o plony, nie jest zły, aczkolwiek jeżeli chodzi o niezbędne nakłady, a więc wzrost cen paliwa, czyli koszty produkcji są wyższe niż były poprzednio.
0: Dożynki rozpoczną się o godzinie 9:00 liturgią w cerkwi pod wezwaniem opieki Matki Bożej w Czarnej Cerkiewnej. O godzinie 18:00 gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk i Skolim. No i jeszcze dodajmy, jak mówimy o liturgii w cerkwi, to będzie też tuż po liturgii odprawiona msza święta w miejscowym kościele. Blue na antenie Radia Nadzieja, a później Dermot Kennedy.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem wydarzenie będzie miało jubileuszowy charakter. 4 września w Łomży wspólnie będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego. A muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek, mówi dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc. Posłuchajmy.
2: Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejną edycję festiwalu Iskra Nadziei. Tym razem festiwal Iskra Nadziei będzie poświęcony 500-leciu Kościoła Katedralnego w Łomży. Chcemy wspólnie z mieszkańcami regionu województwa podlaskiego miasta Łomża świętować i dziękować Panu Bogu, ale też wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że mamy piękny kościół katedralny, mamy tą świątynię. Do współpracy podczas tegorocznego festiwalu Iskra Nadziei 500-lecie Kościoła Katedralnego, zaprosiliśmy znanego Kamila Bednarka.
1: Wstęp na koncert jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które będzie można odbierać od najbliższego poniedziałku w siedzibie Radia Nadzieja.
2: Bezpłatne wejściówki dzięki naszym partnerom, sponsorom można będzie odebrać w parafiach diecezji łomżyńskiej, w parafiach łomżyńskich, zwłaszcza w parafii katedralnej, jak również każdego dnia od poniedziałku do piątku od godziny 8:30 do 9:00 i od 15:30 do 16:00 przed budynkiem Radia Nadzieja. Zapraszamy wszystkich Państwa, aby skorzystać z tej możliwości, żeby odebrać wejściówkę dla siebie czy też swoich bliskich i wspólnie razem z nami świętować Iskrę Nadziei 500-lecie Kościoła Katedralnego.
1: Początek koncertu Kamila Bednarka o godzinie 19:00. Wejście na plac będzie od ulicy Giełczyńskiej. Przypominamy jeszcze dzień 4 września. No i dodam, że organizatorami tegorocznego wydarzenia są Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Radio Nadzieja, Fundacja Iskra Nadziei, Miasto Łomż oraz parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży. Partnerami strategicznymi wydarzenia są Województwo Podlaskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Partnerami są gmina Łomża i powiat łomżyński. Natomiast sponsorem wydarzenia jest Hexa Bank Spółdzielczy. W piątnicy Dermot Kennedy na antenie Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Izrael umorzył śledztwo w sprawie ataku, w którym zginął wolontariusz Damian Sobul, ale polska prokuratura nie składa broni po umorzeniu postępowania przez Izrael. Ambasador tego państwa został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polskie śledztwo w tej sprawie od 2024 roku prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn powiedziała, że śledczy nadal czekają na materiały z Izraela, a decyzja tego kraju nie wpływa na polskie postępowanie.
2: Aktualnie śledztwo w tej sprawie postanowieniem prokuratora regionalnego pozostaje przedłużone do dnia 2 października 2026 roku. Dalsze czynności w tej sprawie uzależnione są od uzyskania materiałów od strony izraelskiej. Prokurator prowadzący to postępowanie przewiduje, że jeżeli do dnia 2 października te materiały nie wpłyną, również będzie wnioskował o dalsze przedłużenie tego postępowania na okres co najmniej 6 miesięcy.
1: MSZ przekazał izraelskiemu ambasadorowi krytyczną ocenę działań strony izraelskiej. Polska oczekuje przekazania materiałów potrzebnych do prowadzonego w Polsce śledztwa. Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w izraelskim ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Grupa pojazdów dostarczających żywność w strefie Gazy została ostrzelana z powietrza przez wojsko izraelskie w nadmorskim mieście Dai al-Balah. Wolontariusze zabici w izraelskim ataku dostarczali pomoc żywnościową ze statku, który kilka godzin wcześniej przybył z Cypru właśnie do strefy Gazy. Gibbs Ego, For Money, ostatni dzień lata. Słuchamy.

0: Piłkarze Lecha Poznań zdeklasowali FC Toruń w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Mistrzowie Polski pokonali na własnym boisku mistrzów Szwajcarii aż 7-0. Jarosław Araszkiewicz, były znakomity napastnik Kolejorza, tak ocenia to, co dzieje się z poznańską drużyną. Posłuchajmy.
1: Skrajności w skrajność. Przegrywa Zarchus, a i tu nagle wygrywa 7. No ciężko mi powiedzieć o dyspozycji dzisiejszego Lecha. Może powiedzmy o słabości zespołu szwajcarskiego. Pierwszy raz w historii mieliśmy dwa zespoły w eliminacjach Ligi Mistrzów. No i taka, jakby powiedzieć, delikatna nadzieja była, że może ten Lech czy ten Górnik jakoś się tam doczłapie. No ale cóż, no na dzień dzisiejszy jest nam dane grać najwyżej w lidze Europy, ale fajnie, no bo będzie fajnie wyglądało dla polskiej piłki.
0: Rewanż 27 sierpnia w Szwajcarii.

0: Wracamy do tematu strefy gazy, wracamy do tematu też polskiego wolontariusza, który tam w strefie gazy poniósł śmierć. Najpierw o tym, że Armenia sprowadzi z gazy troje ciężko chorych dzieci. Tamtejszy rząd zapewni im specjalistyczne leczenie, przeznaczone na ten cel około 46 tysięcy dolarów. Tymczasem Lekarze Bez Granic potępili decyzję izraelskiego prokuratora wojskowego o umorzeniu spraw dotyczących ataków na personel tej organizacji w strefie gazy. Na skutek ataku na konwój w listopadzie 2023 roku zginęły dwie osoby. Poza tym w wyniku ataku na miejsce schronienia w organizacji w Khan Yunus w lutym 2024 roku zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Dyrektor generalna Lekarzy Bez Granic w Polsce, Draginia Nadazdin, potępiła decyzję izraelskiego prokuratora.
1: 2 lata milczenia i umorzenie postępowania. Niestety nie jest to dla nas zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że struktury wojskowe prowadzą dochodzenia we własnej sprawie. Tą decyzją naczelny prawnik wojskowy dał jasno do zrozumienia, że w izraelskim systemie prawnym nie ma perspektywy na rozliczenie sprawców za zabicie naszych pracowników. Podobnie jak nikt nie poniósł odpowiedzialności za trwające ludobójstwo dokonywane przez Izrael na Palestyńczykach.
0: Lekarze Bez Granic zwrócili się w tej sprawie do izraelskiego Sądu Najwyższego. Organizacja domaga się przeprowadzenia niezależnego i bezstronnego dochodzenia przez zewnętrzny organ. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tak jak mówiliśmy, wezwała ambasadora Izraela i oczekuje przekazania materiałów dotyczących śmierci polskiego wolontariusza w strefie gazy. 1 kwietnia 2024 roku Damian Sobul z organizacji World Central Kitchen zginął na skutek izraelskiego strzału na konwój humanitarny. Izraelskie władze wojskowe umorzyły postępowanie dotyczące śmierci 7 wolontariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone równolegle przez prokuraturę okręgową w Przemyślu. W sprawie śmierci 7 pracowników organizacji World Central Kitchen również Australia wezwała ambasadora Izraela. Canberra wyraziła oburzenie w związku z decyzją o niepodejmowaniu postępowania karnego.

0: Dominik Dudek na antenie Radia Nadzieja i na koniec tej godziny naszego piątkowego już wieczornego programu, bo jest za niespełna 5 minut, godzina 20. Powiedzmy o tym, że już jesienią województwo podlaskie ma przyciągnąć jeszcze więcej turystów. Pomóc ma w tym podlaski czek turystyczny, czyli 300 zł dofinansowania do pobytu w regionie. Program ma nie tylko promować województwo poza sezonem wakacyjnym, ale także wesprzeć przedsiębiorców z branży turystycznej. Jak zaznacza wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, z oferty będzie mogło skorzystać kilkanaście tysięcy osób z całej Polski. Posłuchajmy.
1: Widzimy te i zasięgi promocyjne, ale też promowanie poprzez zachęcanie dla obywateli, czyli oni są też beneficjentami, jak to jest tyle tysięcy rodzin czy osób, które skorzystają z tego z całej Polski, no to jest też dodatkowa wartość. No i z drugiej strony to też wsparcie przedsiębiorców w tak zwanym okresie mniejszego zainteresowania zwykle turystyką i odwiedzinami, czyli w tak zwanym niskim sezonie turystycznym.
0: Na realizację inicjatywy przeznaczono 3 400 000 zł. Dzięki tej inicjatywie jesień może być kolejnym mocnym sezonem dla podlaskiej turystyki, podkreśla marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
2: 11 tysięcy czeków, które będą mogły być zrealizowane w naszym województwie. Co jest ważne? Bardzo nam zależy, aby ta edycja jesienna, aby ten podlaski czek turystyczny powodował, że w okresie jesiennym, kiedy w naszym województwie mamy piękne, złociste lasy, mamy wspaniałe rzeki, mamy wiele atrakcji turystycznych, jak najwięcej turystów mogło ten nasz piękny region odwiedzić i zobaczyć, ale z tej puli, którą przekazuje nam Ministerstwo Sportu i Turystyki, będą generowane czeki dedykowanym grupom. Będą to grupy, będą to seniorzy oraz osoby posiadające kartę dużej rodziny.
0: Województwo podlaskie przetarło szlak dla podobnych inicjatyw w kraju, mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
3: Jesteście Państwo prekursorem, jeśli chodzi o czeki turystyczne i są one konsekwentnie kontynuowane i nie tylko. Polska Organizacja Turystyczna oczywiście włączy się w akcję promocyjną tego czeku tych wszystkich regionów. Będziemy go promować w całej Polsce. Mam nadzieję, że rzeczywiście w przyszłym roku uda się go rozszerzyć na cały kraj. Jest to, tak jak powiedziałam, Podlasie jest absolutnym tutaj przykładem, dobrą praktyką, jak to powinno być realizowane.
0: Pierwsza tura naboru ruszy już 1 września, kolejna zaplanowana na 1 października i 2 listopada. Program skierowany jest do pełnoletnich turystów mieszkających w Polsce, w tym seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny. Już za kilka chwil u nas Katolicki Serwis Informacyjny.
4: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
5: Zapraszamy na reklamy.
6: Ładne oczy masz.
7: A czy zdrowe?
6: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
7: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
6: Więcej na mazowia.pl.
8: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
9: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
11: Po reklamie.
4: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
12: Wiktoria Małusz, zapraszam. Przed wiernymi z parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Baranowie wyjątkowy jubileusz. W najbliższą sobotę mieszkańcy będą świętować stulecie konsekracji kościoła. To okazja do spojrzenia na historię parafii, ale przede wszystkim na ludzi, którzy od pokoleń tworzyli jej wspólnotę, mówi proboszcz parafii ksiądz Szymon Pieńkowski.
13: Tereny są dosyć biedne. Kurpiszczyzna zawsze była dosyć biedna, ale jednak jeżeli powstaje taka piękna, monumentalna świątynia, to została okupiona ogromnym wysiłkiem parafian. Tych przodków, którzy po prostu zdobyli się na budowę tego kościoła, którzy sami pracowali, wypracowali po prostu tą świątynię, to jest po prostu niezwykłe święto tych wszystkich pokoleń, które nas poprzedzały i nas, którzy po prostu dalej dbamy o to świątynię, cały czas ją remontując, upiększając. Stulecie konsekracji Kościoła, wyjątkowe wydarzenie, bo ta wyjątkowa świątynia, bo tak ją można nazwać, powstała przez praktycznie 12 lat, od 1910 roku do 1922, kiedy pierwszy raz odprawiono mszę świętą w tym kościele. Dla nas, dla całej naszej społeczności, osób wierzących, którzy zamieszkują naszą parafię, po prostu jest to wyjątkowe wydarzenie.
12: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Natomiast o godzinie 15 rozpocznie się festyn jubileuszowy.
14: Katolicki serwis informacyjny.
12: Mija 70 lat od jednego z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii polskiego kościoła. 26 sierpnia 1956 roku około miliona wiernych zgromadzonych na Jasnej Górze złożyło jasnogórskie śluby narodu polskiego. Ich tekst napisał internowany wówczas prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Jak podkreślał w poranku 7.09 arcybiskup Wacław Depo, śluby miały być przede wszystkim programem duchowym i moralnej odnowy narodu.
15: Śluby mają charakter przede wszystkim religijnego przymierza z Bogiem, kiedy wobec tajemnicy obecności Boga w Kościele i w roli szczególnej Matki Bożej jest to rodzaj pewnego umownego charakteru tych stron, to znaczy Bóg, który słucha, Bóg, który obiecuje wysłuchać i dotrzymać przymierza zawsze i człowiek, który jest zawsze z wiarą podchodzący, ale jest słaby i te śluby można tak czy inaczej później rozliczać poprzez rachunki sumienia.
12: Jednym z aktów jest troska o nierozerwalność sakramentalnych małżeństw. W Polsce w związkach sakramentalnych żyje dziś tylko 12% młodych Polaków, dodaje arcybiskup Depo.
15: Pewnie, że nieraz można na to spojrzeć, że była pewna presja rodzinna, to zarówno samych rodziców, jak i środowiska, które nas wychowywało i wtedy te związki, nawet mniej czy bardziej udane, one były wierne do końca, a dzisiaj wolność, dzisiaj jest rodzajem pewnego, bym powiedział, bożka, który pokazuje, że ja sobie jakoś poradzę od strony chociażby moralnych rozstrzygnięć i dlatego no niestety akurat potraktowanie drugiego małżonka jako kogoś, kto jest tylko czasowym czy sezonowym partnerem, To jest coś, co jest niezgodne z wiarą.
12: Według GUS w ubiegłym roku zawarto około 133 tysięcy związków małżeńskich, czyli ponad 2 tysiące mniej niż w 2024 roku.
14: Katolicki serwis informacyjny.
12: Już za tydzień na pielgrzymi szlak wyruszą kobiety z diecezji łomżyńskiej. 29 sierpnia odbędzie się trzecia piesza pielgrzymka kobiet do Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. To propozycja dla pań pragnących oderwać się od codzienności i przeżyć dzień pełen modlitwy, rozmów oraz wspólnego pielgrzymowania. Zaprasza ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet diecezji łomżyńskiej.
16: To jest czas pięknej modlitwy, odrobiny trudu i takiego poświęcenia dla tego, żeby zanieść nasze intencje Matce Bożej Pocieszenia, żeby to pocieszenie uzyskać, albo za pocieszenie podziękować. Piękny moment zakończenia wakacji, wejścia w nowy rok szkolny dla wszystkich młodych pań, które jeszcze są w szkole czy studiują, to wiadomo, że to jest powrót do pewnej rzeczywistości naukowej, ale też dla mam wszystkich.
12: Trasa poprowadzi z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Nie obowiązują listy uczestniczek ani wcześniejsza rejestracja. Wystarczy chęć wspólnego pielgrzymowania, woda i coś do jedzenia.
4: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słuchają Państwo piątkowego wieczornego programu Radia Nadzieja. Jest 20:20, to oznacza, że za krótką chwilę rozpoczniemy modlitwę różańcową. I jeśli ktoś z Państwa chciałby rozważać poszczególne tajemnice, dziś tajemnice chwalebne na antenie, to przypomnę numery telefonów do studia 512 123 502 albo 512 123 503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i

0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Rozważając tajemnice chwalebne Różańca Świętego, modlimy się za papieża Leona, kapłanów i osoby życia konsekrowanego, za dusze w czyśćcu cierpiące, za małżeństwa w kryzysie. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Magdaleny i Grzegorza z okazji 20. rocznicy ślubu. O wytrwałość dla tych, którzy podjęli trud abstynencji w miesiącu sierpniu oraz we wszystkich intencjach modlących się z nami.
1: Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. W tej tajemnicy rozważamy misterium Paschy Chrystusa. Ten, który pokonał śmierć, wraca do chwały Ojca. Lecz na Jego ciele nadal widoczne są ślady męki. Jest to dla nas podwójne przypomnienie. Po pierwsze, że krzyż i cierpienie na ziemi przemijają, zmierzają do zmartwychwstania nowego życia. Śmierć nie jest ostatnim słowem. Po drugie, że do nieba dochodzi się jedynie po śladach Jezusa, drogą krzyżową, na której odnajdujemy pełnię swojego człowieczeństwa, umiejętność oddania życia jako dar dla innych. Maryjo, wyproś nam łaskę patrzenia na nasze życie w perspektywie wieczności.
2: Czy nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

0: Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać o wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem dziękujemy.
3: Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. W tej tajemnicy rozważamy moment wstąpienia Pana Jezusa do nieba. Ten, który odchodzi do Ojca, mówi, że pozostanie z nami aż do skończenia świata. Zawsze. Bliskość Boga możemy odkrywać w naszej codzienności, na modlitwie, w sakramentach, szczególnie w Eucharystii, drugim człowieku. Dostrzegajmy tę bliskość i odpowiadajmy na Jego miłość. Te akty odpowiedzi będą wynagradzaniem za obojętność tak wielu serc będących daleko oraz za nasze obojętności w tak wielu sytuacjach. Maryjo, wyproś nam łaskę oczu i serc, które dostrzegają Bożą obecność i działanie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Dziękujemy, z Panem Bogiem.
3: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Aby uczestniczyć w dziele wynagradzania rozpoczętym i dokonanym przez Jezusa Chrystusa, potrzebujemy Jego Ducha. To Duch Święty inspiruje uzdalnia nas do życia nie tylko dla siebie, lecz dla innych. Przyjmowanie codziennych cierpień, trudności, ale też radości z wdzięcznością w duchu wynagradzania, o które prosiła Matka Boża w Fatimie, jest naśladowaniem Jezusa w Jego życiu eucharystycznym. Maryjo, wyproś nam łaskę przyjmowania natchnień Ducha Świętego, aby służyć, być dla innych i blisko z innymi.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Dziękujemy z Panem Bogiem.
3: Tajemnica czwarta. Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W tej tajemnicy rozważamy wzięcie do nieba Matki Bożej. Chwalebny koniec jej życia był efektem doskonałego złączenia z dziełem odkupienia i wynagrodzenia dokonanym przez jej Syna. Pierwsza wynagrodzicielka, niewiasta Eucharystii, uczennica swojego Syna, pokorna służebnica, Matka Kościoła. Maryja powtarzała każdego dnia w chwilach pocieszenia i strapienia, przy zwiastowaniu i pod krzyżem ofiarowała się z Jezusem: Maryjo, wyproś nam łaskę naśladowania Twojego Syna tak wiernie, jak Ty to uczyniłaś.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę o powrót do zdrowia dla Halinki. Modliła się Jadwiga z mężem. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem, dziękujemy.
3: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. W tej tajemnicy rozważamy, czym jest prawdziwe człowieczeństwo. Korona stworzenia, które ujawnia się w umiejętności miłowania i służenia. Matka Boża spełniła swoje powołanie bycia człowiekiem, według obrazu i podobieństwa do Boga. Upodobniła się do Niego tak bardzo, że została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Została całkowicie przemieniona przez łaskę. Maryjo, wyproś nam taką otwartość na działanie Boże w naszym życiu, abyśmy i my dali się przemienić.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
8: o Maryjo bez grzechu, pierworodnego potęga.
1: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
8: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Świętego Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu, Synowi,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
8: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich przyjmij. Racz nas zawsze wybawić, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednać, Synowi swemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłaca wspólną modlitwę, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dziękujemy.
1: Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Boże rządco i Panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę i dziękujemy tym naszym stałym radiosłuchaczom, którzy połączyli się z nami telefonicznie. W studio modlili się z Państwem
3: Aneta,
1: Magdalena oraz Hubert posługujący przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muzyka.

Tomek Kamiński. Minuta dzieli nas od godziny 21, a to oznacza, że za krótką chwilę będziemy mogli wyśpiewać Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, wyśpiewać w łączności modlitewnej z pielgrzymami zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu w naszym Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze. No i wyśpiewać na koniec tego piątkowego dnia w podziękowaniu naszej najczulszej matce za jej dzisiejszą opiekę, za jej towarzyszenie. No i prosząc o opiekę w dniu jutrzejszym. Dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Wieczór w dobrym nastroju.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która umniejsza człowieczeństwo, ostrzega Leon XIV. Sport może nieść nową nadzieję i pomagać w budowaniu braterstwa, napisał papież do uczestników Igrzysk Śródziemnomorskich. Polska siostra w Boliwii z pomocą Caritasu troszczy się o wykluczone dzieci. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV wzywa do mądrego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas spotkania w Watykanie z katolickimi parlamentarzystami i urzędnikami papież przestrzegł przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako narzędzia ideologicznego i ekonomicznego kolonializmu, a także przed rosnącą władzą algorytmów oraz osłabianiem rodziny.
2: Dobre prawo powinno wspierać kreatywność naukową i technologiczną, jednocześnie chroniąc podstawowe prawa i wolności człowieka. Powinno chronić użytkowników przed wyzyskiem, zabezpieczać prywatność, zapewniać przejrzystość w korzystaniu z nowych technologii oraz gwarantować, że przyczyniają się one do umacniania instytucji demokratycznych.
1: Papież dodał, że w tym celu należy zapewnić solidne ramy prawne i niezależny nadzór nad sztuczną inteligencją na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
2: Drodzy przyjaciele, świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która pomniejsza człowieczeństwo. Potrzebuje natomiast ludzkiej inteligencji oświeconej mądrością, władzy politycznej kierującej się sumieniem oraz innowacji technologicznych ukierunkowanych przez miłość. Tylko wtedy sztuczna inteligencja stanie się nie rywalem człowieka, lecz służebnicą dobra wspólnego.
1: W Tarencie rozpoczynają się 20. Igrzyska Śródziemnomorskie z udziałem ponad 4000 sportowców z 26 krajów oraz reprezentacji Atletica Watykana. Leon XIV wyraził nadzieję, że sport stanie się przestrzenią budowania mostów między narodami i proroctwem pokoju i braterstwa.
3: W telegramie Ojciec Święty zachęcił sportowców, aby przeżywali rywalizację w duchu przyjaźni, braterstwa i uczciwości. Właśnie z tak rozumianego sportu może, jak wskazał, powiać nowy wiatr nadziei. Nie zatrzyma on natychmiast konfliktów i broni, ale może ukazać możliwość budowania bardziej braterskiej ludzkości. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Ponad 120 dzieci otrzymuje pomoc w ośrodku polskiej misjonarki w Boliwii, Terezjanki, siostry Joanny Olszewskiej. Są wśród nich uczniowie z trudnościami w nauce, w spektrum autyzmu i z ADHD. Siostra Joanna Olszewska wyjaśnia, dlaczego przygotowanie miejscowych pracownic do opieki nad tymi dziećmi staje się coraz pilniejsze.
4: Założyłyśmy ośrodek, bo taki jest nasz charyzmat, żeby pomóc tutejszym dzieciom z ulicy. Natomiast dzisiaj już odpowiadamy na potrzeby społeczności. Pojawia się więcej tych rodzin, więc ja rozmawiam z tymi dziewczynami, które ze mną pracują, że trzeba by było się wykształcić. Trzeba by było po prostu poszerzyć swoją wiedzę o to, jak się pracuje z takim dzieckiem, bo gdzie ci ludzie mają pójść?
1: Centrum obejmuje opieką dzieci z około 60 rodzin. Dzięki środkom Caritas Polska siostry szkolą miejscowy personel, pokrywają koszty dojazdów i materiałów oraz prowadzą salę stymulacyjną.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

nic złego się nie zdarzy. Wystarczy bliskość twoich myśli. Wystarczy bliskość twoich.

Слышно, слышно, слышно, слышно. Бича твоего сердца.

wszystko. Oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj, oddaj.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest pan Krzysztof Kotowski, kierownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży. Dzień dobry.
3: Witam panie rektorze, witam państwa.
2: Zacznijmy może od tego właśnie, od segregacji odpadów w Łomży. Czy to jest cały czas problem, czy jednak mieszkańcy Łomży coraz lepiej sobie radzą z segregacją?
3: Z tym bywa różnie. Wiele osób, może zacznę od swojego podwórka, wiele osób, którzy do mnie przyjeżdżają, oczywiście stosują się do przepisów, które obowiązują na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale są też osoby, które, że tak powiem, nie bardzo chcą przestrzegać tych przepisów. W myśl powiedzenia, ja płacę, to musi pan przyjąć wszystko. Otóż, szanowni mieszkańcy, to tak nie działa. Każdy z nas płaci, jakby łaski z tego tytułu nie robi. Bo to jest po prostu wymagane prawem. Czy to naszym miejskim, czy też odgórnym, państwowym. Więc ta segregacja, no, wygląda różnie. My apelujemy o to, żebyście państwo naprawdę przeczytali regulamin, co można do nas przywieźć, a czego nie można do nas przywieźć. Staramy się za wszelką cenę wam podpowiedzieć, że czegoś nie możemy czegoś przywieźć, jak to zagospodarować. I trzeba się w tym momencie liczyć, jeżeli nie możemy tego przyjąć, ponieważ nas blokują przepisy. Nie tylko regulamin pana prezydenta, który podpisuje pan prezydent, ale też WIOŚ i nadrzędną, jakby największą jednostką, to straż pożarna nasza tutaj, to jeżeli czegoś nie możemy przyjąć, to staramy się, mówię, podpowiedzieć, jak to zutylizować, ale wiąże to się już z opłatą. No i jak ktoś słyszy, że on już musi zapłacić, no to są często, brzydko mówiąc, inwektywy pod naszym adresem lecą najróżniejsze. Bo ja płacę, no oczywiście na antenie nie wypada przytaczać. Państwo
2: tak,
3: rozumiecie,
2: jesteśmy,
3: dlaczego.
2: Tym bardziej jesteśmy od
3: tak,
2: porze,
3: tak,
2: że nie
3: ale
2: wypada.
3: Też jesteśmy ludźmi, bo proszę nas zrozumieć, że jeżeli my z rana dostajemy taką wiązankę cudownych słów,
2: a to już dzisiaj się zdarzyło, tak?
3: No tak, no oczywiście nie będę tutaj, bo nie mogę wymieniać osoby. Pan był mocno zbulwersowany. Chciałem podpowiedzieć, gdzie, ale jak usłyszał, że on musi zapłacić, no to się zaczęła, no, hopka, że tak powiem.
2: A z czego to wynika? Z niewiedzy? Wciąż mamy to mało taką świadomość?
3: Wie pan co, panie redaktorze, to jest tak, że no, mamy grupę odpadów, które są klasyfikowane jako grupy odpadów komunalnych i one w regulaminie widnieją i PSZOK je przyjmuje, no ale PSZOK nie jest w stanie przyjąć wszystkich odpadów wytwarzanych bądź wyprodukowanych. No, nie da rady. My mamy też przepisy zewnętrzne, które z nas ograniczają. My jesteśmy pod monitoringiem WIOŚ-u, więc też my jesteśmy sprawdzani. Przyjeżdża do nas, za czym dostaniemy całą decyzję, przyjeżdża do nas straż pożarna, która też odpowiednie ma swoje rygorystyczne przepisy palności, zabezpieczenia roszczeń wchodzą. Proszę państwa, my się nie poruszamy, bo inaczej, ja nie podejmuję decyzji komuś odmawiając, bo ja mam takie widzimisię, tylko ja mam konkretne przepisy i w każdej instytucji musimy się na nich opierać, to tak jak się opiera sąd, szpital. Podam przykład. Bo ja płacę, to mogę oddać. Czy jak idę do dentysty na NFZ, to też leczę wszystkie zęby? No najprostszym przykładem jest tak, że nie. Że do trójki tak, a powyżej tego to ja płacę.
2: A niestety, też płacimy, no, przecież składkę.
3: No dokładnie, no płaci pan za dentystę, płaci pan na NFZ za zdrowie, a dostaje pan... Wie pan co, mogę pana redaktora... Powiem tak, panie rektorze, może pan zostać być przyjęty w przyszłym roku, w październiku. No i co, tupie pan nogami, przeklina pan. No nie przeklina pan, bo co, pan uwłaszcza tej osobie tylko... sobie.
2: No wtedy, w takim wypadku to idę prywatnie. Tutaj rozumiem, że pewnie ludzie są zdenerwowani, bo nie widzą alternatywy żadnej. I tutaj zapytam, żeby może tak powiedzieć, czego wy jako PSZOK nie możecie przyjąć, żeby pan kierownik wymienił takich kilka
3: takich
2: przykładów,
3: podstawowych,
2: czego ludzie nie wiedzą
3: podstawowych
2: po prostu.
3: Rzeczy, których nie możemy przyjąć. To jest na pewno ondulina, na pewno papa, na pewno styropian, na pewno azbest, na pewno styrodur, pianka montażowa.
2: Czyli ja rozumiem... wszystkie te odpady remontowo-budowlane,
3: tak,
2: można powiedzieć.
3: Ale chcę powiedzieć, że w PSZOK-u są przyjmowane zmieszane odpady remontowo-budowlane, ale przy odpowiednim kodzie. My przewidujemy, że przyjmiemy to. Mogą być zmieszane odpady budowlane typu połączone razem glazura, terakota, sidrak, nie wiem, cement, beton, cegła. Nie może być tam już w tym na przykład styroduru, pianki i tak dalej, bo my to dalej wykorzystujemy. To jest mielone, wykorzystywane na przykład na drogi, w tym naszym przypadku na drogi technologiczne na składowisku, tak? Wiem, że są przoki, które przyjmują zmieszane takie odpady, że będzie tam i wanna, i dywan, bo to też jest niby zaliczane do odpadów, ale my tego nie możemy przyjąć z tych bardzo przyczyn. Nie mamy miejsca na to. Przok to jest ogólnie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnej, a nie zmieszanych, a wtedy już wychodzą całkowicie wszystkie odpady zmieszane, bo się miesza wszystko, i papier, i plastik, bo to też ktoś powie, że jest przecież folia budowlana, no to jest zmieszana. Nie mamy ani miejsca, ani pozwolenia na to.
2: Czyli po prostu...
3: Po prostu przepisy nas blokują. To nawet nie chodzi o miejsce. To cała procedura się musi odbyć, proszę państwa. To nie jest tak, że ja sobie nie chcę. To ileś instytucji musi współgrać. Trzeba mieć olbrzymi teren, zabezpieczyć go, utwardzić, odprowadzić wody odciekowe, zadaszyć. Sztab pracy, sztab pieniędzy. Nie to, że
2: infrastruktury, oczywiście, ale też przepisów.
3: Oczywiście, że przepisów. No wszyscy się poruszamy. Ja się poruszam, ratusz się porusza na podstawie jakichś przepisów, wioś i tak dalej.
2: Czyli pan kierownik nie robi nikomu na złość, jeśli nie chce czegoś przyjąć.
3: Staramy się wytłumaczyć. Naprawdę, proszę państwa, no jak możemy. Ja wiem, że to czasami ktoś powie, no albo ja płacę, to dlaczego? Okay. Albo inaczej, płaciłem przez 20 lat, to dlaczego pan nie chce tego przyjąć? Mamy tak dużą dziurę, jeśli chodzi o odpady. Taki najprostszy przykład oczywiście. Podam państwu. Kiedyś zwróciłem uwagę, no pani się na mnie obraziła. Mówi, no bo ja przecież płacę i tak dalej. Ja mówię, no proszę pani, ja jej przeliczyłem to. Pani rocznie zapłaciła 400 zł podatku śmieciowego, a pani wiozła gabarytów na 6 tysięcy złotych. No to jak mamy pokryć te różnice? No przecież to jest...
2: A te odpady wielkogabarytowe, no to też warto wspomnieć o tym, że są oczywiście zbiórki takie.
3: Oczywiście, przecież umowa podpisana między ratuszem, panem prezydentem, a firmą odbierającą, w naszym przypadku firmą Błysk, jest tak skonstruowana, że cyklicznie są odbierane odpady. Tylko też apel, że nie wystawiamy tych odpadów tydzień przed altanką, czy 3 dni po, żeby później fajnie widniały miesiąc, czy półtora i świeciły, tylko wystawiamy w przeddzień i jak najbardziej firma zbierająca odpady je odbierze i będzie czysto, schludnie i będzie to wyglądało, a nie przy naszych altankach, jak państwo wiecie, szczególnie przy zabudowie wielorodzinnej, stosy piętrzą się, a już absurdem jest to, że ktoś się domyśla i wystawia na przykład sedes, umywalkę, bo co, to też jest odpad wielkogabarytowy? Absolutnie nie.
2: Tego firma nie zabierze.
3: Absolutnie nie. Tak samo jak nie zabierze lodówki, już nie daj Panie Boże, z agregatem i tak dalej, bo to jest zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, mimo że jest duży, ale całkowicie inaczej klasyfikowany.
2: To co z taką lodówką zrobić?
3: Do nas przywieźć, ale z agregatem. Nie, że agregat wymontuję i sprzedam i wezmę parę groszy na... złomowisku, tak, w miejscu, gdzie tam się skupuje stal, a do mnie się przywiezie tak zwaną wydmuszkę, bo ja też się muszę tego pozbyć. Ja nie jestem w stanie magazynować tego. Jasne. Nie mam pozwoleń na
2: to. To, o czym my mówimy, te przykłady, to chyba też trochę wynika z lenistwa. Komuś się nie chce i po prostu dlatego wyrzuci taką lodówkę.
3: Panie dyrektorze, no, u nas jest, widnieje tablica, co przyjmujemy. Obecnie pracujemy nad nowym regulaminem, którym już ja dosłownie z nazwy wymieniam, czego nie mogę przyjmować. Będę miał spotkanie, miałem spotkanie z panem naczelnikiem, miał pewnie spotkanie z panem prezydentem. Kochani widzowie, wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić. To tak jak w każdej dziedzinie życia. No, nie jesteśmy w stanie, czy w medycynie, wszystkiego osiągnąć. Tak samo w odpadach. Staramy się jak możemy i myślę, że ratusz też się mocno stara, ale proszę nas zrozumieć. Mamy jakieś wytyczne, jakąś moc przerobową. Może później do tego nawiążemy. Przyjeżdżacie bardzo dużo. Musi to być... I apel, segregujcie państwo w domu. Naprawdę, bo przywożąc miks tak zwany do nas, no jak mamy to zważyć? Jak mamy to posegregować? U nas jest 5 czy 6 punktów i trzeba chodzić od każdego. Jak mam to wtedy zważyć? Jak was przypilnować?
2: A wciąż jest problem, że dużo ludzi przywozi te odpady...
3: Wszystko razem, no zmieszane. Jeżeli to przywieziecie państwo na przyczepce, ale będzie oddzielnie gruz, oddzielnie gabaryt, oddzielnie plastik, czy papier, jest okej, nie ma problemu. Można to łatwo posegregować. Na placu nie sortujemy.

0: W mieście było rozstawionych 6 kontenerów na zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny, drobny. Ja tu mam na myśli golarkę, w przypadku mężczyzn sztuczkę do zębów, nie wiem, suszarkę, żelazko i mógłbym tak wymieniać. I do tego służyły te kontenery. My oczywiście cyklicznie, co półtora tygodnia jeździliśmy, pracownik mój czy ja, i przepraszam, i zmienialiśmy, czyściliśmy je, tak? Myjemy. Powód decyzji, którą podjąłem, że zmiana lokalizacji jest bardzo prosty, wręcz kuriozalny, bo są strasznie niszczone. Nie wiem, o co chodzi.
1: A w tych lokalizacjach nie będą niszczone?
0: Znaczy nie, bo postanowiłem, że zostaną rozstawione na szkołach. Za ogrodzeniem, czyli oczywiście nasi mieszkańcy oprócz tylko rodziców i uczniów mogą tam wejść, bo to jest otwarte, ale są pod kamerami i są za ogrodzeniami, więc już mam nadzieję, że nie będą cyklicznie wyrywane kłódki, bądź w kłódki wkładane plastiki, żeby się dostać.
1: Po co takie zachowanie?
0: Wie pan co? Nie wiem czasami o co to chodzi. No, czy mi na złość, czy po prostu na sprzedaż żelazko, a wrzucanie mi, nie wiem, pampersów, makaronów i innych rzeczy. No, brzmi komicznie, ale tak.
1: Ale prawdziwie.
0: Ale rzeczywiście to tragikomicznie wygląda. No i tak to jest. Nie?
1: To może coś o tym właśnie lecie w przoku, porozmawiajmy teraz, jak pan kierownik wspomniał. To są dla was takie szczególne miesiące
0: bardzo
1: pracy, jest więcej?
0: Dużo. Tak, ja tutaj na pewno ten temat, bo jeszcze nie miałem okazji, bo to się dopiero sezon kończy, ale z roku na rok jest coraz większa ilość. Ja się cieszę z tego, bo to znaczy, że świadomość naszych mieszkańców rośnie. Tego nie ma po lasach, po parkach, przy rzekach i tak dalej, tylko do mnie to trafia. Więc jak najbardziej tak, ale będę pewnie prosił o być może rozwiązanie, że jeszcze stażystę dobiorę, bo jest okres też wakacyjny, proszę państwa, trzeba pamiętać. No ja też muszę pracowników swoich puścić na urlop, ja dopiero we wrześniu akurat mi się tak wydarzyło, no bo trzeba obsługiwać, a tych mieszkańców, a was państwa mieszkańców jest ogromna ilość. Naprawdę, bo jeżeli my przyjmiemy 1200 osób, to jeżeli sobie to podzielimy przez dni, jest bardzo dużo.
1: 1200 osób w miesiącu.
0: To jest tak delikatnie mówiąc, jak nie więcej.
1: A wasze siły, że tak powiem, osobowe?
0: No nas jest dwoje, w tym momencie dwie osoby, tak? Czyli jedna osoba na placu i druga osoba, w moim przypadku, czy mojego zastępcy, mojej pani zastępczyni, no to jeszcze dodatkowo dochodzi do pomocy. I też tu apel do tych mieszkańców, proszę czasami się cierpliwość uzbroić, bo PSZOK musi się jakby poruszać w tym zakresie, że tam musi być przejezdność, musi być bezpieczeństwo, więc skoro są 3 samochody na placu i jest zamknięty szlaban, to nie trzeba nam krzyczeć, bo ja czekam, bo ja się śpieszę,
1: bo ja płacę,
0: tak, także no, zbijamy się do tego trochę cierpliwości i wyrozumiałości, bo naprawdę jesteśmy w stanie podejść do wszystkich sercem, tylko przykro jest słuchać, w cudzysłowie, epitetów.
1: To też pewnie często wynika z tego, że ludzie po prostu nie mają świadomości, jak ta wasza praca w środku wygląda.
0: No tak, no, że ta osoba pójdzie, zapomni, a my gdzieś tam mamy. I tak, jeżeli my w miesiącu paru takich osób musimy przetrwać, wiemy, że mamy to wpisane jakby w swój zawód, tak? Ale
1: to gruba skóra musi być.
0: No, niestety tak.
1: Panie kierowniku, a właśnie... Tak, chciałem jeszcze kwestię poruszyć, trochę podsumowania, no bo już mamy prawie rok, jak jest system kaucyjny w Polsce, bodaj od 1 października ubiegłego roku, więc jeszcze tam trochę do rocznicy nam zostaje i to bardzo takie mieszane emocje w Polsce wzbudza. Jest wielu krytyków, którzy mówią, że zrobili z nas śmieciarzy. Jak pan się na to zapatruje? Jak pan teraz, no z perspektywy właśnie osoby związanej jakby z kwestią no tutaj odpadów komunalnych, czy my jako Polacy nauczyliśmy się przez ten rok niecały segregować butelki i czy to w ogóle ma sens, ten system?
0: Ja powiem tak, ja już wcześniej, panie rektorze, z pana Kluczynkami czy z kolegą rozmawiałem, że na tym samorząd straci. To jest już obliczone, więc tu będzie dziura, którą będzie w jakiś sposób pokryć. Ale to jest jakby już ponade mną i to samorządy się z tym zbiją. Mhm. Moje osobiste zdanie to jest takie, że w porządku troszeczkę jest.
1: Jest lepiej?
0: Znaczy w sensie, że to się już...
1: Nie leżą gdzieś w tym butelki.
0: Nie walają się tak, brzydko mówiąc, czy nie leżą na ulicy, porozrzucane, czy po parkach, czy chociażby na moim osiedlu. Na przykład ktoś sobie wypije jakiś tam izotonik w przykładzie, żeby tu nie reklamować, to jednak zabiera, bo tam jest 50 groszy.
1: No tak.
0: I to jest taki bodziec dla konsumenta, że jednak zaraz, no nie wyrzucę, no 50 groszy. A jeżeli teraz nastroję piwo, to złoty 50.

0: 50, młodzież, powiedzmy, dobra, mam lizaka, nie? Prosty bardzo przelicznik. Pójdę o krok dalej. Już słuchałem zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozszerzenie tego. I żeby nie robić tutaj absolutnie PR-u, a szczególnie w Radiu Nadzieja, jak samej nazwy mówi, jest projekt, że do końca roku być może zostanie rozszerzone to o butelki, i tu mam na myśli, tak w cudzysłowie, małpki. Wiemy, do czego to służy, tak? I jestem jak najbardziej w tym przypadku za. No, bo tego widzę, jak pod choinkami leżą. Ktoś sobie, no, spożył ten...
1: Tak. Jak to wygląda po zimie, jak ten śnieg się roztopi.
0: Ale w ciągu lata też. No, patrzę, wychodzę na, do siebie, patrzę, o dwie zostały, tak. Te przysłowiowe małpeczki. Dalej nie będziemy już tytułować, bo nie ma potrzeby, ale wszyscy doskonale wiemy. To też zginie. Bo nawet ta osoba, która no, to czyni,
1: myślę, że tym bardziej...
0: przeliczy 50 tak. groszy. Halo, stop, nie? No ale
1: czyli
0: ucieknie następne szkło.
1: Pod tym względem jest,
0: więc to jest
1: lepiej.
0: Takie, tak,
1: ale... Tylko, że wiele ludzi też narzeka no właśnie na to, że muszą stać pod tymi sklepami, pod tymi automatami,
0: tu
1: składać
0: jest,
1: buteleczkę
0: tu
1: jedną,
0: jest,
1: tu drugiej.
0: Tu jest troszeczkę problem, bo sam korzystając z tego, co jest jakby chyba naturalne, bo skoro zaczynam płacić te kaucje, no to i kupuję 10 zgrzewek, no to jest 30 zł, no każdy umie liczyć, pracujemy. Więc też często jestem akurat w sklepie i też jest problem tego typu, że to się dość często, chyba nie jest do końca wydolny ten system. Te maszyny się zacinają, mają problem z odczytaniem. Znowu, jeżeli jest bez korka butelka, bo ktoś wyrzucił, już butelki nie przyjmuje, bo szczerze mówiąc, w plastiku to najwięcej jest w korku, a nie w całej butelce. Jeżeli jest tam woda, trzeba ją wylać. Po drodze są oczywiście jakieś takie niuanse drobne, które musi państwo dopracować. Tak?
1: Bo to zostało wrzucone. Nas w ciągu kilku najbliższych lat?
0: To zostaniemy do tego zmuszeni, tak jak zostaliśmy zmuszeni, może inaczej, to brzydkie słowo, nałożone został na nas przepis KSeF-u czy BDO.
1: No w pewnym sensie zostaliśmy zmuszeni, bo to
0: no
1: jest
0: to nie
1: jakiś
0: tak, no nie chciałem tego słowa, panie rektorze, użyć, tak, ale jakby zostaje tam nam wprowadzone i to zostaje tak, jak się przyjęło, nie wiem, porównanie może trochę inne, 500+ czy 800, przyjęło się i to no, społeczeństwo zaakceptowało. Części się też mogło nie podobać, bo ktoś mógł powiedzieć, no jeden zarabia dużo, dlaczego dostaje, ja zarabiam mało i też to samo dostaję. No ale jest.
1: I tak samo
0: więc będzie... musimy to zaakceptować. No.
1: No ale samorząd, tak jak pan powiedział, może na tym stracić.
0: Tak, bo to będzie uciekało. To trzeba mieć... no trzeba twardo stąpać po ziemi i tak, to ucieka. No na Czartoli ucieknie szkło, ucieknie plastik, ucieknie puszki. Teraz jeżeli wprowadzone zostaną jeszcze następne
1: już tu widzicie,
0: elementy,
1: że ten plastik
0: no wie pan co, ja bym się nie chciał finansowo wypowiadać,
1: ale
0: bo
1: nie,
0: ja jestem przodkiem.
1: Ale bardziej ilościowo.
0: Ja ilościowo u siebie w punkcie, to ja już kiedyś mówiłem, że ja tych butelek to tak miałem sporo, a teraz to praktycznie mam, to jest to i nie wiem, czy 0,5% jestem w stanie masy, może 0,5% wyliczyć z całej masy plastików, to są butelki. Ze 100%, o. Jak jest jeden, to nie wiem, czy nie zaszalałem w tym momencie.
1: Rozumiem, że wcześniej było więcej.
0: Tak, dużo więcej. Po prostu to jakby wywołało, samoczynnie się to wystąpiło.
1: Panie kierowniku, tak na koniec już naszej rozmowy, chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć. Co pół roku właściwie, edycja wiosenna, edycja jesienna, jest akcja Ekologia za sadzonkę w Łomży. Rozumiem, że niebawem kolejna edycja się szykuje.
0: Tak, szanowni widzowie, serdecznie już mogę zaprosić w imieniu Zakładu Gospodarowania Odpadami organizowany przez PSZOK na następną edycję. Nie pamiętam, 16, 17, już tego dość dużo. Ja już kiedyś powiedziałem, że to już się wpisało jakby w takie cykliczne imprezy. Oczywiście, będziemy przygotowani. Wstępnie mogę powiedzieć, bo to jeszcze będzie ogłoszone, będzie to się odbywało jak zawsze, tylko muszę jeszcze tutaj mieć zgodę, oczywiście pani dyrektor Musiru. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy, porozmawiamy, czyli raczej parking na ulicy Wyszyńskiego 25 września. To jest tak zwany weekend, tak, czyszczenia i wtedy będziemy przygotowani. Jak zwykle...
1: Będą sadzonki, tak?
0: Tak, ale tym razem znowu... Znaczy podkreślam, że teraz edycja jest bardziej do sadowników, ludzi posiadających ogrody, działki rekreacyjne, bo tutaj się bardziej nastawimy na byliny, krzewy, drzewa ozdobne, owocowe i tak dalej, tak? Bo edycja wiosenna to jest bardziej dla mieszkańców, że tak powiem, zabudowy wielorodzinnej, typu balkony, parapety, etc.
1: Czyli to będzie zmiana w porównaniu.
0: Tak, ale
1: jeszcze
0: to
1: tylko
0: jest...
1: powiedzmy może na koniec, co będzie można przynieść. Jakie odpady czekają? To jest chyba szeroko dosyć.
0: Powiem tak, no z butelki PET prawdopodobnie zrezygnuję, bo już ja zauważyłem, że w poprzedniej edycji praktycznie nie było. No, jeżeli ktoś przyniesie, to ja ją przyjmę. Oczywiście już będę raczej w ogłoszeniu apelował, żeby nie, no bo też ciężko stawiać kontener specjalnie wieść dla, w cudzysłowie, 5 butelek. Na pewno papier będzie, na pewno będą baterie i prawdopodobnie drobny sprzęt elektryczno-elektroniczny, tak? No muszę czymś to zastąpić. No nie bardzo mogę zastąpić innymi odpadami, bo są to już częściowo odpady, no takie problematyczne. No nie będę od państwa przyjmował przecież przeterminowanych farb, bo to jest masa i odpowiednie zabezpieczenie. Nie mamy też takich odpadów, które mogą aż tak mocno zastąpić plastik. Tak, szkło jest niebezpieczne, bo poza tym, że no może się zbić, nie, to wiadomo.
1: A łomżanie chętnie uczestniczą w tych akcjach?
0: Tak, bardzo chętnie. Jestem bardzo zadowolony z tego. Państwo też przyjeżdżacie jako media do nas. Widzicie to na zdjęciach. Myślę, że tak, to się wpisało. Ludzie są zadowoleni. Tak, krajobraz Łomży jest to jakby wpisane. No ale to
1: no, więc czekamy na kolejną edycję już we wrześniu. Zapraszamy mieszkańców.
0: ZGO zapraszam.
1: A naszym gościem dnia był dzisiaj pan Krzysztof Kotowski, kierownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję panie doktorze. Dziękuję państwu.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Szczęść Boże, księże arcybiskupie.
2: Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Księże arcybiskupie, czym były 70 lat temu jasnogórskie śluby narodu w realiach PRL-u?
2: No pytanie jest trudne, bo akurat śluby mają charakter przede wszystkim religijnego przymierza z Bogiem, kiedy wobec tajemnicy obecności Boga w Kościele i w roli szczególnej Matki Bożej jest to rodzaj pewnego umownego charakteru tych stron, to znaczy Bóg, który słucha, Bóg, który obiecuje wysłuchać i dotrzymać przymierza zawsze, i człowiek, który jest no, zawsze z wiarą podchodzący, ale jest słaby. I te śluby można tak czy inaczej później rozliczać poprzez rachunki sumienia. A czym innym była sprawa właśnie w kontekście konkretnie rzeczy tutaj narodu jako Polski Ludowej wówczas, która niestety zafundowała kardynałowi Wyszyńskiemu, autorowi tych ślubów, internowanie i oddzielenie zarówno od Kościoła, jak i od narodu. Dlatego jego nieobecność na jasnogórskim szczycie 26 sierpnia 1956 roku była tego konsekwencją. Dlatego trzeba na to spojrzeć rzeczywiście z tych obydwu stron i dopiero wtedy rozpatrywać sprawę naszego wtedy stawania wobec Boga i wobec siebie w tych zobowiązaniach.
1: Ale wiem, że to też, jeśli chodzi o treść ślubów, to nie było takie pewne, że te śluby napisze kardynał Stefan Wyszyński. Wiem, że był przekonywany, żeby mimo internowania napisał tekst tych ślubów.
2: Tak, to już przyznała właśnie jego jedna z najbliższych współpracownic, Maria Okońska, że kiedy była osobiście na spotkaniu z ojcem, jak to nazywano, księdza prymasa, wówczas powiedziała argumentem, który prymas uznał za właściwy, mianowicie, że przecież święty Paweł pisał swoje listy pasterskie wtedy, gdy był w więzieniu, i te listy oczywiście były rozprowadzane po wówczesnych wspólnotach kościelnych, nie tylko właśnie konkretnie w środowiskach, bym powiedział, Palestyny czy Ziemi Świętej, która była pierwszą taką ziemią ewangelizacji. I wtedy ksiądz prymas rzeczywiście już 16 maja 1956 roku napisał te śluby, które później zostały rozpowszechnione poprzez najpierw oczywiście w pewnym ukryciu do episkopatu, a później poprzez parafie, które otrzymały ten tekst.
1: To przejdźmy do samej treści tych ślubów. W ślubach wiele miejsca kardynał Stefan Wyszyński poświęcił trosce o nierozerwalność małżeństwa. Jak Kościół powinien aktualnie mówić o wartości trwałej więzi, jaką jest małżeństwo, aby być zrozumianym?
2: No niewątpliwie sprawa sakramentów wiary Kościoła jest budowana na sakramencie Chrztu Świętego. To już wówczas rodzice, którzy proszą o chrzest dla swojego dziecka, zobowiązują się wychować go w duchu wiary katolickiej i przypilnować tych zobowiązań nie tylko od swojej strony, ale od strony samego później życia dziecka. I dlatego sprawa kolejnych sakramentów, tak jak jest sakrament właśnie pierwszej spowiedzi świętej czy pierwszej komunii świętej, to są te podprowadzenia rodziców dzieci do bliższej więzi z Bogiem, ale później już od sakramentu bierzmowania trzeba to podkreślić, że młodzież, która przyjmuje ten sakrament, ona już bierze odpowiedzialność osobistą za tę drogę i rozwój swojego życia. I tutaj dochodzimy do sprawy powołania, bo trzeba rzeczywiście uwierzyć, że sakrament małżeństwa to jest pewną formą powołania, a nie tylko umowy, która jest dzisiaj, czy jeszcze i wcześniej pokazywana w samym, bym powiedział, związku małżeńskim. I dlatego jeśli w powołaniu znowu odnosimy się do Boga jako do źródła naszego życia i fundamentu, którym jest Chrystus, to wtedy rozumiemy, że w ślubowaniach tych sakramentalnych małżeństwa po obietnicy wierności, miłości, wierności do końca. Słyszymy słowa: tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i Wszyscy Święci. Czyli na gwaranta naszego związku ci ludzie młodzi biorą samego Boga. I to jest właśnie dzisiaj, bym powiedział, zapominane, kiedy znowu proces sekularyzacji czy laicyzacji, który się rozszerza, każe nam tylko patrzeć na sakrament małżeństwa jako umowę międzyludzką, która obowiązuje do jakiegoś pewnego czasu, ale później można zmienić i po prostu rozpocząć życie, tak jakbyśmy powiedzieli, na nowo z innym człowiekiem, którego znowu wybiorę jako swojego małżonka.
1: Wczoraj właśnie przeczytałem w najnowszym Gościu Niedzielnym, że tylko 12% Polaków w wieku 18 do 29 roku życia zawiera związki małżeńskie i...
2: Sakramentalne, w sensie
1: sakramentalne, no?
2: No niewątpliwie to jest jeszcze jeden dowód, że człowiek w swojej wolności może posunąć się tak daleko, że po prostu odrzuca wszelkie dotychczasowe normy, które nas, bym powiedział, w środowisku naszym katolickim i w naszej ojczyźnie, w naszym kraju zobowiązywały. Pewnie, że nieraz można na to spojrzeć, że była pewna presja rodzinna, to zarówno samych rodziców, jak i środowiska, które nas wychowywało i wtedy te związki, nawet mniej czy bardziej udane, one były wierne do końca, a dzisiaj wolność, dzisiaj jest rodzajem pewnego, bym powiedział, bożka, który pokazuje, że ja sobie jakoś poradzę od strony chociażby moralnych rozstrzygnięć i dlatego, no niestety, akurat potraktowanie drugiego małżonka jako kogoś, kto jest tylko czasowym czy sezonowym partnerem, to jest coś, co jest niezgodne z wiarą.
1: W ślubach też napisane jest zobowiązanie wychowania młodego pokolenia wierności Chrystusowi. Co się stało, księże arcybiskupie, że obecnie obserwujemy taki największy od lat proces odchodzenia młodych ludzi od Kościoła?
2: Ale proszę zauważyć, że to następuje powoli, że na przykład to, co dzisiaj dostrzegamy już od tych kilku lat, że lekcje religii jako lekcje, które mają nas wychować, również odpowiedzialności osobistej przed Bogiem i wobec drugiego człowieka, zostają spychane na albo na pierwszy rodzaj, powiedzmy, zajęć już gdzieś w okolicach godziny 7, jak i później o godzinie 14 czy 15. I tutaj już wtedy znowu ta wolność poszczególnych, bym powiedział, rodzin decyduje o tym, czy rzeczywiście sobie pozwolimy na to, żeby to dziecko było zmobilizowane do udziału w katechezie, czy przepraszam, w lekcji religii, czy właśnie znajdujemy dla niego jakieś inne zajęcia, które go dopełniają, a z kolei w samej rodzinie, no niestety przyznajmy się, że dzieci znowu są pozostawione, tak jak ktoś bardzo dosłusznie określił, że jesteśmy pokoleniem pochylonych głów. A co to oznacza? Że pierwszym źródłem i wiedzy, i jakiegokolwiek wychowania, no to są telefony komórkowe, smartfony i inne sieci internetowe. A tutaj rodzice zostali zepchnięci dosłownie na margines właśnie. I druga jeszcze bardzo ważna rzecz, że położenie obowiązku wychowania dzieci na kościele, czyli na, powiedzmy, w tym wypadku, pasterzach, księżach, diakonach czy katechetach,

0: materii w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Jak zrealizować ten punkt, nie będąc jednocześnie oskarżonym o to, że Kościół miesza się do spraw prywatnych i polityki?
1: No tutaj, panie redaktorze, trzeba znowu wrócić, ja posłużę się przykładem Ojca Świętego Jana Pawła II, który przyjechał na kolejną pielgrzymkę, a konkretnie mam na myśli 1991 roku, kiedy przyjechał do nas z programem 10 Bożych Przykazań. I już prawie że od samego początku były takie głosy właśnie chociażby dziennikarzy, ale i w ogóle środowisk różnych, które oburzyły się na papieża, że przyjechał do kraju ochrzczonego przeszło 1000 lat temu, a jednocześnie przypomina nam zobowiązania płynące z sakramentu, z 10 Bożych Przykazań. Ale proszę zauważyć, każda z tych stacji, poczynając od Koszalina, a kończąc na południu Polski z centralnym tutaj potraktowaniem również Warszawy, przypominając przykazania, pokazała ich głębię. To nie jest to, że na przykład będzie przykazanie czci ojca swego i matkę swoją i tylko tyle. Można to przykazanie bardzo szeroko potraktować od strony nie tylko zobowiązań dzieci wobec rodziców, ale w ogóle całego systemu znowu społecznego, który ma obowiązek strzeżenia, powiedzmy, ludzi, a nie prowadzenia, tak jak to dzisiaj widzimy, chociażby poprzez parlament francuski, do eutanazji. A cóż dopiero powiedzieć, kiedy będzie przykazanie nie zabijaj, kiedy papież zarówno w Kielcach, jak i w Radomiu powiedział bardzo mocno, żaden parlament nie może uchwalać prawa, które pozwala zabijać człowieka. I dlatego w tym wypadku to nie jest wtrącanie się do polityki, tylko to jest poszerzenie tego, co jest w przykazaniu Bożym, na życie społeczne i polityczne. Bo przecież to my wybieramy polityków, którzy później uchwalają takie czy inne prawa, które są albo zgodne z Bożymi przykazaniami, albo przeciwko. I tutaj z kolei, jeśli się dzisiaj człowiek znowu postawi w miejsce Boga, to proszę zauważyć, czym jest sprawa wojny na Ukrainie i czym jest sprawa w ogóle każdej wojny, która jest, bym powiedział, jakimś uzurpacją prawa do zabijania przeciwnika. Tutaj akurat i te wszystkie przykazania, które powiedzmy 10 przykazań Bożych, można tak rzeczywiście jedno po drugim popatrzeć nie tylko w kategoriach związku religijnego i odpowiedzialności przed Bogiem, ale również wpływu na życie społeczne, bo można postawić takie mocne pytanie. Które z przykazań Bożych jest przeciwko jakiemukolwiek systemowi, który chce dobra i wspólnoty i każdego bez wyjątku człowieka?
0: To ja też, księże arcybiskupie, postaram się postawić też mocne pytanie, bo co jakiś czas w mediach głównego nurtu cytowane i pokazywane są wypowiedzi duchownych podczas uroczystości na Jasnej Górze, właśnie komentujące bieżące kwestie społeczno-polityczne. I czy zdaniem księdza arcybiskupa duchowni mają prawo komentować takie bieżące kwestie społeczno-polityczne na Jasnej Górze, czy powinni raczej ograniczyć się do przekazu Ewangelii?
1: Pierwszym źródłem powinna być Ewangelia. Odniesienia do życia społecznego mogą być, bym powiedział, podpowiadane, ale nigdy w kategoriach sporu politycznego, tak jak to widzimy w parlamentach, czy to polskim, czy jakimkolwiek innym. Dlatego, że pierwsze nasze zadanie jest rozjaśnianie tych czy innych braków dzisiaj występujących w życiu, ale w świetle Ewangelii, a nie w świetle danego programu, danej partii czy jakiegokolwiek stronnictwa po to, żeby zyskać sobie wyborców. To jest to, co kiedyś powiedział błogosławiony kardynał prymas, że w czym się różnią właśnie mężowie stanu od polityków? Że mężowie stanu myślą o przyszłych pokoleniach, a politycy myślą o przyszłych wyborach. I to jest najczęściej, bym powiedział, to zdarzenie obecne. I ja powiem, że nie poszerzałbym jakiegokolwiek tutaj prawa do wystąpień Kościoła w kategoriach wzajemnego jakiegoś zderzenia i walki. Tutaj trzeba tylko uwrażliwiać ludzkie sumienia, znowu zgodnie

0: z prawem 10 Bożych przykazań. Ale i nauka społeczna Kościoła jest też zobowiązująca, która szuka wspólnego dobra, chociażby poprzez poszczególne właśnie spotkania parlamentarzystów, po to, żeby to dobro było rzeczywiście konkretne, a nie tylko w teorii i w oświadczeniach.
1: Tekst ślubu brzmi tak, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Czy według księdza arcybiskupa potrzebujemy na nowo takiej wielkiej kampanii w społeczeństwie, która przypominałaby bioetyczne i medyczne argumenty na rzecz ochrony życia?
0: Oczywiście tak, dlatego że dzisiaj akurat sprawa życia. Akurat wczoraj na Jasnej Górze w ramach nowenny ojciec profesor Rafał Wilk poruszył te kwestie związane nie tylko właśnie z jakimś zamieszaniem pojęć wokół rodziny, na przykład, bo to się zaczyna chociażby od, mówi, zmiany pojęć ojca, matki na rodzic pierwszy, rodzic drugi. I mówi, czy nie zauważamy, że akurat w tej zamianie, która już występuje, jest potraktowany człowiek numerycznie, że jest pierwszy i drugi, a nie mówi się o wspólnocie i odpowiedzialności każdego właśnie człowieka, czyli i ojca, i matki wobec tajemnicy życia, którą jest akurat obdarowanie, a z kolei też poruszana jest kwestia, bo tak jak pan redaktor powiedział, biomedyczna, poruszana jest kwestia in vitro. Że bardzo mocno i pięknie to podkreślił, że Pan Bóg kocha każdego człowieka, który powstał również w tej metodzie, ale trzeba też mówić, że właśnie, żeby nastąpiło skuteczne zapłodnienie in vitro, to niestety tych zarodków jest po drodze kilka. Już nie będę mówił ile, bo to już jest sprawa też medyczna i pewnej tajemnicy, którą się ukrywa, ale gdzieś po drodze zatraca się już konkretne życie dziecka, które miałoby prawo się narodzić i też być przyjęte, a nie w kategoriach, tylko bym powiedział, znowu pewnego sporu, że tak jakby Kościół był przeciwko in vitro w całości, bo prawda jest to sprawa, tak jak to znowu słyszymy w pojęciach leczenia bezpłodności. No i tutaj jest bardzo wiele tych odcinków, które są powiązane pomiędzy sobą i pokazują, że troska Kościoła o życie jest nadal, bym powiedział, jednym z pierwszych zadań, które trzeba i przekazać, i obronić. Dlatego, że chociażby trzeba to przypominać, że jeśli w Polsce w ubiegłym roku urodziło się najmniej dzieci od 200 lat, około 250 tylko tysięcy, to ile tych dzieci nawet jeszcze przeżyje, czy przeżyło już od samego początku? Przecież są szpitale, które już ratują dzieci nie tylko przed urodzeniem, ale i po urodzeniu, dokonując takich czy innych no, przepięknych i trudnych operacji, chociażby serca dziecka.
1: A gdyby kardynał Stefan Wyszyński miał dziś dopisać jedno zdanie do jasnogórskich ślubów narodu, to zdaniem księdza arcybiskupa, czego one mogłyby dotyczyć?
0: Ja myślę tutaj może nie tyle kardynał Wyszyński, co mnie osobiście bardzo to wtedy poruszyło, kiedy Jan Paweł II powiedział, że do tej pory mieliśmy tak zwane akty poświęcenia się narodu, czy w ogóle osobistego poświęcenia. I to słuszne słowo poświęcenie, ale on zaproponował zawierzenie, a mówi zawierzenie to jest osobista odpowiedź każdego z nas, dlatego że wierzę w miłość Boga wobec mnie i dlatego odpowiadam Bogu na Jego miłość poprzez swoje właściwe z Bogiem i z wolą Bożą zgodne życie. I dlatego wydaje mi się, że to jest podstawowa rzecz, żebyśmy, tak jak to kardynał nas, bym powiedział, no, pokazał nam drogę. Przez Maryję zawierzamy siebie Bogu we wszystkich tych sprawach życia, które zostały wypowiedziane w ślubach jasnogórskich. To jest właśnie dzisiaj trzeba znowu podejść bardzo osobiście do tego aktu, który dzisiaj będziemy też powtarzać, jak zawsze przyrzekamy, Królowo Polski przyrzekamy, bo to jest akt narodu. To jest naród, który stoi świadomy swojej tożsamości, ale i swojego, bym powiedział, dziedzictwa, które przejmuje. My nie urodziliśmy się w jakiejś próżni, czy to, bym powiedział, nawet wartościowej, czy kościoła, który gdzieś jest jakimś na marginesie jedną z organizacji. Nie, myśmy stworzyli naród, wspólnotę poprzez wiarę od momentu naszego chrztu. Tak jak podkreślamy, że dopiero chrzest Mieszka stworzył z nas wspólnotę, która nazywa się czy to Polanie, czy później Polską. A do tej pory no, byliśmy tylko plemiennie gdzieś rozproszeni po naszym terytorium, które dzisiaj również jest naszą ojczyzną.
1: A czy w ogóle do dziś ksiądz arcybiskup dostrzega też jakieś owoce jasnogórskich ślubów narodu, które pozostały mimo lat?
0: Tutaj ja bym powiedział, że śluby narodu zostały też tak charyzmatycznie przedłużone poprzez dzieło peregrynacji obrazu Matki Bożej. To jest ta rzeczywistość, która tutaj się stała, że kiedy biskupi polscy właśnie jeszcze po tym czasie zaaresztowania prymasa wynieśli obraz jasnogórski, ten oryginalny obraz na procesję wokół Jasnej Góry, na wałach jasnogórskich, to wtedy nie wiem, czy pojedyncza osoba, czy się umówiono, że był taki okrzyk: Matko, przyjdź do nas. I wtedy właśnie to wołanie na Jasnej Górze zaowocowało ideą peregrynacji Matki Bożej obrazu do każdej polskiej parafii, do każdej polskiej wspólnoty, chociażby również i zakonnych wspólnot. I ta peregrynacja trwa już w trzecim etapie. Konkretnie teraz jest przygotowywana diecezja świdnicka, która jest nową diecezją i przygotowuje się do właśnie peregrynacji. I te śluby i z kolei program misyjny czy rekolekcyjny, on powraca konkretnie do tej czy innej wspólnoty ludzi.
1: To jeszcze, księże arcybiskupie, już na koniec tak bardzo króciutko, jak będą przebiegać tegoroczne jubileuszowe uroczystości 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu 26 sierpnia w Częstochowie?
0: Ja myślę, że będzie pewna mobilizacja większa samej obecności, bo rzeczywiście nieraz te pielgrzymki, które miały miejsce teraz w lipcu i w sierpniu, zwłaszcza w szczycie swoim pielgrzymkowym, one pokazały nowość, mianowicie, tak jak jeden z księży biskupów powiedział, że Kościół odmłodniał w Polsce, co oznacza, że przede wszystkim widziało się młodzież, która wyszła na drogi, pomimo że na co dzień tej młodzieży nam w Kościele brakuje, i to trzeba sobie powiedzieć bardzo szczerze i zapytać się dlaczego, a tutaj oni wychodzą w drogę, tą codziennie na mszy świętej, podejmują trud drogi, i dlatego ta uroczystość, która będzie miała 26 sierpnia swoje miejsce, pod przewodnictwem księdza prymasa Wojciecha Polaka i wierzę też przy wszystkich biskupach, przynajmniej diecezji 40 kilku, to będzie z kolei jakimś takim nowym impulsem do nie tylko odnowienia ślubów, ale do konkretnego zrealizowania w poszczególnych wspólnotach czy podmiotach tego czy innego dzisiaj przypomnienia tych zobowiązań.
1: Dziękuję, księże arcybiskupie, za rozmowę. Moim państwa gościem był arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
0: Pozdrawiam i zapraszam.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej. Dzień dobry, pani minister.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Zanim przejdziemy do polityki, chciałem spytać, bo rozmawiałem przed kilkunastoma minutami z arcybiskupem Wacławem Depo o jasnogórskich ślubach narodu, a wiem, że pani też brała udział w tegorocznej rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę. Jakie to było dla pani doświadczenie?
2: Ja od lat uczestniczę z grupą swoich właśnie przyjaciół w takim trochę wyciszeniu, powiedziałabym, w tym okresie właśnie pielgrzymek, że tak. Zawsze jest to takie bardzo subiektywne i indywidualne przeżycie, które pozwala nam gdzieś tam się trochę wyciszyć i trochę odnaleźć.
1: To już przechodzimy do polityki. Czy zmiana pani stanowiska po rekonstrukcji rządu z ministra konstytucyjnego na sekretarza stanu oznacza, że polityka senioralna ma dziś mniejszą rangę w rządzie?
2: To nie ma żadnego znaczenia w sensie rangi polityki senioralnej. To tylko jest znaczenie takie dotyczące sprawowanej funkcji. Natomiast kiedy chce się coś robić i zajmuje się danym obszarem i merytorycznie, ale również i z przekonania, to nie ma znaczenia, czym jesteśmy ministrem, czym jesteśmy wiceministrem. Ważne jest to, żeby mieć tę przestrzeń do pracy. W 2023 roku po raz pierwszy tak naprawdę w historii rządu polskiego pojawiło się w ogóle takie odrębne stanowisko, czy też taka funkcja, która uprawniała do zajmowania się tylko i wyłącznie polityką senioralną. I w moim przekonaniu na początku to, że to była ranga ministra konstytucyjnego, pozwoliło położyć taki kamień węgielny pod budowę tej polityki senioralnej, a później już w randze sekretarza stanu, czy teraz pełnomocnika rządu, jest łatwiej na tym fundamencie po prostu budować. Więc myślę, że wszystko ma swój rytm. Najważniejsze jest teraz to, że te najważniejsze obszary dla osób starszych, czyli kwestia, kiedy są jeszcze właśnie w sile, że tak powiem, wieku, zdrowia, ten obszar aktywności, żeby budować, żeby wspierać budowanie tej budowanie, czy też żeby wspierać aktywność osób starszych, to jest ważne, ale również ważny jest ten drugi obszar w polityce senioralnej, czyli opieka długoterminowa. Wiemy, że dłużej żyjemy, wiemy, że jak mamy więcej lat, potrzebujemy większego wsparcia osób trzecich, opieki potrzebujemy i tutaj ten obszar jest istotny do budowania.
1: A pani minister, ale czy jednak jakby pani była ministrem konstytucyjnym, to czy nie byłoby pani też łatwiej też na przykład w mediach zainteresować różnymi kwestiami dotyczącymi polityki senioralnej? Jednak sekretarze stanu rzadziej śledzą dziennikarzy, czym się zajmują.
2: Nie, wystarczy. Bardzo często właśnie jest tak, że jeśli chodzi o politykę senioralną, to oczywiście w ferworze takich bieżących wydarzeń, często właśnie haseł, medialności, która często opiera się na właśnie tych bieżących wydarzeniach, a czasami właśnie na jakichś skandalicznych wydarzeniach, wiadomo, że tego typu tematy często giną, ale zawsze tak jest. Kiedy coś się złego dzieje, wszyscy słyszymy, ale kiedy coś się dobrego dzieje, to jest to jak gdyby naturalne. Więc ja wtedy, kiedy coś potrzebuję komunikować albo kiedy coś się dzieje, proszę zobaczyć, nawet pan do mnie zadzwonił z Radia Nadzieja, z Podlasia. Więc to jest dla mnie tego typu też media właśnie, które docierają, powiedziałabym, pod strzechy, które są regionalne bardziej, są dla mnie bezcenne, bo największą potrzebę wsparcia mają osoby starsze, które zamieszkują w gminach wiejskich.
1: Właśnie, jeśli chodzi o gminy wiejskie, z raportu NIK dotyczącego opieki nad osobami starszymi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich wydanego 23 lipca bieżącego roku wynika, że w blisko 300 samorządach seniorzy nie mieli zapewnionych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, mimo że wynikają one z ustawy o pomocy społecznej. W województwie zachodniopomorskim i podlaskim z takim wyzwaniem zmaga się nawet co czwarta gmina. Jakie są źródła tego problemu?
2: Niestety to są takie, powiedziałabym, konsekwencje, czy też ma to pewne uwarunkowania też i historyczne. W przypadku na przykład województwa podlaskiego, no to jest też tak, że ta tradycja związana też, ta wielopokoleniowość związana z tym, że to przede wszystkim rodzina ponosi to, sprawuje opiekę nad osobą bliską, to myślę, że w dużej mierze to jest to źródło i to, jeśli rodzina sprawuje opiekę, to dobrze. Natomiast no, problem polega na tym, że tych rodzin jest coraz mniej, również i w województwie podlaskim, bo jak się Państwo rozejrzycie dookoła siebie, to już widzicie, że jak jeszcze, o ile jeszcze dzieci osób starszych mieszkają blisko, czy też w ich otoczeniu, o tyle już wnukowie często właśnie są w dużych miastach, często są w Warszawie i teraz to jest coraz częstsze również na Podlasiu. Zachodniopomorskie ma z kolei to do siebie, że tam często właśnie ma miejsce, żeby powiedziałabym, ta zagraniczna emigracja, więc tam też ten deficyt jest bardzo duży. Natomiast w całej Polsce mamy do czynienia z, i to w każdym regionie, z gminami, które w ogóle nie świadczą usług opiekuńczych albo świadczą je na niewielką skalę, a więc na nie więcej niż 10 osób. I mimo, że świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym, obligatoryjnym, obowiązkowym, one nie są wszędzie świadczone. I skoro od tylu lat nie są świadczone, to możemy niestety domniemywać, że nie będą świadczone. Bo też w tej sytuacji, kiedy nie było wykształconego tego rynku usług opiekuńczych, trudno będzie dzisiaj znaleźć ręce do pracy. Dlatego państwo musi przyjść z interwencją w takiej sytuacji. Stąd właśnie jesteśmy, wiadomo, że ustawa, która została przyjęta przez rząd, przez Sejm, Senat, przez Parlament, podpisana przez pana prezydenta, ustawa o osobach starszych i koordynacja opieki długoterminowej. Ta ustawa dała nam delegację do tego, żeby przygotować rozporządzenie dotyczące programu rządowego, jakim jest bon senioralny. Teraz zakończyły się konsultacje i będziemy jeszcze w tym roku wdrażać program rządowy bon senioralny, który pozwoli gminom sięgnąć po środki finansowe w 100% na zorganizowanie opieki nad swoimi mieszkańcami starszymi, jeśli tej opieki do tej pory gminy nie świadczą.
1: A jak szczegółowo ten bon senioralny będzie funkcjonował, jak on będzie działał?
2: Najważniejsze jest to, że to będzie usługa, bo też ktoś powie, dajcie nam pieniądze, my sobie poradzimy. No pieniądze są przekazywane, są różne transfery finansowe, natomiast pieniądz za jeden pieniądz, że tak powiem, ludzie nie są w stanie sobie kupić usługi, bo tej usługi po prostu nie ma na rynku, nie ma tych rąk do pracy. Trzeba te ręce do pracy, tę usługę zorganizować. Zresztą jak my zainwestujemy zatrudnimy za te pieniądze opiekuna, to ten opiekun nie tylko wtedy pomaga tej jednej osobie, ale może pomagać dwóm i trzem osobom, w zależności ile ta osoba starsza godzin opieki potrzebuje w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia. I ten bon będzie polegał na tym, że w sytuacji, kiedy dana gmina w ogóle nie świadczy tej opieki albo na niewielką skalę, a więc senior mieszkający w tej gminie nawet nie miał do tej pory możliwości ubiegania się po taką pomoc, bo po prostu jej nie było, to w tej sytuacji taka gmina będzie mogła ubiegać się o środki finansowe do wojewody, ponieważ przez wojewodów będziemy przekazywać te pieniądze, na zorganizowanie opieki, na przykład na zatrudnienie opiekuna, na przygotowanie go tak, żeby on mógł pomóc tej osobie starszej, na przykład w zrobieniu zakupów, w przygotowaniu posiłków, w utrzymaniu porządku. Nie mówię o jakichś generalnych porządkach, ale w takich codziennych, który wokół nas powinien mieć miejsce. Ale również pomoże w sytuacji, na przykład, nie wiem, pogorszeniu stanu zdrowia, bo będzie monitorował też na przykład, czy leki są przyjmowane i jakie jest pogorszenie stanu zdrowia. To powinien pomóc umówić wizytę u lekarza, ale również umożliwić kontakt z otoczeniem. Takie bieżące funkcjonowanie. Na przykład chodzi o to, że jeżeli ktoś wychodzi po hospitalizacji, po pobycie w szpitalu, no potrzebuje tego wsparcia. Jeżeli go nie ma, to wtedy rodzina, gmina, no szuka jakiegoś miejsca w placówce, a to nie o to chodzi.
1: Pani minister, też raport NIK pokazuje, że ten system wsparcia często reaguje dopiero wtedy, gdy senior sam poprosi o pomoc.
2: Tak,
1: jak
2: tak,
1: sprawić,
2: tak.
1: By państwo potrafiło wcześniej tak. Docierać do osób najbardziej potrzebujących pomocy?
2: Absolutnie słuszna uwaga. Dopiero kiedy się coś dzieje, to wtedy dopiero reagujemy. A tu właśnie chodzi o tę profilaktykę. I dobrze było, znaczy polityka senioralna to w ogóle zadanie własne gminy i ona wygląda bardzo różnie w poszczególnych gminach. Dobrze byłoby naprawdę, gdyby każda gmina miała takie przygotowane plany, strategie, żeby pod kątem właśnie starzejących się mieszkańców na swoim terenie, bo jedne gminy starzeją się szybciej, drugie wolniej. Wiemy, ile osób mamy bardziej w wieku takim aktywnym, czyli tuż po 60, 65 lat, 70. Wiemy, ile osób po 85 roku życia. Wtedy placówki całodobowe albo placówki wsparcia dziennego. Więc bardzo ważne jest też te działania podejmowane przez samą gminę. I oczywiście to jest tak, że trzeba też te działania w pewnym sensie wspierać, moderować, zachęcać. Dlatego też przy pełnomocniku, czyli na dzisiaj przy mnie, powołane są takie dwa zespoły. Jeden zespół do spraw takich samorządowych działań senioralnych i tam mam przedstawicieli czy to samorządów, czy też rad seniorów. Zachęcam do tworzenia w ogóle rad seniorów i one też będą teraz przygotowywały takie...
1: A co dają rady seniorów?
2: Rady seniorów mają za zadanie reprezentować interesy osób starszych, bo one składają się w ogóle z seniorów, mają za zadanie reprezentować interesy osób starszych z danego samorządu i mają zadanie podejmować na ich rzecz inicjatywy. I reprezentują ich w swoim samorządzie terytorialnym. Można powiedzieć, są takim silnym głosem z seniorów i one są bardzo ważne. Powstają na coraz większą skalę i śmiem twierdzić, że będzie ich coraz więcej, ponieważ też od tego roku, po raz pierwszy w historii, mamy rządowy program wieloletni Aktywni Seniorzy ASY, czyli Mistrzowie Najlepsi, i w ramach tego programu Rady Seniora, mimo że nie są organizacjami pozarządowymi, mają możliwość poprzez swoje samorządy ubiegania się o pieniądze na realizację swoich inicjatyw, na przykład z zakresu tworzenia projektów, przygotowywania wniosków, reprezentowania właśnie w samorządzie, bo taka jest ich rola. I ważne jest to właśnie, żeby był ten dialog poprzez nawet tą Radę Seniorów ze swoim samorządem, bo to Rada Seniorów mówi, czego ci starsi mieszkańcy potrzebują. Ja mogę podać też taki przykład, bo bardzo dużo jeżdżę po Polsce i podglądam też te dobre właśnie przykłady i później o nich mówię po to, żeby zachęcić do powielania.
1: Ale na też przykład, przepraszam, że pani przerwę, bo też żeby jakoś nie wybrzmiało tak, że tylko gminy są odpowiedzialne za tę sytuację, też NIK zwraca uwagę, że opóźnienia w uruchamianiu środków z programów rządowych utrudniają gminom organizację opieki nad seniorami. Jakie zmiany są potrzebne, aby ten system działał sprawniej?
2: Na pewno te umowy powinny, na pewno te środki powinny być przekazywane w sposób płynny. Na pewno te konkursy powinny być też, które umożliwiają przekazywanie, czy też dają możliwość przekazywania środków, powinny być ogłaszane oczywiście wcześniej. Natomiast pamiętajmy, że te środki mają wspierać, bo tak jak powiedziałam, usługi opiekuńcze, zadanie własne gminy, jest resortowy program, na przykład Opieka 75+, który daje dofinansowanie do organizacji tych usług opiekuńczych, ale jest to dofinansowanie, więc fundamentem jednak jest tutaj zaangażowanie gmin, one są najbliżej, ale to wsparcie powinno mieć miejsce. Natomiast co my robimy, żeby też otwierać się na to zapotrzebowanie takiego płynnego, lepszego, bardziej bezpośredniego wsparcia?